0: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma 3 prawnych rodziców, matkę i 2 ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny, Eugenia Rocella, wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych.
1: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
0: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 46% Polaków nie wierzy, że Niemcy udzieliłyby Polsce realnej pomocy militarnej w przypadku rosyjskiej agresji. Tylko 40% badanych jest optymistycznie nastawionych do wsparcia ze strony zachodniego sąsiada. Sceptycyzm Polaków wynika z powolnej reakcji Niemiec na inwazję na Ukrainę oraz problemów z gotowością Bundeswehry. Dodatkowo niemieckie społeczeństwo wykazuje niską gotowość do obrony, co potwierdzają masowe protesty przeciwko służbie wojskowej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i 1 łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie. Dziś o godzinie 9 ósmoklasiści przystąpili do ostatniego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Tylko ponad 1% z nich, czyli około 4700 uczniów, wybrało język niemiecki. Egzamin trwał 110 minut i zakończył się o 10:50. Arkusze egzaminacyjne oraz sugerowane odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną około godziny 13.
1: Zamiokulkas, choć odporny na suszę, potrzebuje wiosennego odżywienia, by rosnąć zdrowo i intensywnie zielono. Naturalne nawozy, takie jak sproszkowane skórki banana, dostarczają niezbędnych minerałów, wspomagając rozwój rośliny. Dodatkowo, cynamon, posypany na ziemię, chroni przed chorobami i szkodnikami. Ważne jest, by zapewnić roślinie rozproszone światło i przepuszczalną ziemię. W polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 10 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Stanisława Celińska, znana z wielkich ról, postanowiła zagrać najtrudniejszą z nich, siebie samą, bez upiększeń i gwiazdorskiej pozy. Opowiadając o swoim alkoholizmie, nie owijała w bawełnę, a jej brutalna szczerość zszokowała polski show biznes. Zamiast budować legendę cierpiącej artystki, mówiła o rozpaczy i poczuciu winy, zwłaszcza wobec dzieci. Dziś, po powrocie na scenę, jest symbolem tego, że nawet z dna można się podnieść, choćby z pomocą wiary i modlitwy. Hollywood w żałobie. Donald Gibb, niezapomniany osiłek z Zemsty frajerów i Krwawego sportu, zmarł w wieku 71 lat. Ten gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym, odszedł spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go ikoną tamtych czasów. Julia Dybowska znowu w centrum uwagi. Tym razem celebrytka zaszalała w Dubaju, prezentując swoją ekstremalnie szczupłą sylwetkę w różowym bikini i białych szortach. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej luksusowe życie, które z dumą pokazuje na Instagramie. Związek z teherańskim miliarderem Robertem Czengizem tylko dodaje pikanterii jej bajkowemu wizerunkowi. Cóż, nie każdy może być polską Barbie z prawie 500 000 fanów.
2: Love is Blind Polska. Szturmem zdobywa serca widzów na Netflixie, ale nie obyło się bez dramatów. Krzysztof, który wybrał Malikę, szybko po powrocie do Polski spotkał się z Kingą, swoją wcześniejszą faworytką. Romans z Kingą okazał się bardziej intensywny, niż Malika mogła przypuszczać. A cała sytuacja wywołała burzę emocji na wspólnej imprezie uczestników. Malika, choć rozczarowana, postanowiła nie robić dramy, a Krzysztof zyskał solidarnych kolegów. Cóż, miłość bywa ślepa, ale zdrada już niekoniecznie.
1: Mariusz Węgłowski, znany z serialu Policjantki i Policjanci, przeżywa niewyobrażalną tragedię. Jego ukochana córka Nikola, którą nazywał Promyczkiem, zmarła niespodziewanie z powodu choroby układu krążenia. Ironia losu polega na tym, że aktor, który od lat wspierał chore dzieci, teraz sam musi zmierzyć się z tak bolesną stratą. Grób Nikoli tonie w kwiatach, a jej odejście pozostawia nas z pytaniem, dlaczego niektóre wyroki boskie są tak niezrozumiałe. Kto by pomyślał, że basista Nirwany, Chris Novoselic, ma swój ulubiony kawałek? Okazuje się, że to Smells Like Teen Spirit, choć sam Kurt Cobain miał do niego mieszane uczucia. Nirwana, mimo że zakończyła działalność w 1994 roku, wciąż pozostaje ikoną grunge'u, a Novoselic, choć trzymał się na uboczu, był jej niezastąpionym filarem. Dziś, choć angażuje się w różne projekty, to właśnie z Nirwaną jest najbardziej kojarzony. Chris Cornell, głos rocka, który mógłby kruszyć mury, miał prostą radę dla aspirujących muzyków. Jeśli nie wypali, zostań kucharzem. Zanim stał się ikoną grunge'u, smażył frytki w Seattle, a jego największym zmartwieniem był przypalony sos. Nawet gdy jego plan A eksplodował z siłą supernowej, Cornell nigdy nie zapomniał o solidnym gruncie pod nogami. Może dlatego, zamiast tylko śpiewać o czarnych dziurach, otworzył restaurację w Paryżu, pokazując, że rock'n'rollowy bunt i solidny biznes mogą iść w parze. Na koncertach coraz bardziej przypomina to rzutki, a nie muzyczne wydarzenia. Oli Sykes z Bring Me The Horizon przekonał się o tym boleśnie, gdy podczas występu w St. Louis dostał w głowę smartfonem. Efekt? Wstrząśnienie mózgu i koncert na pół gwizdka. Mimo wszystko zespół nie zwalnia tempa i już w czerwcu zagra w Krakowie. Ciekawe, czy tym razem fani zdecydują się na bardziej tradycyjne formy wyrażania uwielbienia. Katowice, miasto

0: z Black Sabbath i Dio. Album, który ma ukazać się jesienią, to prawdziwy hołd dla takich gigantów jak Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister i Ronnie James Dio. Cóż, wygląda na to, że polska scena rockowa znów ma się czym pochwalić.
1: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
0: Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wiesława P., mieszkanka mazowieckiego Rudzienka, została skazana na 10 lat więzienia za zabójstwo swojego nowonarodzonego syna. Po urodzeniu chłopca w 2004 roku zrzekła się do niego praw, ale po 6 tygodniach odebrała go z placówki opiekuńczej i zamordowała w drodze do domu. Prawda o zbrodni wyszła na jaw 2 lata później, gdy urzędnicy rozpoczęli procedurę adopcyjną jej kolejnego dziecka. Mimo że Wiesława P. odbyła już karę, sprawa wciąż budzi kontrowersje ze względu na błędy systemowe i łagodny wyrok. Dziś Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiło sukces przeszczepu serca u 5-miesięcznego Ignacego. Był to najmniejszy przeszczep serca w historii placówki. Operację przeprowadził zespół pod kierownictwem profesora Mariusza Kuśmierczyka. Dawcą serca był noworodek z wadą letalną, którego rodzina zgodziła się na przekazanie organu, ratując życie Ignacego.
2: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko nowej polityce uczelni dotyczącej wyżywienia i zakwaterowania. Zamiast obiecanej taniej stołówki, przy Bibliotece Uniwersyteckiej powstała komercyjna strefa jedzenia, której ceny są zbyt wysokie dla studentów. Dodatkowo sytuacja z zakwaterowaniem jest krytyczna, ponieważ tylko 10% studentów ma szansę na miejsce w akademiku, a warunki w istniejących budynkach pozostawiają wiele do życzenia. Studenci domagają się zmian, a ich głos dotarł już do polityków, którzy interweniują w tej sprawie. W Siedlcach, przy ulicy Sienkiewicza, przez ponad 10 lat na bramie wjazdowej widniała namalowana niebieskim sprejem swastyka. Mieszkańcy i służby przez lata nie reagowali na ten faszystowski symbol, który stał się częścią codziennego krajobrazu. Dopiero po interwencji dziennikarza Super Expressu właściciel posesji usunął kontrowersyjne malowidło.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Noc Muzeów 2026 w Warszawie przyniesie wiele udogodnień w transporcie publicznym. Uczestnicy będą mogli korzystać z darmowych linii obsługiwanych przez historyczne autobusy i tramwaje, które będą kursować do późnych godzin nocnych. Parady zabytkowych pojazdów rozpoczną się o 17:00, a dodatkowe atrakcje czekają na końcach tras w zajezdniach. Dla wygody mieszkańców i turystów metro oraz wybrane linie tramwajowe i autobusowe będą kursować dłużej, aż do 2:30. Rynek nieruchomości premium w Polsce tworzy wyraźną mapę luksusu z najwyższymi cenami za metr kwadratowy w największych miastach. Warszawa zdecydowanie dominuje, wyznaczając standardy dla segmentu ultraluksusowego. Kluczowe czynniki wpływające na wysokie ceny to prestiżowa lokalizacja, wysoki standard inwestycji oraz ograniczona podaż. W efekcie ceny w najlepszych lokalizacjach sięgają nawet 58 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
2: Nowe przepisy dotyczące świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy spowodowały, że liczba wypłacanych świadczeń zmniejszyła się 6-krotnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już 12,5 tysiąca wniosków niespełniających nowych kryteriów. Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą teraz mieszkać i pracować w Polsce, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół. Od 1 czerwca podobne wymagania będą dotyczyć także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Pod Krakowem doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym, gdzie kobieta utknęła samochodem między zamykającymi się szlabanami. Dzięki szybkiej reakcji policjanta i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei udało się uniknąć tragedii. Kobieta została ukarana mandatem za złamanie przepisów. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Według najnowszych danych GUS w 6 miastach wojewódzkich średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 10 tysięcy złotych. Kraków osiągnął rekordowe 13 442 złote, wyprzedzając Warszawę, gdzie zarobki są o ponad 1000 złotych niższe. Wzrost wynagrodzeń w Krakowie wyniósł niecałe 6% rok do roku, przewyższając inflację. Mimo wzrostu bezrobocia do niecałych 3%, Kraków pozostaje liderem rynku pracy w Małopolsce. Dziś uczniowie klas ósmych zakończyli 3-dniowy maraton egzaminów, przystępując do testu z języka angielskiego. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00. Po wyjściu z sal uczniowie intensywnie poszukują w internecie odpowiedzi i analiz zadań. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co oznacza, że nie jest w stanie zrealizować umów z klientami. Firma posiada jednak gwarancję ubezpieczeniową od TU Europa SA, co daje szansę na odzyskanie wpłaconych środków. Poszkodowani klienci powinni skontaktować się z ubezpieczycielem, aby złożyć wnioski o zwrot pieniędzy. Problemy finansowe biura były spowodowane m.in. spłatą pandemicznych pożyczek i zwrotami za anulowane wycieczki.
1: W Karkonoszach zima wróciła niespodziewanie, przynosząc śnieg i silny wiatr, co znacznie pogorszyło warunki na szlakach. Na Śnieżce temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza, a widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o przymrozkach dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść do minus 3 stopni przy gruncie. Szczególną ostrożność zaleca się w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kajetan Szmyt po zdobyciu swojego pierwszego gola dla Jagiellonii liczy na przełomowy moment w swojej karierze i zapowiada dynamiczny finisz sezonu. Trener Adrian Siemieniec podkreśla rosnącą formę młodego pomocnika, który po okresie adaptacji zaczyna pokazywać pełnię swojego potencjału. Przed Jagiellonią kluczowe starcie z Rakowem, które może zadecydować o walce o mistrzostwo. Czy Szmyt utrzyma swoją dobrą passę i pomoże drużynie w tym ważnym meczu?
2: Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna, a portugalskie media spekulują o jego możliwym transferze do FC Porto. Kontrakt napastnika z FC Barceloną kończy się w czerwcu, a sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji. W Porto gra już 3 Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, co dodaje smaku tym doniesieniom. Choć konkretów brak, kibice FC Porto są podekscytowani możliwością pozyskania doświadczonego snajpera.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Świat koszykówki pogrążony jest w żałobie po śmierci Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. 29-letni zawodnik zmarł we wtorek, 12 maja. Clark, który całą swoją karierę spędził w Memphis, zmagał się z licznymi kontuzjami, a w zeszłym miesiącu został aresztowany za przestępstwa narkotykowe. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przedawkowaniu. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarń, oferując inspirację dla młodych sportowców. Iga Świątek w wielkim stylu pokonała Jessicę Pegulę 6-1, 6-2, awansując do półfinału turnieju WTA w Rzymie. To jej pierwsze zwycięstwo nad rywalką z pierwszej dziesiątki od listopada zeszłego roku. Polka podkreśliła, że jej gra była efektem ciężkiej pracy z trenerem. W półfinale zmierzy się z rywalką, którą pozna po meczu Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną.
2: W warszawskiej fabryce Norblina odbyła się gala z okazji 30-lecia polskiego stowarzyszenia Wing Chun Kung Fu. Wydarzenie zgromadziło mistrzów i uczniów tej sztuki walki z Polski oraz zagranicy, prezentując jej filozofię i skuteczność. Uroczystość uświetniły pokazy technik Wing Chun, a także wyróżnienia dla zasłużonych pionierów stylu w Europie Wschodniej. Wśród gości znalazł się Si Kung Norbert Madaj, przewodniczący wschodnioeuropejskiego stowarzyszenia Wing Chun.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zachwyciła swoim półfinałowym występem. Wokalistka przygotowywała się pod okiem Ewy Chodakowskiej, co zaowocowało doskonałą formą i charyzmą na scenie. Jej wykonanie utworu Pray oraz efektowny strój spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności, jak i ekspertów. Szemplińska, która miała wystąpić już w 2020 roku, udowodniła, że jej talent wykracza daleko poza konkurs.
1: Dariusz Szpakowski, znany polski komentator sportowy, nie będzie relacjonował meczów podczas Mistrzostw Świata w 2026 roku, mimo że jego głos wciąż towarzyszy kibicom przy ważnych wydarzeniach piłkarskich w TVP. Nie znalazł się na oficjalnej liście komentatorów turnieju. Szpakowski wyjaśnił swoją decyzję w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, kończąc tym samym swoją mundialową karierę, którą oficjalnie zakończył 4 lata temu po finale w Katarze.
2: Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Małgorzata Tomaszewska, znana prezenterka telewizyjna, ujawniła, że podczas swojego balu maturalnego tańczyła z Robertem Lewandowskim. Historia wyszła na jaw podczas parady piłkarzy FC Barcelona, kiedy to Lewandowski wspomniał o wspólnych szkolnych latach. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, gdzie byli w równoległych klasach. Tomaszewska wspomina Lewandowskiego jako cichego i pracowitego ucznia.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją błyskawicznego ślubu w Las Vegas. To może być moment, który na zawsze zmieni ich relacje. W tym samym czasie Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą, co stawia ją przed trudnym wyborem. Kajtek wykorzystuje okazję, by porozmawiać z Oliwką w hotelu, licząc na wyjaśnienie dawnych spraw. Tymczasem Romeo i Ewa szykują się na swoją wymarzoną studniówkę, chcąc choć na chwilę zapomnieć o problemach. Odcinek 3385 zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to prawdziwa uczta emocji i niespodzianek, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:05 na TVP2. Deweloper Wilk ponownie spotka się z mieszkańcami ulicy Zacisznej, próbując przekonać ich do sprzedaży domów pod budowę nowego osiedla. Hubert, świadomy jego planów, stanowczo zaprotestuje, a Lucyna nie pozostanie mu dłużna, włączając się do dyskusji. Atmosfera stanie się gorąca, gdy Lucyna zwróci uwagę na potrzeby seniorów, co wywoła kolejne spięcia. Wilk będzie próbował ją uciszyć, ale Lucyna nie odpuści, oskarżając go o kłamstwa. Wszystko to doprowadzi do emocjonującego finału, w którym Hubert będzie musiał uspokajać rozemocjonowaną Lucynę. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, którego nie można przegapić. Barwy Szczęścia żegnają Stanisławę Celińską, która wcielała się w postać Amelii, matki Bruna Stańskiego. Aktorka zmarła w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów i ekipy serialu. Jej odejście wywołało falę wzruszających pożegnań od produkcji i aktorów. Gwiazdy serialu, takie jak Anna Gzyra, Oriana Krajewska i Jasper Sołtysiewicz, wyraziły swoje kondolencje i smutek. Amelia, choć nie była na pierwszym planie, odgrywała kluczową rolę w życiu Bruna, wspierając go i jego bliskich. Stanisława Celińska pozostanie w pamięci jako wybitna artystka i niezapomniana Amelia. Produkcja Barw Szczęścia podziękowała jej za lata pełne emocji i inspiracji. Wielki finał sezonu M jak Miłość już wkrótce. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Basia, córka Rogowskich, odezwie się do rodziny z wymiany uczniowskiej w Niemczech. Tymczasem w Grabinie dzieje się sporo. Artur, ojciec Basi, zakochał się w Joannie, co wyzna wprost w tym odcinku. Joanna postanowi odejść z przychodni, a Artur wyzna jej miłość. Agnes, siostra Basi, będzie świadkiem tej emocjonalnej zdrady. Basia, nieświadoma sytuacji, zadzwoni do Agnes, która nie zdradzi jej szczegółów, by nie martwić siostry. Jednak Basia zauważy dziwne zachowanie ojca i skomentuje, że trudno się z nim porozumie. To będzie emocjonujący finał przed wakacjami.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 zbliża się do emisji odcinka numer 872, który zobaczymy 20 maja o godzinie 18:55 na kanale TVP1. W tym odcinku Leonor stara się unikać sytuacji, które mogłyby wzbudzić plotki o jej relacji z Inigo. Tymczasem generał Zawala podejmuje drastyczne kroki, próbując otruć Sylwię, jednak kobieta sprytnie unika zagrożenia. W tle toczy się walka o przetrwanie, a bohaterowie muszą wykazać się nie lada sprytem. Serial nieustannie przyciąga widzów dzięki emocjonującym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. Madrycka kamienica staje się miejscem pełnym tajemnic, a losy jej mieszkańców wciągają widzów w wir dramatycznych wydarzeń. Akacjowa 38 to produkcja, która nie pozwala oderwać się od ekranu, oferując fascynujący obraz życia na początku XX wieku. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrześnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów. W 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Renata po opuszczeniu kliniki leczenia uzależnień dowiaduje się, że lokal Feel Good, w którym pracowała, został sprzedany za ponad 1 000 000 zł. Nową właścicielką zostaje Dominika, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej trudna sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza, a relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi teraz stawić czoła kolejnym osobistym dramatom. Czy uda jej się wyjść na prostą? Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1000 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla skuteczność działań lewicy w kwestiach społecznych, w tym w sprawie związków partnerskich. Lewica przygotowała projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zapewnić równe traktowanie osób LGBTQ+. Minister zaznacza, że mimo oporów koalicji udało się zrealizować wiele obietnic. W kontekście podatku cyfrowego Polska dąży do jego wprowadzenia, mimo potencjalnych nacisków z zewnątrz. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało burzę na polskiej scenie politycznej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska będzie oczekiwać współpracy USA w sprawie ewentualnej ekstradycji Ziobry. Podkreślił, że sytuacja jest wstydem dla Prawa i Sprawiedliwości, wzywając partię do usunięcia Ziobry z jej szeregów. Relacje polsko-amerykańskie pozostają kluczowe dla bezpieczeństwa kraju. Europoseł PiS, Dominik Tarczyński, otrzymał odmowę wjazdu do Wielkiej Brytanii, co wywołało jego zdecydowaną reakcję. Polityk zapowiedział, że pozwie brytyjskiego premiera Keira Starmera, oskarżając go o działania przypominające komunizm. Tarczyński planował wziąć udział w marszu Unite the Kingdom w Londynie, organizowanym przez Tomiego Robinsona. W uzasadnieniu odmowy wjazdu wskazano, że jego obecność nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu. Jolanta Kwaśniewska, znana jako jedna z najbardziej lubianych pierwszych dam Polski, podzieliła się historią swoich studiów prawniczych. Początkowo nie dostała się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, co stało się dla niej ważną lekcją. Przy drugim podejściu osiągnęła sukces, zdobywając nawet nagrodę rektorską. Dziś Kwaśniewska jest cenioną prawniczką i działaczką społeczną, prowadzącą fundację Porozumienie Bez Barier.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej Komunii Świętej.
0: W Bazylice Świętego Wawrzyńca i Świętej Zdzisławy w Jabłonnem w Czechach doszło do kradzieży czaszki Świętej Zdzisławy. Złodziej rozbił szklany relikwiarz i zabrał relikwie, co wywołało ogromne poruszenie wśród wiernych. Policja opublikowała niewyraźne nagranie z monitoringu i apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Duchowni podkreślają, że strata ma nieocenione znaczenie historyczne i duchowe.
2: Podczas ćwiczeń Baltic Shield polski system artylerii rakietowej HOMAR-K oddał rekordowy strzał na odległość około 79,5 km, trafiając cel na Morzu Bałtyckim. To najdalszy strzał z tego systemu na polskim poligonie, co podkreśla jego potencjał i gotowość operacyjną. W manewrach uczestniczyły również polskie systemy M-142 HIMARS i duńskie PULS, które prowadziły skoordynowane uderzenia rakietowe z rejonu Bornholmu. Baltic Shield to największe w historii polsko-duńskie ćwiczenia wojskowe, mające na celu sprawdzenie zdolności sojuszniczych do wspólnego działania.
0: Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów.
2: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
0: Ptasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zabrudzeń można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę. programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Wacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z reality show, przeżyła kolejny dzień pełen emocji, odwiedzając grób swojego zmarłego syna Patryka w jego 27 urodziny. Celebrytka, zamiast świętować, dzieliła się w sieci wspomnieniami i łzami, pokazując archiwalne nagrania z czasów, gdy Patryk jeszcze dmuchał świeczki na torcie. Wizyta na cmentarzu była dla niej momentem pełnym bólu, ale i miłości, którą nieustannie podkreśla w swoich wpisach. Peretti coraz częściej mówi o żałobie, próbując oswoić temat straty i wspierać innych rodziców w podobnej sytuacji. Iwona Pawłowicz, znana jako surowa jurorka Tańca z Gwiazdami, ujawniła, dlaczego porzuciła obiecującą karierę taneczną. Okazuje się, że nie chodziło o spadek formy, lecz o zwykłe zmęczenie i brak funduszy na dalszy rozwój. Mimo że tańczyli z mężem jak marzenie, postanowili odejść w chwale, zanim wyczerpanie ich pokonało. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem odpocząć. Katarzyna Cerekwicka, znana z hitu Na kolana, postanowiła stanąć murem za Alicją Szemplińską po jej występie na Eurowizji. W emocjonalnym wpisie porównała młodą artystkę do samej Edyty Górniak, podkreślając, że prawdziwy wokal nie potrzebuje miliona efektów. Choć niektórzy twierdzą, że piosenka była trudna w odbiorze, to jednak potężny głos Alicji wywarł piorunujące wrażenie na europejskiej publiczności. Pani konkursu zgodnie przyznają, że postawienie na autentyczność było odświeżającym powiewem w świecie pełnym blichtru. Joan Collins, niekwestionowana królowa czerwonych dywanów, znów pokazała, że wiek to tylko liczba. Na 79. festiwalu filmowym w Cannes 92-letnia ikona Hollywood przyćmiła wszystkie inne gwiazdy, pojawiając się w oszałamiającej białej sukni z czarnymi rękawiczkami i diamentami wartymi fortunę. U jej boku, jak zawsze, młodszy o 32 lata mąż, Percy Gibson, który zdaje się być nieodłącznym elementem jej stylu. Joan Collins, mimo zbliżających się 93 urodzin, wciąż zachwyca formą i niepowtarzalnością. Powtarzalnym stylem, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Wiedeń. Miasto muzyki. W tym roku zamiast dźwięków Eurowizji rozbrzmiewa echem bojkotu. 70. edycja konkursu, która miała być wielkim świętem, przyciągnęła najmniej uczestników od 2 dekad. Wszystko przez kontrowersje wokół udziału Izraela, które wywołały falę rezygnacji europejskich nadawców. Holandia, Słowenia, Hiszpania i Irlandia powiedziały dość. A Belgowie zamiast finału pokażą reportaż o łamaniu praw człowieka. Czy to jeszcze Eurowizja, czy już polityczna arena? Warszawski showbiznes znów błyszczał na pokazie Macieja Zienia, gdzie kolekcja Set Me Free przyciągnęła tłumy celebrytów i influencerów. Czerwony dywan płonął od fleszy, a stylizacje gwiazd były niczym z bajki o królu Ludwiku XIV. Grażyna Szapołowska, Ada Fijał i Ma Fashion to tylko niektóre z nazwisk, które przyciągnęły uwagę mediów. Wieczór zamienił się w prawdziwe święto luksusu i odwagi modowej.
1: Polski showbiznes zadrżał na wieść o śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka, która była prawdziwym gigantem sceny, pozostawiła po sobie pustkę, której nie da się zapełnić. Gwiazdy wspominają ją jako osobę pełną charyzmy, dyscypliny i empatii, a jej odejście to koniec pewnej epoki. Jak to mówią, nie ma róży bez ognia, a teraz nie ma sceny bez Celińskiej.
2: Alicja Szemplińska znowu na scenie Eurowizji. Po triumfalnym przejściu przez półfinał w Wiedniu, nasza reprezentantka ma szansę na wielki sukces w finale. Los uśmiechnął się do niej, przydzielając występ w drugiej połowie koncertu, co statystycznie zwiększa szansę na wyższą lokatę. Czy Polska w końcu zdobędzie upragnione zwycięstwo? Przekonamy się już w sobotę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z Polski zrobiła furorę na Eurowizji 2026, prezentując utwór Pray. Jej mocny wokal i widowiskowa oprawa sceniczna przyciągnęły uwagę widzów, a media społecznościowe aż kipią od pochwał. Ciemne kolory, dynamiczne światła i emocjonalna ballada. To przepis na sukces, który zadziałał. Fani w hali reagowali żywiołowo, a internet nie przestaje komentować. Czekamy na finał w sobotę. Duran Duran, legendarni pionierzy teledysków MTV, wciąż czekają na swoje miejsce na scenie Glastonbury. Simon Le Bon wyjaśnił, że propozycje organów były dla nich nie do przyjęcia.

0: humoru i niekończących się opowieści, które teraz pozostaną tylko w naszych wspomnieniach. U2 znowu w akcji. Po 2 latach tajemnic i niespodzianek zespół w końcu pracuje nad nowym albumem, a teledysk do pierwszego singla już powstaje. Panowie z U2 jak zwykle zaskakują. Tym razem nagrywają w Meksyku, gdzie burza prawie pokrzyżowała im plany. Na szczęście jeden z fanów uratował sytuację, udostępniając swój balkon. Nowa płyta ma pojawić się jeszcze w tym roku, a fani już zacierają ręce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Otwocku policja zatrzymała 41-letniego mężczyznę, który groził swojej partnerce i dzieciom wysadzeniem mieszkania. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące, a w związku z sytuacją wszczęto procedurę niebieskiej karty. Sprawca był już wcześniej karany za przemoc domową i teraz odpowie przed sądem jako recydywista. Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały 6-krotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu.
2: Hormon, 4-letni owczarek belgijski Malinois, to jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji.
1: Podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody sternik z Dolnego Śląska zderzył się z innym uczestnikiem zawodów i nie udało się go uratować. W związku z tym wydarzeniem szkoła Igora ogłosiła 14 maja dniem żałoby, a prokuratura wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele kondolencji i słów pożegnania dla młodego sportowca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lacrosse, sport z Ameryki Północnej, zdobywa popularność na krakowskich boiskach. Gra łączy elementy hokeja i koszykówki, a jej zasady są proste. Celem jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika przy użyciu specjalnych kijów. W Polsce lacrosse jest amatorski, ale zawodnicy z Krakowa regularnie uczestniczą w ogólnopolskich rozgrywkach. Popularność tej dyscypliny rośnie, a wielu nowych graczy przyciągają amerykańskie filmy i seriale.
2: Stanisław Wyspiański, wybitny polski artysta, jest bohaterem wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja prezentuje jego najsłynniejsze obrazy, projekty witraży oraz pamiątki osobiste. Wyspiański, znany z miłości do Krakowa, musiał zrezygnować z farb olejnych z powodu alergii, co skłoniło go do pracy z suchym pastelem. W muzeum można również podziwiać jego projekt witrażu Bóg Ojciec oraz korzystać z nowoczesnych technologii VR, by lepiej zrozumieć jego twórczość.
1: Podlaska policja, Straż Graniczna i litewskie służby rozbiły grupę złodziei luksusowych samochodów, działającą w Polsce i Niemczech. Zatrzymano 4 obywateli Litwy. Odzyskano 5 aut o wartości ponad 730 tysięcy złotych. Złodzieje transportowali skradzione pojazdy na Litwę, gdzie były sprzedawane lub rozbierane na części. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Karkonoszach niespodziewanie powróciła zima, przynosząc intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warunki na górskich szlakach są trudne, a GOPR apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. IMGW wydało żółte ostrzeżenia przed przymrozkami dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza przy gruncie. Alerty dotyczą m.in. województw podkarpackiego, lubelskiego i części Małopolski.
1: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie.
2: W polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli. Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci mogą spodziewać się podwyżki świadczeń o około 3,5%, co podniesie minimalną emeryturę do 2047 zł brutto. Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają tak zwaną trzynastkę w wysokości ponad 2047 zł brutto, co daje około 1617 zł na rękę. We wrześniu wypłacona zostanie czternastka, również w wysokości ponad 2047 zł brutto, ale pełną kwotę otrzymają tylko osoby z emeryturą do 2900 zł brutto. Łącznie trzynastka i czternastka mogą przynieść seniorom dodatkowe niecałe 4095 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że są to wstępne prognozy, a ostateczne kwoty zależą od sytuacji gospodarczej. Debata na temat powiązania świadczenia 800+ z pracą rodziców wciąż budzi emocje. Najnowszy sondaż pokazuje, że 44% Polaków uważa, iż świadczenie powinno być wypłacane, jeśli rodzic po utracie pracy zarejestruje się jako bezrobotny. 32% badanych jest zdania, że 800+ nie powinno być odbierane w żadnym wypadku. Tylko 13% opowiada się za całkowitym odebraniem świadczenia po utracie pracy. Opinie różnią się w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem częściej popierają warunek rejestracji w Urzędzie Pracy. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. Benzyna 95 kosztować będzie ponad 6 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł za litr. Obniżki te są częścią tarczy antyinflacyjnej, mającej na celu złagodzenie skutków inflacji. Kluczowe działania to czasowa obniżka akcyzy i VAT-u na paliwa. Akcyza została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, a VAT obniżono z 23% do 8%. Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje przestrzeganie tych cen, a za ich przekroczenie grozi kara do 1 000 000 zł.
2: Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek podczas kongresu Impact 2026 mówił o stabilizacji stóp procentowych i kondycji polskich banków. Zyski sektora bankowego spadły o 18% w pierwszym kwartale tego roku, głównie przez niższe stopy procentowe i wzrost podatku CIT. Białek podkreślił, że kryptowaluty są produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i często wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Polskie banki są dobrze zabezpieczone, ale największym zagrożeniem pozostają oszustwa, podszywające się pod instytucje bankowe. Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, a możliwa jest nawet ich podwyżka, jeśli inflacja będzie rosła.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała na targach IDEP 2026 roku w Bratysławie nową konfigurację uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej. Platforma ta, będąca podstawą bojowego wozu piechoty BWP Borsuk, została zintegrowana ze słowackim systemem wieżowym Tura 30. Współpraca z firmą FUPU AS ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i otwarcie nowych rynków zbytu. BWP Borsuk to nowoczesny pojazd o wysokiej mobilności i zdolnościach amfibijnych, który już teraz wzbudza zainteresowanie zagranicznych klientów. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być dostosowywany do specyficznych wymagań użytkowników.
2: Bydgoskie zakłady Nitrochem S.A. podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAN.
1: Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym. Francuski koncern Thales we współpracy z Ariane Group przeprowadził udany test nowego pocisku balistycznego FLP-T100, 50 nowa broń, wraz z systemem wyrzutni X-Fire ma zastąpić amerykańskie systemy M270 MLRS w armii francuskiej. Francja dąży do pełnej niezależności militarnej, rozwijając własny system artylerii rakietowej. Pocisk FLP-T150 osiąga prędkość naddźwiękową i precyzyjnie trafia w cele, co potwierdzono w ostatnich testach. Wyrzutnia X-Fire, oparta na podwoziu Mercedes-Benz Zetros 8x8, ma być kompatybilna z różnymi rodzajami amunicji, co może zwiększyć jej atrakcyjność na rynku europejskim. Francja liczy na zainteresowanie innych krajów europejskich, oferując technologię wolną od amerykańskich ograniczeń eksportowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą spore zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Marcin rozpoczyna nowy etap kariery jako dzielnicowy w Warszawie. Jego partnerką zostanie młoda i ambitna Daria Michalak, grana przez Natalię Szczypkę. Ich współpraca zacznie się od emocjonującego patrolu, który pokaże, że Daria nie boi się wyzwań. Tymczasem Renata, ukochana Marcina, zacznie być zazdrosna o nową koleżankę z pracy. Sylwester przyniesie nieoczekiwane emocje, a noworoczny to Marcin wzniesie z Darią, życząc sobie lepszego roku. To odcinek pełen napięcia i nowych początków.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W 3387 odcinku, który już niebawem, Renata wychodzi z odwyku i odkrywa, że jej przyjaciółka Dominika stała się właścicielką Feel Good. Mimo że Sebastian nalegał na odsunięcie Renaty, Dominika postanawia zatrzymać ją w pracy. Renata po wyjściu z ośrodka może być zupełnie inną osobą, gotową do nowego startu. Dominika, mimo rad męża, nie chce odsuwać przyjaciółki, co może świadczyć o jej lojalności i nadziei na lepszą przyszłość Renaty. Czy Renata odnajdzie się w nowej rzeczywistości i jak potoczą się ich dalsze losy? Na pewno warto śledzić nowe odcinki, by się tego dowiedzieć.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1934 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 18 maja o 20:55 na TVP2. Paweł Zduński będzie próbował ukryć przed Agnes, że jego syn Antoś jest chory, ale prawda szybko wyjdzie na jaw. Agnes, nie mogąc znieść tęsknoty za chłopcem, którego pokochała jak własne dziecko, przyjedzie do Warszawy, by się nim zaopiekować. Wzruszająca więź między Agnes a Antosiem stanie się jeszcze silniejsza, a Agnes nie zawaha się pomóc również Pawłowi, który zmaga się z przeziębieniem. W odcinku nie zabraknie romantycznych chwil, gdy Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, zaskakując go tym wyznaniem. To będzie odcinek pełen emocji i ciepła, który na pewno poruszy serca widzów.
0: W 1934 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska znów zmierzy się z problemami zdrowotnymi. O poranku obudzi ją silny ból w klatce piersiowej, który zmusi ją do sięgnięcia po leki od kardiologa. Mimo niepokojących objawów, Magda postanowi ukryć swoje dolegliwości przed mężem Andrzejem. W tajemnicy zgłosi się na badania, które przyniosą zaskakujące wyniki. Choć początkowo sytuacja wydaje się dramatyczna, diagnoza lekarza okaże się pozytywna. Magda usłyszy, że jej serce jest w dobrym stanie, a stres był główną przyczyną jej złego samopoczucia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4219 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Marta zmierzy się z prawdą o swoim byłym partnerze, Szymonie. Po nagłym rozstaniu, które pozostawiło ją w bólu i niepewności, Kinga zdecyduje się wyjawić przyjaciółce mroczny sekret Szymona. To odkrycie całkowicie zmieni spojrzenie Marty na przeszłość i może być kluczem do zamknięcia tego bolesnego rozdziału. Czy prawda przyniesie ulgę, czy jeszcze bardziej pogłębi jej cierpienie? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska zacznie odczuwać ogromne zmęczenie swoimi intrygami. Po spotkaniu z mieszkańcami Zacisznej, jej prawdziwa tożsamość w końcu wyjdzie na jaw. Agata i Ignacy zdecydują się na wyprowadzkę, co będzie efektem działań Lucyny. Jednak lista jej przewinień jest znacznie dłuższa, obejmując zniszczenie dokumentów i sprowokowanie pożaru. Mimo sukcesów, Lucyna postanowi zmienić strategię i zasugeruje synowi radykalne rozwiązanie. Zmęczona intrygami, zażąda zasłużonego odpoczynku od całego zamieszania. Awantury i emocje wciąż będą towarzyszyć mieszkańcom Zacisznej.
1: Barwy szczęścia w odcinku 3384 przyniosą wiele emocji. Luiza zmaga się z osobistym kryzysem po rozstaniu, co wpływa na jej plany zawodowe i edukacyjne. Damian podejmuje decyzję o zwolnieniu Aro po odkryciu jego romansu z klientką. Agata staje przed presją ze strony Wilka, który oczekuje decyzji o wspólnym mieszkaniu. Joanna zmaga się z napięciem w domu z powodu konfliktu między Emilem a Emilką. U Grzelaków sytuacja jest napięta z powodu zdrowia pana Bogumiła, choć przygotowania Romea do studniówki przynoszą chwilę wytchnienia. Premiera tego odcinka odbędzie się 20 maja o 25 na TVP2. To kolejna odsłona pełna zawirowań w życiu mieszkańców ulicy Zacisznej. Finałowy odcinek M jak miłość, numer 1936, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Basia, córka Rogowskich, niespodziewanie zadzwoni z Niemiec, gdzie przebywa na wymianie uczniowskiej. Jej telefon do starszej siostry Agnes zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami w Grebie. Ojciec Basi wyzna miłość Joannie, swojej młodszej współpracownicy, co wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. Joanna złoży wypowiedzenie w przychodni, przyznając się do uczuć wobec szefa. Agnes, próbując ukryć rodzinne problemy, odbierze telefon od Basi, ale dziewczyna szybko zauważy niepokojące zmiany w zachowaniu ojca. Choć Basia nie planuje powrotu do Polski, rozmowa wzbudzi w niej podejrzenia co do sytuacji w domu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1000 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 7 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
3: Czy to wasza ulubiona muzyka? To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska, wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości. Decyzja ta związana jest z prywatnym aktem oskarżenia Doroty Wysockiej-Sznep, która twierdzi, że wypowiedzi Ziobry podczas Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mogły naruszyć jej dobre imię. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do Sejmu. Sprawa budzi duże emocje, ponieważ dotyczy granic odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi polityków. Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele wygrywa w najnowszym sondażu z poparciem 32,5%. Mimo to stworzenie większościowego rządu wydaje się nierealne, ponieważ do samodzielnego rządzenia potrzeba 231 mandatów, a koalicja zdobyłaby tylko 193. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 138 mandatów, a Konfederacja 66. Jedyną opcją na stabilną większość byłaby koalicja ugrupowań prawicowych. Samoobrona Odrodzenie opublikowała kontrowersyjny spot z udziałem wygenerowanej przez sztuczną inteligencję postaci Andrzeja Lepera. W spocie polityk, który zmarł tragicznie w 2011 roku, mówi, że został zamordowany i wyraża poparcie dla nowej partii. Przewodniczący Samoobrony Odrodzenie, Jerzy Andrzejewski, tłumaczy, że to nowoczesna forma politycznego PR-u, mająca na celu przyciągnięcie uwagi wyborców. Spot wywołał mieszane reakcje, podkreślając kontrowersje wokół wykorzystania wizerunku zmarłego polityka. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał azyl. Polskie władze planują wystąpić o jego ekstradycję, zarzucając mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Top FM dyskutowano o możliwościach przekonania USA do wydania Ziobry. Jednak posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska przestrzega przed używaniem argumentów biznesowych w negocjacjach. Ziobro twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął pracę nad nową konstytucją, co wywołało szeroką debatę w kraju. Z najnowszego sondażu UCL Research dla Onetu wynika, że aż niecałe 69% Polaków chce, by zmiany w konstytucji były zatwierdzone w ogólnokrajowym referendum. Deklarowana gotowość do udziału w takim głosowaniu jest wysoka, co może wpłynąć na decyzje polityków. Wyniki te pokazują, że Polacy pragną mieć bezpośredni wpływ na kształt ustawy zasadniczej. Bartek Ziemski, 30-letni himalaista z Bielska Białej, zdobył szczyt Lhotse, czwartą najwyższą górę świata, bez użycia dodatkowego tlenu. Następnie zjechał z niej na nartach, co czyni go jednym z nielicznych, którzy dokonali tego wyczynu. To już 8 ośmiotysięcznik, z którego Ziemski zjechał w ten sposób. Lhotse jest uznawane za jeden z najbardziej wymagających technicznie szczytów w Himalajach.
0: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma 3 prawnych rodziców, matkę i 2 ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny, Eugenia Rocella, wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych.
2: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja. Dziś o godzinie 9 ósmoklasiści przystąpili do ostatniego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Tylko ponad 1% z nich, czyli około 4700 uczniów, wybrało język niemiecki. Egzamin trwał 110 minut i zakończył się o 10:50. Arkusze egzaminacyjne oraz sugerowane odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną około godziny 13.
2: Zamiokulkas, choć odporny na suszę, potrzebuje wiosennego odżywienia, by rosnąć zdrowo i intensywnie zielono. Naturalne nawozy, takie jak sproszkowane skórki banana, dostarczają niezbędnych minerałów, wspomagając rozwój rośliny. Dodatkowo, cynamon, posypany na ziemię, chroni przed chorobami i szkodnikami. Ważne jest, by zapewnić roślinie rozproszone światło i przepuszczalną ziemię. polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzi, co słychać w świecie gwiazd i showbizu. Zaczyna serwis informacyjny w Radiu Super Press.
1: Hollywood wrzało. Donald Gibb, nieznany osiłek z tyfrajerów, krwawego sportu, zmarł w wieku 71 lat. Gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić kimkolwiek innym, siedział spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go inną tamtych czasów. Wiedeńska scena Eurowizji 2026 zamieniła się w arenę politycznych przepychanek. Noam Bettan z Izraela został wybrany przez publiczność, a Europejska Unia Dawców postanowiła nie zagłuszać palestyńskich okrzyków. Wreszcie protestu krajów, w tym Holandia i Hiszpania, zrezygnowało z udziału w konkursie. Czyżby Eurowizja stała się nowolem bitwy? Alicja Szemplińska zrobiła forę na Eurowizji 2026, wbijając się do finału jak burza. Jej występ był tak spektakularny, Julia Wieniawa, znana z perfekcjonizmu, nie mogła się powstrzymać od zachwytów, porównując go do światowych standardów. Ciekaw, czy teraz Wieniawa nie zacznie planować swojego eurowego debiutu, skoro tak chętnie oceniany. Polska scena muzyczna znowu pokazała, że potrafi zaskoczyć.
2: Kamila Kamila, znana z seriali Zakochani po U i Barwy Szczęścia, wywołała burzę w sieci.

0: dzieląc się nagiem, na którym karmi pierw swoją 5-letnią córkę. Aktorka tłumaczy, że to dla niej czas bliskości i podkreśla, że każda matka powinna słuchać swojej intuicji. Internetowa dyskusja przeniosła się nawet do telewizji, gdzie Kamilka broniła swojego podejścia, twierdząc, że to, co naturalne, często budzi zdziwienie. Cóż, kto by myślał, że Mleczna Droga może być tak kontrowersyjna?
1: Najciekawsze informacje z ta show biznesu.
2: Zza oceanu dotarły smutne wieści. Jack Douglas, legendarny producent muzyki, który współpracował z gigantami rocka, odszedł w wieku 10 lat. Ten zwykły gawędziarz, znany z pracy z Johnem i Aerosmith, zmarł w otoczeniu rodziny. Jego córka ujawniła, że przyczyn śmierci były powinienia związane z chłoniakiem. Będzie go brakować tylko w świecie muzyki, ale i w sercach bliskich. Mariusz Węgórski, znany z serialu Policjantki i Policjanci, przeżywa wyobrażalną tragedię. Jego ukochana ta Nikola, którą nazwał Promyczkiem, zmarła niespodziewanie z powodu choroby układu krążenia. Ironia losu polega na tym, że akt, który od lat trwał chore dzieci, teraz sam musi zmierzyć z tak bolesną stratą. Grób Nikoli tonie w kwiatach, a jej odejście pozostawi z pytaniem, dlaczego niektóre wyroki są tak zrozumiałe. Kto by dał, że basista Nirny, Krist Nowosicz, ma swój ulubiony kawałek? Okazuje się, że to Smell Like Teen Spirit. Sam Kurt Cobain miał do niego mieszane uczucia. Nirvana, że zakończyła działalność w 1994 roku, wciąż pozostał ikoną grunge'u, a Selicz, choć trzymał uboczu, był jej ustąpionym filarem. Dziś, choć angażuje się w różne projekty, to właśnie z Nirvana jest najbardziej kojarzony. Chris Cornell, głos ra, który mógłby kruszyć mury, miał proste dla aspirujących. Jeśli nie wypał, zostań kucharzem. Zanim stał się ikoną grunge'u, smażył w Seattle, a jego największym zmartwieniem wypalony sos. Na jego plan A eksodował z siłą supowej, Cornell nigdy zapomniał o solidnym gruncie pod nogami. Może dlatego, zamiast tylko śpiewać o dziurach, otworzył relację w Paryżu, mówiąc, że rokantowy bunt i solidny biznes mogą iść w parze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu w akcji, tym razem w Grecji, gdzie ich koncert głównie wstrząsnął ziemią. Na stadionie olimpijskim w Atenach zgromadziło się nad 90 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji. Sejsmolodzy z ciekawości bawili sejsmografy, by sprawdzić, czy tłum może wywołać dnia ziemi. Okazuje się, że Metallica tylko gra, ale i rusza ziemię. Czy podobny efekt zobaczy w Polsce? Przekona już 18 maja w Chorzowie. Nico Rain, perkusista Iron Maiden, postanowił dołączyć do grona pisarzy i wydać swoją autobiografię. Książka Hello Boys and Girls trafi w sprzedaży 22 października. Mac Rain, który przeszedł na koncertową emeryturę w 2024 roku z powodu problemów zdrowotnych, obiecuje zdać czytelników za życie rockowej legendy. Ciekawe, czy zdradzi, jak to jest, kiedy było mówi dość, ale serce wciąż bije w rytmie heavy metalu.
0: Chris Cornell, znany z potęgi głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w bólu. Okazuje się, że Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena jazzowa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
2: Butcher zadebiutł albumem Leonard, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany lat 80-tymi, tka się prostym szufladem, tworząc własny, dynamiczny, języczny. Single, takie jak When I Rock czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się ekspertować, a ich energia na żywo jest nie do odrobienia. W świecie rock wraca do łask. Cher udowadnia, że wska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się kawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Katowicach może zobaczyć zachmurzenie kowite, a termometr wskażą 13 stopni. W całym dniu ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na 1004 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: To Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wiesława P., mieszkanka mazowieckiego Rudzienka, została skazana na 10 lat więzienia za zabójstwo swojego nowonarodzonego syna. Po urodzeniu chłopca w 2004 roku zrzekła się do niego praw, ale po 6 tygodniach odebrała go z placówki opiekuńczej i zamordowała w drodze do domu. Prawda o zbrodni wyszła na jaw 2 lata później, gdy urzędnicy rozpoczęli procedurę adopcyjną jej kolejnego dziecka. Mimo że Wiesława P. odbyła już karę, sprawa wciąż budzi kontrowersje ze względu na błędy systemowe i łagodny wyrok. Dziś Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiło sukces przeszczepu serca u 5-miesięcznego Ignacego. Był to najmniejszy przeszczep serca w historii placówki. Operację przeprowadził zespół pod kierownictwem profesora Mariusza Kuśmierczyka. Dawcą serca był noworodek z wadą letalną, którego rodzina zgodziła się na przekazanie organu, ratując życie Ignacego.
0: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko nowej polityce uczelni dotyczącej wyżywienia i zakwaterowania. Zamiast obiecanej taniej stołówki, przy Bibliotece Uniwersyteckiej powstała komercyjna strefa jedzenia, której ceny są zbyt wysokie dla studentów. Dodatkowo sytuacja z zakwaterowaniem jest krytyczna, ponieważ tylko 10% studentów ma szansę na miejsce w akademiku, a warunki w istniejących budynkach pozostawiają wiele do życzenia. Studenci domagają się zmian, a ich głos dotarł już do polityków, którzy interweniują w tej sprawie. W Siedlcach, przy ulicy Sienkiewicza, przez ponad 10 lat na bramie wjazdowej widniała namalowana niebieskim sprejem swastyka. Mieszkańcy i służby przez lata nie reagowali na ten faszystowski symbol, który stał się częścią codziennego krajobrazu. Dopiero po interwencji dziennikarza Super Expressu, właściciel posesji usunął kontrowersyjne malowidło.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hormon, 4-letni owczarek Malinoa, jest jedynym psem bojowym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, gdzie pomaga w przeszukiwaniu pomieszczeń i obezwładnianiu przestępców. W domu jest łagodnym psem, ale w akcji błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy. Jego szkolenie nigdy się nie kończy. Regularnie uczestniczy w różnych treningach. Rynek nieruchomości premium w Polsce tworzy wyraźną mapę luksusu z najwyższymi cenami za metr kwadratowy w największych miastach. Warszawa zdecydowanie dominuje, wyznaczając standardy dla segmentu ultraluksusowego. Kluczowe czynniki wpływające na wysokie ceny to prestiżowa lokalizacja, wysoki standard inwestycji oraz ograniczona podaż. W efekcie ceny w najlepszych lokalizacjach sięgają nawet 58 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
0: Nowe przepisy dotyczące świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy spowodowały, że liczba wypłacanych świadczeń zmniejszyła się 6-krotnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już 12,5 tysiąca wniosków niespełniających nowych kryteriów. Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą teraz mieszkać i pracować w Polsce, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół. Od 1 czerwca podobne wymagania będą dotyczyć także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA.
1: Kraków wyprzedził Warszawę pod względem wysokości średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw, osiągając ponad 13 tysięcy złotych brutto. W 6 stolicach województw średnie pensje przekroczyły 10 tysięcy złotych. Mimo wzrostu wynagrodzeń, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niecałe 3%, co oznacza ponad 14 tysięcy osób bez pracy. Największe podwyżki odnotowano w sektorze administracji i działalności wspierającej, gdzie płace wzrosły o ponad 26%.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek, 14 maja, o godzinie 9 odbędzie się egzamin maturalny z informatyki. Egzamin ten, zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym, składa się z 2 części, teoretycznej i praktycznej, z obowiązkową przerwą między nimi. Łączny czas trwania egzaminu to 210 minut. Maturzyści muszą pamiętać o zabraniu dowodu osobistego i długopisu z czarnym tuszem, a szkoła zapewnia dostęp do niezbędnego oprogramowania.
0: W Lubinie na osiedlu Przylesie doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. Policja prowadzi intensywną obławę, by odnaleźć sprawcę, a mieszkańcy są wstrząśnięci wydarzeniami. Śledztwo trwa, a prokuratura potwierdza, że konieczne będzie przeprowadzenie sekcji zwłok. Nieoficjalnie mówi się o możliwym tle narkotykowym tej tragedii. Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co oznacza, że nie jest w stanie zrealizować umów z klientami. Firma posiada jednak gwarancję ubezpieczeniową od TU Europa SA, co daje szansę na odzyskanie wpłaconych środków. Poszkodowani klienci powinni skontaktować się z ubezpieczycielem, aby złożyć wnioski o zwrot pieniędzy. Problemy finansowe biura były spowodowane m.in. spłatą pandemicznych pożyczek i zwrotami za anulowane wycieczki.
1: Karkonoszach zima wróciła niespodziewanie, przynosząc śnieg i silny wiatr, co znacznie pogorszyło warunki na szlakach. Na Śnieżce temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza, a widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o przymrozkach dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść do minus 3 stopni przy gruncie. Szczególną ostrożność zaleca się w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura też 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna, a portugalskie media spekulują o jego możliwym transferze do FC Porto. Kontrakt napastnika z FC Barceloną kończy się w czerwcu, a sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji. W Porto gra już 3 Polaków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, co dodaje smaku tym doniesieniu. Choć konkretów brak, kibice FC Porto są podekscytowani możliwością pozyskania doświadczonego snajpera.
0: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Świat koszykówki pogrążony jest w żałobie po śmierci Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. 29-letni zawodnik zmarł we wtorek, 12 maja. Clark, który całą swoją karierę spędził w Memphis, zmagał się z licznymi kontuzjami, a w zeszłym miesiącu został aresztowany za przestępstwa narkotykowe. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przedawkowaniu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców. Iga Świątek w wielkim stylu pokonała Jessicę Pegulę 6-1, 6-2, awansując do półfinału turnieju WTA w Rzymie. To jej pierwsze zwycięstwo nad rywalką z pierwszej dziesiątki od listopada zeszłego roku. Polka podkreśliła, że jej gra była efektem ciężkiej pracy z trenerem. W półfinale zmierzy się z rywalką, którą pozna po meczu Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną.
0: W warszawskiej fabryce Norblina odbyła się gala z okazji 30-lecia polskiego stowarzyszenia Wing Chun Kung Fu. Wydarzenie zgromadziło mistrzów i uczniów tej sztuki walki z Polski oraz zagranicy, prezentując jej filozofię i skuteczność. Uroczystość uświetniły pokazy technik Wing Chun, a także wyróżnienia dla zasłużonych pionierów stylu w Europie Wschodniej. Wśród gości znalazł się Si Kung Norbert Madaj, przewodniczący wschodnioeuropejskiego stowarzyszenia Wing Chun.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zachwyciła swoim półfinałowym występem. Wokalistka przygotowywała się pod okiem Ewy Chodakowskiej, co zaowocowało doskonałą formą i charyzmą na scenie. Jej wykonanie utworu Pray oraz efektowny strój spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności, jak i ekspertów. Szemplińska, która miała wystąpić już w 2020 roku, udowodniła, że jej talent wykracza daleko poza konkurs.
1: Dariusz Szpakowski, znany polski komentator sportowy, nie będzie relacjonował meczów podczas Mistrzostw Świata w 2026 roku, mimo że jego głos wciąż towarzyszy kibicom przy ważnych wydarzeniach piłkarskich w TVP. Nie znalazł się na oficjalnej liście komentatorów turnieju. Szpakowski wyjaśnił swoją decyzję w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, kończąc tym samym swoją mundialową karierę, którą oficjalnie zakończył 4 lata temu po finale w Katarze.
0: Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Małgorzata Tomaszewska, znana prezenterka telewizyjna, ujawniła, że podczas swojego balu maturalnego tańczyła z Robertem Lewandowskim. Historia wyszła na jaw podczas parady piłkarzy FC Barcelona, kiedy to Lewandowski wspomniał o wspólnych szkolnych latach. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, gdzie byli w równoległych klasach. Tomaszewska wspomina Lewandowskiego jako cichego i pracowitego ucznia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją błyskawicznego ślubu w Las Vegas. To może być moment, który na zawsze zmieni ich relacje. W tym samym czasie Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą, co stawia ją przed trudnym wyborem. Kajtek wykorzystuje okazję, by porozmawiać z Oliwką w hotelu, licząc na wyjaśnienie dawnych spraw. Tymczasem Romeo i Ewa szykują się na swoją wymarzoną studniówkę, chcąc choć na chwilę zapomnieć o problemach. Odcinek 3385 zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to prawdziwa uczta emocji i niespodzianek, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Deweloper Wilk ponownie spotka się z mieszkańcami ulicy Zacisznej, próbując przekonać ich do sprzedaży domów pod budowę nowego osiedla. Hubert, świadomy jego planów, stanowczo zaprotestuje, a Lucyna nie pozostanie mu dłużna, włączając się do dyskusji. Atmosfera stanie się gorąca, gdy Lucyna zwróci uwagę na potrzeby seniorów, co wywoła kolejne spięcia. Wilk będzie próbował ją uciszyć, ale Lucyna nie odpuści, oskarżając go o kłamstwa. Wszystko to doprowadzi do emocjonującego finału, w którym Hubert będzie musiał uspokajać rozemocjonowaną Lucynę. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, którego nie można przegapić. Barwy Szczęścia żegnają Stanisławę Celińską, która wcielała się w postać Amelii, matki Bruna Stańskiego. Aktorka zmarła w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów i ekipy serialu. Jej odejście wywołało falę wzruszających pożegnań od produkcji i aktorów. Gwiazdy serialu, takie jak Anna Gzyra, Oriana Krajewska i Jasper Sołtysiewicz, wyraziły swoje kondolencje i smutek. Amelia, choć nie była na pierwszym planie, odgrywała kluczową rolę w życiu Bruna, wspierając go i jego bliskich. Stanisława Celińska pozostanie w pamięci jako wybitna artystka i niezapomniana Amelia. Produkcja Barw Szczęścia podziękowała jej za lata pełne emocji i inspiracji. Wielki finał sezonu M jak Miłość już wkrótce. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Basia, córka Rogowskich, odezwie się do rodziny z wymiany uczniowskiej w Niemczech. Tymczasem w Grabinie dzieje się sporo. Artur, ojciec Basi, zakochał się w Joannie, co wyzna wprost w tym odcinku. Joanna postanowi odejść z przychodni, a Artur wyzna jej miłość. Agnes, siostra Basi, będzie świadkiem tej emocjonalnej zdrady. Basia, nieświadoma sytuacji, zadzwoni do Agnes, która nie zdradzi jej szczegółów, by nie martwić siostry. Jednak Basia zauważy dziwne zachowanie ojca i skomentuje, że trudno się z nim porozumie. To będzie emocjonujący finał przed wakacjami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 zbliża się do emisji odcinka numer 872, który zobaczymy 20 maja o godzinie 18.55 na kanale TVP1. W tym odcinku Leonor stara się unikać sytuacji, które mogłyby wzbudzić plotki o jej relacji z Inigo. Tymczasem generał Zavala podejmuje drastyczne kroki, próbując otruć Sylwię, jednak kobieta sprytnie unika zagrożenia. W tle toczy się walka o przetrwanie, a bohaterowie muszą wykazać się nie lada sprytem. Serial nieustannie przyciąga widzów dzięki emocjonującym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. Madrycka kamienica staje się miejscem pełnym tajemnic, a losy jej mieszkańców wciągają widzów w wir dramatycznych wydarzeń. Akacjowa 38 to produkcja, która nie pozwala oderwać się od ekranu, oferując fascynujący obraz życia na początku XX wieku. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrzestnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów. 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Renata po opuszczeniu kliniki leczenia uzależnień dowiaduje się, że lokal Feel Good, w którym pracowała, został sprzedany za ponad 1 000 000 zł. Nową właścicielką zostaje Dominika, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej trudna sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza, a relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi teraz stawić czoła kolejnym osobistym dramatom. Czy uda jej się wyjść na prostą? Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem południowym o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało burzę na polskiej scenie politycznej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska będzie oczekiwać współpracy USA w sprawie ewentualnej ekstradycji Ziobry. Podkreślił, że sytuacja jest wstydem dla Prawa i Sprawiedliwości, wzywając partię do usunięcia Ziobry z jej szeregów. Relacje polsko-amerykańskie pozostają kluczowe dla bezpieczeństwa kraju. Europoseł PiS, Dominik Tarczyński, otrzymał odmowę wjazdu do Wielkiej Brytanii, co wywołało jego zdecydowaną reakcję. Polityk zapowiedział, że pozwie brytyjskiego premiera Keira Starmera, oskarżając go o działania przypominające komunizm. Tarczyński planował wziąć udział w marszu Unite the Kingdom w Londynie, organizowanym przez Tomiego Robinsona. W uzasadnieniu odmowy wjazdu wskazano, że jego obecność nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu. Jolanta Kwaśniewska, znana jako jedna z najbardziej lubianych pierwszych dam Polski, podzieliła się historią swoich studiów prawniczych. Początkowo nie dostała się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, co stało się dla niej ważną lekcją. Przy drugim podejściu osiągnęła sukces, zdobywając nawet nagrodę rektorską. Dziś Kwaśniewska jest cenioną prawniczką i działaczką społeczną, prowadzącą fundację Porozumienie bez Barier.
2: W São Paulo doszło do dramatycznego incydentu w salonie fryzjerskim, gdzie 27-letnia kobieta zaatakowała nożem fryzjera, niezadowolona z efektu strzyżenia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się, że napastniczka miała już wcześniej problemy z prawem, w tym incydenty w Wielkiej Brytanii. Sprawa trafiła do sądu, a obrona zamierza powołać się na stan psychiczny kobiety.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas uroczystości w londyńskiej Royal Albert Hall Rod Stewart wywołał poruszenie, chwaląc króla Karola III za jego wizytę w USA i ostro krytykując Donalda Trumpa. Wokalista nazwał Trumpa podłym człowieczkiem i stwierdził, że monarcha ustawił go do pionu. Król Karol III zareagował na te słowa śmiechem. Wydarzenie odbyło się z okazji 50-lecia działalności fundacji King's Trust. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 46% Polaków nie wierzy, że Niemcy udzieliłyby Polsce realnej pomocy militarnej w przypadku rosyjskiej agresji. Tylko 40% badanych jest optymistycznie nastawionych do wsparcia ze strony zachodniego sąsiada. Sceptycyzm Polaków wynika z powolnej reakcji Niemiec na inwazję na Ukrainę oraz problemów z gotowością Bundeswehry. Dodatkowo niemieckie społeczeństwo wykazuje niską gotowość do obrony, co potwierdzają masowe protesty przeciwko służbie wojskowej.
2: Podczas ćwiczeń Baltic Shield polski system artylerii rakietowej HOMAR-K oddał rekordowy strzał na odległość około 79,5 km, trafiając cel na Morzu Bałtyckim. To najdalszy strzał z tego systemu na polskim poligonie, co podkreśla jego potencjał i gotowość operacyjną. W manewrach uczestniczyły również polskie systemy M-142 HIMARS i duńskie PULS, które prowadziły skoordynowane uderzenia rakietowe z rejonu Bornholmu. Baltic Shield to największe w historii polsko-duńskie ćwiczenia wojskowe, mające na celu sprawdzenie zdolności sojuszniczych do wspólnego działania.
0: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem. Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów. Radosław Sikorski, dzień przed maturą z wiedzy o społeczeństwie, opublikował wideo, w którym wyjaśniał różnice między kluczowymi instytucjami Unii Europejskiej. Na egzaminie pojawiło się zadanie dotyczące tych samych instytucji, co wywołało dyskusję o niezwykłej zbieżności tematów. Sikorski z humorem zdementował sugestie o posiadaniu przecieków, podkreślając, że była to jedynie przypadkowa zbieżność. programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Bacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z przytupem wkracza do finału Eurowizji, a jej występ w Wiedniu to prawdziwa uczta dla uszu i oczu. Ale to nie koniec polskich akcentów. Roman Frankl, syn legendarnej Marii Koterbskiej, zaskoczył wszystkich, otwierając półfinał jako dojrzały fan Eurowizji. Ciekawe, czy ktoś zauważył tę perełkę, skoro nawet Artur Orzech przegapił ten moment. Wygląda na to, że polska delegacja ma powody do dumy na każdym kroku. Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim występem, ale i reakcją na pytania izraelskiej dziennikarki. W trakcie wywiadu, gdy padło pytanie o izraelskiego artystę, Szemplińska z uśmiechem przyznała, że nie zna jego twórczości, a na prośbę o pozdrowienia dla izraelskich fanów odpowiedziała nerwowym uśmiechem i oddaliła się. Nagranie z tej sytuacji zdobyło ogromną popularność w sieci, a internauci nie kryją swojego poparcia dla bojkotu Izraela. Ciekawe, czy ten incydent wpłynie na jej wynik w finale, który odbędzie się już w sobotę. Stanisława Celińska, znana z wielkich ról, postanowiła zagrać najtrudniejszą z nich, siebie samą, bez upiększeń i gwiazdorskiej pozy. Opowiadając o swoim alkoholizmie, nie owijała w bawełnę, a jej brutalna szczerość zszokowała polski show biznes. Zamiast budować legendę cierpiącej artystki, mówiła o rozpaczy i poczuciu winy, zwłaszcza wobec dzieci. Dziś, po powrocie na scenę, jest symbolem tego, że nawet z dna można się podnieść, choćby z pomocą wiary i modlitwy. Sylwia Peretti, znana z reality show, przeżyła kolejny dzień pełen emocji, odwiedzając grób swojego zmarłego syna Patryka w jego 27 urodziny. Celebrytka, zamiast świętować, dzieliła się w sieci wspomnieniami i łzami, pokazując archiwalne nagrania z czasów, gdy Patryk jeszcze dmuchał świeczki na torcie. Wizyta na cmentarzu była dla niej momentem pełnym bólu, ale i miłości, którą nieustannie podkreśla w swoich wpisach. Peretti coraz częściej mówi o żałobie, próbując oswoić temat straty i wspierać innych rodziców w podobnej sytuacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Iwona Pawłowicz, znana jako surowa jurorka Tańca z Gwiazdami, ujawniła, dlaczego porzuciła obiecującą karierę taneczną. Okazuje się, że nie chodziło o spadek formy, lecz o zwykłe zmęczenie i brak funduszy na dalszy rozwój. Mimo że tańczyli z mężem jak marzenie, postanowili odejść w chwale, zanim wyczerpanie ich pokonało. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem odpocząć. W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
2: Wiedeń, miasto muzyki. W tym roku zamiast dźwięków Eurowizji rozbrzmiewa echem bojkotu. 70. edycja konkursu, która miała być wielkim świętem, przyciągnęła najmniej uczestników od 2 dekad. Wszystko przez kontrowersje wokół udziału Izraela, które wywołały falę rezygnacji europejskich nadawców. Holandia, Słowenia, Hiszpania i Irlandia powiedziały dość. A Belgowie zamiast finału pokażą reportaż o łamaniu praw człowieka. Czy to jeszcze Eurowizja, czy już polityczna arena? Warszawski showbiznes znów błyszczał na pokazie Macieja Zienia, gdzie kolekcja Set Me Free przyciągnęła tłumy celebrytów i influencerów. Czerwony dywan płonął od fleszy, a stylizacje gwiazd były niczym z bajki o królu Ludwiku XIV. Grażyna Szapołowska, Ada Fijał i Ma Fashion to tylko niektóre z nazwisk, które przyciągnęły uwagę mediów. Wieczór zamienił się w prawdziwe święto luksusu i odwagi modowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polski showbiznes zadrżał na wieść o śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka, która była prawdziwym gigantem sceny, pozostawiła po sobie pustkę, której nie da się zapełnić. Gwiazdy wspominają ją jako osobę pełną charyzmy, dyscypliny i empatii, a jej odejście to koniec pewnej epoki. Jak to mówią, nie ma róży bez ognia, a teraz nie ma sceny bez Celińskiej.
2: Alicja Szemplińska znowu na scenie Eurowizji. Po triumfalnym przejściu przez półfinał w Wiedniu, nasza reprezentantka ma szansę na wielki sukces w finale. Los uśmiechnął się do niej, przydzielając występ w drugiej połowie koncertu, co statystycznie zwiększa szansę na wyższą lokatę. Czy Polska w końcu zdobędzie upragnione zwycięstwo? Przekonamy się już w sobotę.
1: Alicja Szemplińska z Polski zrobiła furorę na Eurowizji 2026, prezentując utwór Pray. Jej mocny wokal i widowiskowa opowieść

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: jest już niczym.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Otwocku policja zatrzymała 41-letniego mężczyznę, który groził swojej partnerce i dzieciom wysadzeniem mieszkania. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące, a w związku z sytuacją wszczęto procedurę niebieskiej karty. Sprawca był już wcześniej karany za przemoc domową i teraz odpowie przed sądem jako recydywista. Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały 6-krotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu.
1: Hormon, 4-letni owczarek belgijski Malinois, to jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie Dom Pogrzebowy Kucharski otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, oferując unikalne spojrzenie na świat ceremonii pożegnalnych. Wśród atrakcji znajdzie się humanoidalny robot Urnuś, który ma zainicjować dyskusję o roli technologii w branży funeralnej. Odwiedzający będą mogli także uczestniczyć w rozmowach z nekroinfluencerami, którzy edukują o śmierci i żałobie. Dodatkowo organizatorzy przygotowali konkurs, w którym do wygrania jest urna, co ma na celu oswajanie tematu śmierci.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Noc Muzeów 2026 w Warszawie przyniesie wiele udogodnień w transporcie publicznym. Uczestnicy będą mogli korzystać z darmowych linii obsługiwanych przez historyczne autobusy i tramwaje, które będą kursować do późnych godzin nocnych. Parady zabytkowych pojazdów rozpoczną się o 17:00, a dodatkowe atrakcje czekają na końcach tras w zajezdniach. Dla wygody mieszkańców i turystów metro oraz wybrane linie tramwajowe i autobusowe będą kursować dłużej, aż do 2:30. Lacrosse, sport z Ameryki Północnej, zdobywa popularność na krakowskich boiskach. Gra łączy elementy hokeja i koszykówki, a jej zasady są proste. Celem jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika przy użyciu specjalnych kijów. W Polsce lacrosse jest amatorski, ale zawodnicy z Krakowa regularnie uczestniczą w ogólnopolskich rozgrywkach. Popularność tej dyscypliny rośnie, a wielu nowych graczy przyciągają amerykańskie filmy i seriale.
1: Stanisław Wyspiański, wybitny polski artysta, jest bohaterem wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja prezentuje jego najsłynniejsze obrazy, projekty witraży oraz pamiątki osobiste. Wyspiański, znany z miłości do Krakowa, musiał zrezygnować z farb olejnych z powodu alergii, co skłoniło go do pracy z suchym pastelem. W muzeum można również podziwiać jego projekt witrażu Bóg Ojciec oraz korzystać z nowoczesnych technologii VR, by lepiej zrozumieć jego twórczość. Pod Krakowem doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym, gdzie kobieta utknęła samochodem między zamykającymi się szlabanami. Dzięki szybkiej reakcji policjanta i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei udało się uniknąć tragedii. Kobieta została ukarana mandatem za złamanie przepisów. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Według najnowszych danych GUS w 6 miastach wojewódzkich średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 10 tysięcy złotych. Kraków osiągnął rekordowe 13 442 zł, wyprzedzając Warszawę, gdzie zarobki są o ponad 1000 zł niższe. Wzrost wynagrodzeń w Krakowie wyniósł niecałe 6% rok do roku, przewyższając inflację. Mimo wzrostu bezrobocia do niecałych 3%, Kraków pozostaje liderem rynku pracy w Małopolsce. Podlaska Policja, Straż Graniczna i litewskie służby rozbiły grupę złodziei luksusowych samochodów działającą w Polsce i Niemczech. Zatrzymano 4 obywateli Litwy. Odzyskano 5 aut o wartości ponad 730 tysięcy złotych. Złodzieje transportowali skradzione pojazdy na Litwę, gdzie były sprzedawane lub rozbierane na części. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia.
1: W Karkonoszach niespodziewanie powróciła zima, przynosząc intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warunki na górskich szlakach są trudne, a GOPR apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. IMGW wydało żółte ostrzeżenia przed przymrozkami dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza przy gruncie. Alerty dotyczą m.in. województw podkarpackiego, lubelskiego i części Małopolski.
2: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co dotknęło 183 klientów. Firma działała na rynku od 30 lat, ale problemy finansowe narastały od miesięcy. Klienci mogą ubiegać się o zwrot wpłat dzięki gwarancji ubezpieczeniowej od TU Europa SA. Na szczęście w momencie ogłoszenia niewypłacalności żaden z klientów nie przebywał za granicą.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta.
2: Na rynku pracy coraz częściej liczą się praktyczne umiejętności i doświadczenie, a nie dyplom ukończenia studiów. Już co piąte ogłoszenie o pracę nie wymaga wyższego wykształcenia, a zarobki na początku kariery mogą przekraczać 10 tysięcy złotych brutto. Najwięcej ofert pracy dla osób bez dyplomu pojawia się w branżach takich jak transport, logistyka, budownictwo i produkcja przemysłowa. Osoby z wykształceniem zawodowym zarabiają średnio ponad 6,5 tysiąca złotych brutto, a po szkołach policealnych nawet ponad 7,5 tysiąca złotych. Pracodawcy coraz częściej inwestują w ludzi, którzy chcą pracować i szybko się uczą, co pokazuje, że sukces zawodowy nie zawsze zaczyna się na studiach.
1: Wraz z nadejściem wiosny na drogach i chodnikach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Policja przypomina, że jazda rowerem po chodniku jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach, takich jak opieka nad dzieckiem do 10 roku życia, wyjątkowo zła pogoda czy brak ścieżki rowerowej przy szerokim chodniku. W innych przypadkach grozi mandat w wysokości 50 zł. Rowerzyści muszą pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo na chodniku, a przejazd przez przejścia dla pieszych jest zabroniony, jeśli nie ma specjalnego przejazdu rowerowego. Policja zwraca też uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru, w tym sprawne hamulce, dzwonek i odpowiednie oświetlenie. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni.
2: Limit wpłat na konto bez zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynosi 15 tysięcy euro, czyli około 65-70 tysięcy złotych. Banki coraz częściej analizują także mniejsze transakcje, które mogą wzbudzać podejrzenia, jeśli są nietypowe lub nie mają jasnego uzasadnienia. Częste wpłaty gotówkowe, brak dokumentacji czy dzielenie większych sum mogą prowadzić do zgłoszenia do GIF. Warto dokumentować darowizny i pożyczki, aby uniknąć problemów z fiskusem. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że transakcje powyżej 15 tysięcy złotych między firmami muszą być realizowane przelewem. Przy większych wpłatach na konto zaleca się zachowanie dokumentów potwierdzających pochodzenie środków.
1: Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników. Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do wcześniejszych emerytur w Polsce. Osoby pobierające te świadczenia będą mogły zarobić więcej, jednak muszą uważać na przekroczenie nowych progów dochodowych. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 6 694 zł brutto miesięcznie, ZUS może obniżyć emeryturę. Przekroczenie 12 432 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zmiany dotyczą głównie osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, w tym korzystających z emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Warto więc dokładnie monitorować swoje dochody, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W 3387 odcinku, który już niebawem, Renata wychodzi z odwyku i odkrywa, że jej przyjaciółka Dominika stała się właścicielką Feel Good. Mimo że Sebastian nalegał na odsunięcie Renaty, Dominika postanawia zatrzymać ją w pracy. Renata po wyjściu z ośrodka może być zupełnie inną osobą, gotową do nowego startu. Dominika, mimo rad męża, nie chce odsuwać przyjaciółki, co może świadczyć o jej lojalności i nadziei na lepszą przyszłość Renaty. Czy Renata odnajdzie się w nowej rzeczywistości i jak potoczą się ich dalsze losy? Na pewno warto śledzić nowe odcinki, by się tego dowiedzieć. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cihana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret knują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata.
2: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1934 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o 20:55 na TVP2. Paweł Zduński będzie próbował ukryć przed Agnes, że jego syn Antoś jest chory, ale prawda szybko wyjdzie na jaw. Agnes, nie mogąc znieść tęsknoty za chłopcem, którego pokochała jak własne dziecko, przyjedzie do Warszawy, by się nim zaopiekować. Wzruszająca więź między Agnes a Antosiem stanie się jeszcze silniejsza, a Agnes nie zawaha się pomóc również Pawłowi, który zmaga się z przeziębieniem. W odcinku nie zabraknie romantycznych chwil, gdy Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, zaskakując go tym wyznaniem. To będzie odcinek pełen emocji i ciepła, który na pewno poruszy serca widzów.
1: W 1934 odcinku M jak Miłość Magda Budzyńska znów zmierzy się z problemami zdrowotnymi. O poranku obudzi ją silny ból w klatce piersiowej, który zmusi ją do sięgnięcia po leki od kardiologa. Mimo niepokojących objawów, Magda postanowi ukryć swoje dolegliwości przed mężem Andrzejem. W tajemnicy zgłosi się na badania, które przyniosą zaskakujące wyniki. Choć początkowo sytuacja wydaje się dramatyczna, diagnoza lekarza okaże się pozytywna. Magda usłyszy, że jej serce jest w dobrym stanie, a stres był główną przyczyną jej złego samopoczucia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: W 993 odcinku Na dobre i na złe Kamil Zawada zacznie interesować się Blanką, mimo że dopiero co nawiązał romans z Glorią. Emisja tego odcinka już dziś o 20:55 na TVP2. Kardiolog z Leśnej Góry nieprzypadkowo zwróci uwagę na najlepszą przyjaciółkę swojej kochanki. Między lekarzami dojdzie do ostrej wymiany zdań, ale po przeprosinach Blanka zacznie przyciągać uwagę Kamila. Oliwia, która zauważy zainteresowanie Zawady, szybko sprowadzi go na ziemię, przypominając, że Blanka jest zamężna. Tymczasem Blanka, mimo wolnego dnia, przyjedzie do szpitala, by pomóc ciężarnej pacjentce. W trakcie trudnego porodu dojdzie do napiętej sytuacji z Zawadą, co tylko podsyci emocje. Barwy szczęścia w odcinku 3384 przyniosą wiele emocji. Luiza zmaga się z osobistym kryzysem po rozstaniu, co wpływa na jej plany zawodowe i edukacyjne. Damian podejmuje decyzję o zwolnieniu Aro po odkryciu jego romansu z klientką. Agata staje przed presją ze strony Wilka, który oczekuje decyzji o wspólnym mieszkaniu. Joanna zmaga się z napięciem w domu z powodu konfliktu między Emilem a Emilką. U Grzelaków sytuacja jest napięta z powodu zdrowia pana Bogumiła, choć przygotowania Romea do studniówki przynoszą chwilę wytchnienia. Premiera tego odcinka odbędzie się 20 maja o 20:05 na TVP2. To kolejna odsłona pełna zawirowań w życiu mieszkańców ulicy Zacisznej. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hancer, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukader, pełna gniewu, planuje zemstę na Hancer, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Serial Panna Młoda w 101 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan składa Sinem ważną deklarację, co wywołuje napiętą atmosferę w rezydencji. Bejza podpowiada Hunter, by użyła pistoletu do zastraszenia mężczyzny, co prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. W najmniej oczekiwanym momencie spokój przerywa nagły odgłos wystrzału. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 20 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o trudnych wyborach i rodzinnych intrygach, które potrafią zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał azyl. Polskie władze planują wystąpić o jego ekstradycję, zarzucając mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Top FM dyskutowano o możliwościach przekonania USA do wydania Ziobry. Jednak posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska przestrzega przed używaniem argumentów biznesowych w negocjacjach. Ziobro twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny.
3: Brytyjskie media donoszą o problemach Meghan Markle i księcia Harry'ego w USA. Para, która od 2020 roku próbuje budować nowe życie poza rodziną królewską, zmaga się z niepowodzeniami w swoich biznesach. Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana, a jej marka As Ever nie przynosi oczekiwanych zysków. Dodatkowo jej nieobecność na tegorocznej gali Met Gala w Nowym Jorku wzbudziła spekulacje o jej kondycji psychicznej. Bartek Ziemski, 30-letni himalaista z Bielska Białej, zdobył szczyt Lhotse, czwartą najwyższą górę świata, bez użycia dodatkowego tlenu. Następnie zjechał z niej na nartach, co czyni go jednym z nielicznych, którzy dokonali tego wyczynu. To już 8 ośmiotysięcznik, z którego Ziemski zjechał w ten sposób. Lhotse jest uznawane za jeden z najbardziej wymagających technicznie szczytów w Himalajach. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej komunii świętej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma 3 prawnych rodziców, matkę i 2 ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny Eugenia Rocella wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych.
3: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
2: Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 km, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Michajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny. Niewiadów Polska. Grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja. Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów.
3: Zamio kulkas, choć odporny na suszę, potrzebuje wiosennego odżywienia, by rosnąć zdrowo i intensywnie zielono. Naturalne nawozy, takie jak sproszkowane skórki banana, dostarczają niezbędnych minerałów, wspomagając rozwój rośliny. Dodatkowo, cynamon, posypany na ziemię, chroni przed chorobami i szkodnikami. Ważne jest, by zapewnić roślinie rozproszone światło i przepuszczalną ziemię. W polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa Eurowizja 2026, ale kto by zapomniał o zeszłorocznym triumfie Austriaka JJ. Jego Wasted Love zdobyło serca jurorów i widzów, zgarniając aż 436 punktów. To był wieczór, kiedy Europa jednogłośnie przyznała, że miłość do muzyki nie jest wcale taka wasted. A teraz czekamy, czy ktoś zdoła przebić ten sukces w tegorocznej edycji.
2: Hollywood w żałobie. Donald Gibb, niezapomniany osiłek z Zemsty frajerów i Krwawego sportu, zmarł w wieku 71 lat. Ten gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym, odszedł spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go ikoną tamtych czasów.
1: Kamila Kamińska, znana z seriali Zakochani po uszy i Barwy szczęścia, wywołała burzę w sieci, dzieląc się nagraniem, na którym karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Aktorka tłumaczy, że to dla niej czas bliskości i podkreśla, że każda matka powinna słuchać swojej intuicji. Internetowa dyskusja przeniosła się nawet do telewizji, gdzie Kamińska broniła swojego podejścia, twierdząc, że to, co naturalne, często budzi zdziwienie. Cóż, kto by pomyślał, że Mleczna Droga może być tak kontrowersyjna?
2: Joan Collins, niekwestionowana królowa czerwonych dywanów, znów pokazała, że wiek to tylko liczba. Na 79. festiwalu filmowym w Cannes 92-letnia ikona Hollywood przyćmiła wszystkie inne gwiazdy, pojawiając się w oszałamiającej białej sukni z czarnymi rękawiczkami i diamentami wartymi fortunę. U jej boku, jak zawsze, młodszy o 32 lata mąż, Percy Gibson, który zdaje się być nieodłącznym elementem jej stylu. Joan Collins, mimo zbliżających się 93 urodzin, wciąż zachwyca formą i niepowtarzalnym stylem, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Polska scena artystyczna pogrążona w żałobie po śmierci Stanisławy Celińskiej, prawdziwej legendy kina i muzyki. Aktorka, która zyskała nowe pokolenie fanów po 60, pozostawiła po sobie niezapomniane utwory, takie jak Atramentowa. Muniek Staszczyk, Still Off, pożegnał ją wzruszającymi słowami, wspominając jej ciepło i empatię. Celińska, znana z niezwykłej szczerości, nie bała się mówić o swoich zmaganiach z nałogiem, co tylko dodawało jej autentyczności. Mariusz Węgłowski, znany z serialu Policjantki i Policjanci, przeżywa niewyobrażalną tragedię. Jego ukochana córka Nikola, którą nazywał Promyczkiem, zmarła niespodziewanie z powodu choroby układu krążenia. Ironia losu polega na tym, że aktor, który od lat wspierał chore dzieci, teraz sam musi zmierzyć się z tak bolesną stratą. Grób Nikoli tonie w kwiatach, a jej odejście pozostawia nas z pytaniem, dlaczego niektóre wyroki boskie są tak niezrozumiałe. Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności, a teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli, a może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji. Czas pokaże. Metallica znowu w akcji, tym razem w Grecji, gdzie ich koncert dosłownie wstrząsnął ziemią. Na stadionie olimpijskim w Atenach zgromadziło się ponad 90 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji. Sejsmolodzy z ciekawości ustawili sejsmografy, by sprawdzić, czy tłum fanów może wywołać drgania ziemi. Okazuje się, że Metallica nie tylko gra, ale i porusza ziemię. Czy podobny efekt zobaczymy w Polsce? Przekonamy się już 18 maja w Chorzowie. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, postanowił dołączyć do grona pisarzy i wydać swoją autobiografię. Książka Hello Boys and Girls trafi do sprzedaży 22 października. McBrain, który przeszedł na koncertową emeryturę w 2024 roku z powodu problemów zdrowotnych, obiecuje zabrać czytelników za kulisy życia rockowej legendy. Ciekawe, czy zdradzi, jak to jest, kiedy ciało mówi dość, ale serce wciąż bije w rytmie heavy metalu.
1: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
2: U2 znowu w akcji. Po 2 latach tajemnic i niespodzianek zespół w końcu pracuje nad nowym albumem, a teledysk do pierwszego singla już powstaje. Panowie z U2 jak zwykle zaskakują. Tym razem nagrywają w Meksyku, gdzie burza prawie pokrzyżowała im plany. Na szczęście jeden z fanów uratował sytuację, udostępniając swój balkon. Nowa płyta ma pojawić się jeszcze w tym roku, a fani już zacierają ręce. Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia. Rock wraca do łask. Cher

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Budowa kulturoteki w Starej Miłośnie, która miała być chlubą dzielnicy Wesoła, została wstrzymana. Zarząd dzielnicy zerwał umowę z wykonawcą z powodu opóźnień, mimo wcześniejszych prób utrzymania harmonogramu. Obecnie trwa inwentaryzacja budowy i przygotowania do nowego przetargu. Kiedy inwestycja zostanie zakończona, wciąż pozostaje niepewne. Wiesława P., mieszkanka mazowieckiego Rudzienka, została skazana na 10 lat więzienia za zabójstwo swojego nowonarodzonego syna. Po urodzeniu chłopca w 2004 roku zrzekła się do niego praw, ale po 6 tygodniach odebrała go z placówki opiekuńczej i zamordowała w drodze do domu. Prawda o zbrodni wyszła na jaw 2 lata później, gdy urzędnicy rozpoczęli procedurę adopcyjną jej kolejnego dziecka. Mimo że Wiesława P. odbyła już karę, sprawa wciąż budzi kontrowersje ze względu na błędy systemowe i łagodny wyrok.
0: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko nowej polityce uczelni dotyczącej wyżywienia i zakwaterowania. Zamiast obiecanej taniej stołówki, przy Bibliotece Uniwersyteckiej powstała komercyjna strefa jedzenia, której ceny są zbyt wysokie dla studentów. Dodatkowo sytuacja z zakwaterowaniem jest krytyczna, ponieważ tylko 10% studentów ma szansę na miejsce w akademiku, a warunki w istniejących budynkach pozostawiają wiele do życzenia. Studenci domagają się zmian, a ich głos dotarł już do polityków, którzy interweniują w tej sprawie.
1: W Warszawie na Woli doszło do tragedii. W mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Na miejscu był również mężczyzna, który zabarykadował się w łazience z nożem. Policja obezwładniła go po użyciu gazu i tarcz. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na dramatyczne wydarzenia. Kraków wyprzedził Warszawę pod względem wysokości średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw, osiągając ponad 13 tysięcy złotych brutto. W 6 stolicach województw średnie pensje przekroczyły 10 tysięcy złotych. Mimo wzrostu wynagrodzeń, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niecałe 3%, co oznacza ponad 14 tysięcy osób bez pracy. Największe podwyżki odnotowano w sektorze administracji i działalności wspierającej, gdzie płace wzrosły o ponad 26%. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 46% Polaków nie wierzy, że Niemcy udzieliłyby Polsce realnej pomocy militarnej w przypadku rosyjskiej agresji. Tylko 40% badanych jest optymistycznie nastawionych do wsparcia ze strony zachodniego sąsiada. Sceptycyzm Polaków wynika z powolnej reakcji Niemiec na inwazję na Ukrainę oraz problemów z gotowością Bundeswehry. Dodatkowo niemieckie społeczeństwo wykazuje niską gotowość do obrony, co potwierdzają masowe protesty przeciwko służbie wojskowej.
0: Podczas ćwiczeń Baltic Shield polski system artylerii rakietowej HOMAR-K oddał rekordowy strzał na odległość około 79,5 km, trafiając cel na Morzu Bałtyckim. To najdalszy strzał z tego systemu na polskim poligonie, co podkreśla jego potencjał i gotowość operacyjną. W manewrach uczestniczyły również polskie systemy M-142 HIMARS i duńskie PULS, które prowadziły skoordynowane uderzenia rakietowe z rejonu Bornholmu. Baltic Shield to największe w historii polsko-duńskie ćwiczenia wojskowe, mające na celu sprawdzenie zdolności sojuszniczych do wspólnego działania. Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co oznacza, że nie jest w stanie zrealizować umów z klientami. Firma posiada jednak gwarancję ubezpieczeniową od TU Europa SA, co daje szansę na odzyskanie wpłaconych środków. Poszkodowani klienci powinni skontaktować się z ubezpieczycielem, aby złożyć wnioski o zwrot pieniędzy. Problemy finansowe biura były spowodowane między innymi spłatą pandemicznych pożyczek i zwrotami za anulowane wycieczki.
1: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie. Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem.
0: W São Paulo doszło do dramatycznego incydentu w salonie fryzjerskim, gdzie 27-letnia kobieta zaatakowała nożem fryzjera, niezadowolona z efektu strzyżenia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się, że napastniczka miała już wcześniej problemy z prawem, w tym incydenty w Wielkiej Brytanii. Sprawa trafiła do sądu, a obrona zamierza powołać się na stan psychiczny kobiety.
1: Podczas uroczystości w londyńskiej Royal Albert Hall Rod Stewart wywołał poruszenie, chwaląc króla Karola III za jego wizytę w USA i ostro krytykując Donalda Trumpa. Wokalista nazwał Trumpa podłym człowieczkiem i stwierdził, że monarcha ustawił go do pionu. Król Karol III zareagował na te słowa śmiechem. Wydarzenie odbyło się z okazji 50-lecia działalności fundacji King's Trust.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90-procentowe poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Rosja wstrzymała dostawy ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Polska spółka Pern zadeklarowała gotowość do pomocy, oferując dostawy surowca przez naftoport w Gdańsku. Pern jest w stanie dostarczyć do 2 milionów ton ropy rocznie, co może zabezpieczyć potrzeby rafinerii. Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym między Polską a Niemcami, aby zapewnić stabilność dostaw. Rafineria Schwedt jest kluczowa dla zaopatrzenia Berlina i Brandenburgii w paliwo. Polska infrastruktura rurociągowa umożliwia efektywne dywersyfikację źródeł dostaw ropy.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Limit wpłat na konto bez zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynosi 15 tysięcy euro, czyli około 75-70 tysięcy złotych. Banki coraz częściej analizują także mniejsze transakcje, które mogą wzbudzać podejrzenia, jeśli są nietypowe lub nie mają jasnego uzasadnienia. Częste wpłaty gotówkowe, brak dokumentacji czy dzielenie większych sum mogą prowadzić do zgłoszenia do GIF. Warto dokumentować darowizny i pożyczki, aby uniknąć problemów z fiskusem. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że transakcje powyżej 15 tysięcy złotych między firmami muszą być realizowane przelewem. Przy większych wpłatach na konto zaleca się zachowanie dokumentów potwierdzających pochodzenie środków.
1: Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa intensywnie negocjuje z Agencją Uzbrojenia, aby do 30 maja podpisać ponad 40 umów finansowanych ze środków SAFE. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że czas jest kluczowy, a brak porozumienia może zmusić do poszukiwania klientów za granicą. W ramach przygotowań PGZ prowadzi rozmowy z dostawcami i inwestuje w rozbudowę zdolności produkcyjnych. Program obrony przeciwdronowej SAN wymaga szybkiej realizacji, a Bumar Łabędy dołączył do projektu, wspierając mechanicznie. Fabryka broni w Radomiu czeka na zakończenie formalności dotyczących karabinków Gier-Ot, co umożliwi nowe zamówienia.
1: Bydgoskie zakłady Nitrochem SA podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAN.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją błyskawicznego ślubu w Las Vegas. To może być moment, który na zawsze zmieni ich relacje. W tym samym czasie Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą, co stawia ją przed trudnym wyborem. Kajtek wykorzystuje okazję, by porozmawiać z Oliwką w hotelu, licząc na wyjaśnienie dawnych spraw. Tymczasem Romeo i Ewa szykują się na swoją wymarzoną studniówkę, chcąc choć na chwilę zapomnieć o problemach. Odcinek 3385 zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to prawdziwa uczta emocji i niespodzianek, które przyciągają widzów przed ekrany. W 4215 odcinku serialu Na Wspólnej atmosfera w redakcji staje się wyjątkowo napięta. Krzysztof Smolny musi zmierzyć się z oskarżeniami wobec jednego z dziennikarzy, co prowadzi do trudnych decyzji personalnych. W tle tej dramatycznej sytuacji pojawiają się niepokojące informacje o działaniach Igora, które mogą zagrozić bezpieczeństwu świadków. Tymczasem Monika przeżywa chwilę grozy, gdy jej syn Kajetan podejmuje niebezpieczne działania na własną rękę. W tym samym czasie Brygida stara się pomóc ojcu Remka, ale jej wysiłki są lekceważone. Nowe perypetie mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić 20 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial od lat przyciąga widzów skomplikowanymi relacjami rodzinnymi i zawodowymi. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4219 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Marta zmierzy się z prawdą o swoim byłym partnerze, Szymonie. Po nagłym rozstaniu, które pozostawiło ją w bólu i niepewności, Kinga zdecyduje się wyjawić przyjaciółce mroczny sekret Szymona. To odkrycie całkowicie zmieni spojrzenie Marty na przeszłość i może być kluczem do zamknięcia tego bolesnego rozdziału. Czy prawda przyniesie ulgę, czy jeszcze bardziej pogłębi jej cierpienie? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Akacjowa 38 zbliża się do emisji odcinka numer 872, który zobaczymy 20 maja o godzinie 18.55 na kanale TVP1. W tym odcinku Leonor stara się unikać sytuacji, które mogłyby wzbudzić plotki o jej relacji z Inigo. Tymczasem generał Zawala podejmuje drastyczne kroki, próbując otruć Sylwię, jednak kobieta sprytnie unika zagrożenia. W tle toczy się walka o przetrwanie, a bohaterowie muszą wykazać się nie lada sprytem. Serial nieustannie przyciąga widzów dzięki emocjonującym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. Madrycka kamienica staje się miejscem pełnym tajemnic, a losy jej mieszkańców wciągają widzów w wir dramatycznych wydarzeń. Akacjowa 38 to produkcja, która nie pozwala oderwać się od ekranu, oferując fascynujący obraz życia na początku XX wieku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3379 odcinku serialu Barwy Szczęścia Marcin Kodur staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko dzielnicowego, poznaje młodą i ambitną policjantkę Darię Michalak, graną przez Natalię Szczypkę. Ich pierwsze spotkanie pełne jest napięcia, ale szybko nawiązują współpracę. Podczas pierwszego patrolu natrafiają na młodego chłopaka, który bawi się fajerwerkami, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zaczyna odczuwać zazdrość, gdy słyszy w tle rozmowy głos Darii. Odcinek kończy się noworocznym toastem Marcina i Darii, którzy życzą sobie lepszego roku. Emocje, napięcia i nowe relacje – to wszystko czeka widzów w najnowszym odcinku. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrześnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów. Złoty Chłopak to serial pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 294 odcinku, który będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, Ferit wpada w zasadzkę, ale dzięki szybkiej reakcji ludzi Harisa unika najgorszego. W międzyczasie na jaw wychodzą szokujące fakty o matce Abidina, która stoi za kradzieżą drogocennych kamieni i próbuje wykorzystać syna do zniszczenia rodu Korhanów. Seyran, mimo zakazu ojca, decyduje się na potajemne leczenie, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Napięcie w rezydencji rośnie, a widzowie mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia od poniedziałku do piątku o 14 na antenie TVP1. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy bohaterów, takich jak Ferit, Seyran i Abidin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza temperatura przynosi wytchnienie. To dobry czas na wycieczkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla skuteczność działań lewicy w kwestiach społecznych, w tym w sprawie związków partnerskich. Lewica przygotowała projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zapewnić równe traktowanie osób LGBTQ+. Minister zaznacza, że mimo oporów koalicji udało się zrealizować wiele obietnic. W kontekście podatku cyfrowego Polska dąży do jego wprowadzenia, mimo potencjalnych nacisków z zewnątrz. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości. Decyzja ta związana jest z prywatnym aktem oskarżenia Doroty Wysockiej-Sznep, która twierdzi, że wypowiedzi Ziobry podczas Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mogły naruszyć jej dobre imię. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do Sejmu. Sprawa budzi duże emocje, ponieważ dotyczy granic odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi polityków. Samoobrona Odrodzenie opublikowała kontrowersyjny spot z udziałem wygenerowanej przez sztuczną inteligencję postaci Andrzeja Lepera. W spocie polityk, który zmarł tragicznie w 2011 roku, mówi, że został zamordowany i wyraża poparcie dla nowej partii. Przewodniczący Samoobrony Odrodzenie, Jerzy Andrzejewski, tłumaczy, że to nowoczesna forma politycznego PR-u, mająca na celu przyciągnięcie uwagi wyborców. Spot wywołał mieszane reakcje, podkreślając kontrowersje wokół wykorzystania wizerunku zmarłego polityka.
1: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął pracę nad nową konstytucją, co wywołało szeroką debatę w kraju. Z najnowszego sondażu UCL Research dla Onetu wynika, że aż niecałe 69% Polaków chce, by zmiany w konstytucji były zatwierdzone w ogólnokrajowym referendum. Deklarowana gotowość do udziału w takim głosowaniu jest wysoka, co może wpłynąć na decyzje polityków. Wyniki te pokazują, że Polacy pragną mieć bezpośredni wpływ na kształt ustawy zasadniczej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty. Podczas uroczystości w londyńskiej Royal Albert Hall Rod Stewart wywołał poruszenie, chwaląc króla Karola III za jego wizytę w USA i ostro krytykując Donalda Trumpa. Wokalista nazwał Trumpa podłym człowieczkiem i stwierdził, że monarcha ustawił go do pionu. Król Karol III zareagował na te słowa śmiechem. Wydarzenie odbyło się z okazji 50-lecia działalności fundacji King's Trust.
1: Podczas ćwiczeń Baltic Shield polski system artylerii rakietowej HOMAR-K oddał rekordowy strzał na odległość około 79,5 km, trafiając cel na Morzu Bałtyckim. To najdalszy strzał z tego systemu na polskim poligonie, co podkreśla jego potencjał i gotowość operacyjną. W manewrach uczestniczyły również polskie systemy M-142 HIMARS i duńskie PULS, które prowadziły skoordynowane uderzenia rakietowe z rejonu Bornholmu. Baltic Shield to największe w historii polsko-duńskie ćwiczenia wojskowe, mające na celu sprawdzenie zdolności sojuszniczych do wspólnego działania.
2: Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów.
1: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
2: Ptasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zabrudzeń można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę. programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Bacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim występem, ale i reakcją na pytania izraelskiej dziennikarki. W trakcie wywiadu, gdy padło pytanie o izraelskiego artystę, Szemplińska z uśmiechem przyznała, że nie zna jego twórczości, a na prośbę o pozdrowienia dla izraelskich fanów odpowiedziała nerwowym uśmiechem i oddaliła się. Nagranie z tej sytuacji zdobyło ogromną popularność w sieci, a internauci nie kryją swojego poparcia dla bojkotu Izraela. Ciekawe, czy ten incydent wpłynie na jej wynik w finale, który odbędzie się już w sobotę. Sylwia Peretti, znana z reality show, przeżyła kolejny dzień pełen emocji, odwiedzając grób swojego zmarłego syna Patryka w jego 27 urodziny. Celebrytka, zamiast świętować, dzieliła się w sieci wspomnieniami i łzami, pokazując archiwalne nagrania z czasów, gdy Patryk jeszcze dmuchał świeczki na torcie. Wizyta na cmentarzu była dla niej momentem pełnym bólu, ale i miłości, którą nieustannie podkreśla w swoich wpisach. Peretti coraz częściej mówi o żałobie, próbując oswoić temat straty i wspierać innych rodziców w podobnej sytuacji. Iwona Pawlowicz, znana jako surowa jurorka Tańca z Gwiazdami, ujawniła, dlaczego porzuciła obiecującą karierę taneczną. Okazuje się, że nie chodziło o spadek formy, lecz o zwykłe zmęczenie i brak funduszy na dalszy rozwój. Mimo że tańczyli z mężem jak marzenie, postanowili odejść w chwale, zanim wyczerpanie ich pokonało. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem odpocząć. Katarzyna Cerekwicka, znana z hitu Na kolana, postanowiła stanąć murem za Alicją Szemplińską po jej występie na Eurowizji. W emocjonalnym wpisie porównała młodą artystkę do samej Edyty Górniak, podkreślając, że prawdziwy wokal nie potrzebuje miliona efektów. Choć niektórzy twierdzą, że piosenka była trudna w odbiorze, to jednak potężny głos Alicji wywarł piorunujące wrażenie na europejskiej publiczności. Fani konkursu zgodnie przyznają, że postawienie na autentyczność było odświeżającym powiewem w świecie pełnym blichtru.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
2: Wiedeń, miasto muzyki. W tym roku zamiast dźwięków Eurowizji rozbrzmiewa echem bojkotu. 70. edycja konkursu, która miała być wielkim świętem, przyciągnęła najmniej uczestników od 2 dekad. Wszystko przez kontrowersje wokół udziału Izraela, które wywołały falę rezygnacji europejskich nadawców. Holandia, Słowenia, Hiszpania i Irlandia powiedziały dość. A Belgowie zamiast finału pokażą reportaż o łamaniu praw człowieka. Czy to jeszcze Eurowizja, czy już polityczna arena? Love is Blind Polska. Szturmem zdobywa serca widzów na Netflixie, ale nie obyło się bez dramatów. Krzysztof, który wybrał Malikę, szybko po powrocie do Polski spotkał się z Kingą, swoją wcześniejszą faworytką. Romans z Kingą okazał się bardziej intensywny, niż Malika mogła przypuszczać. A cała sytuacja wywołała burzę emocji na wspólnej imprezie uczestników. Malika, choć rozczarowana, postanowiła nie robić dramy, a Krzysztof zyskał solidarnych kolegów. Cóż, miłość bywa ślepa, ale zdrada już niekoniecznie.
1: Chris Cornell, głos rocka, który mógłby kruszyć mury, miał prostą radę dla aspirujących muzyków. Jeśli nie wypali, zostań kucharzem. Zanim stał się ikoną grunge'u, smażył frytki w Seattle, a jego największym zmartwieniem był przypalony sos. Nawet gdy jego plan A eksplodował z siłą supernowej, Cornell nigdy nie zapomniał o solidnym gruncie pod nogami. Może dlatego, zamiast tylko śpiewać o czarnych dziurach, otworzył restaurację w Paryżu, pokazując, że rock'n'rollowy bunt i solidny biznes mogą iść w parze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Duran, legendarni pionierzy teledysków MTV, wciąż czekają na swoje miejsce na scenie Glastonbury. Simon Le Bon wyjaśnił, że propozycje organizatorów były dla nich nie do przyjęcia. Namiot disco o 15 to nie dla nich. Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, uważa się za headlinerów i nie zamierza zadowalać się byle czym. Glastonbury w 2027 roku wróci z hukiem, ale czy z Duran na czele? Czas pokaże. Katowice, miasto festiwalowych marzeń, w tym roku zaskakuje fanów off-festiwalu. Organizatorzy ogłosili, że pole namiotowe, które dla wielu było nieodłącznym elementem imprezy, nie będzie dostępne. Powód? Problemy z Aeroklubem Śląskim, które uniemożliwiły zapewnienie bezpieczeństwa. Fani są wściekli, a komentarze w mediach społecznościowych aż kipią od emocji. Cóż, pozostaje tylko liczyć na to, że muzyka zrekompensuje brak festiwalowego klimatu pod namiotem. Piotr Lekki, legenda polskiego heavy metalu, znowu zaskakuje. Gitarzysta z Bochni ogłosił wydanie solowego albumu Ghost of Rock, na którym połączył siły z ikonami światowego rocka i metalu. Wśród gości znalazł się m.in. Vinny Appice, znany z Black Sabbath i Dio. Album, który ma ukazać się jesienią, to prawdziwy hołd dla takich gigantów jak Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister i Ronnie James Dio. Cóż, wygląda na to, że polska scena rockowa znów ma się czym pochwalić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały sześciokrotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie Dom Pogrzebowy Kucharski otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, oferując unikalne spojrzenie na świat ceremonii pożegnalnych. Wśród atrakcji znajdzie się humanoidalny robot Urnuś, który ma zainicjować dyskusję o roli technologii w branży funeralnej. Odwiedzający będą mogli także uczestniczyć w rozmowach z nekroinfluencerami, którzy edukują o śmierci i żałobie. Dodatkowo organizatorzy przygotowali konkurs, w którym do wygrania jest urna, co ma na celu oswajanie tematu śmierci.
1: Rynek nieruchomości premium w Polsce tworzy wyraźną mapę luksusu z najwyższymi cenami za metr kwadratowy w największych miastach. Warszawa zdecydowanie dominuje, wyznaczając standardy dla segmentu ultraluksusowego. Kluczowe czynniki wpływające na wysokie ceny to prestiżowa lokalizacja, wysoki standard inwestycji oraz ograniczona podaż. W efekcie ceny w najlepszych lokalizacjach sięgają nawet 58 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Lacrosse, sport z Ameryki Północnej, zdobywa popularność na krakowskich boiskach. Gra łączy elementy hokeja i koszykówki, a jej zasady są proste. Celem jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika przy użyciu specjalnych kijów. W Polsce lacrosse jest amatorski, ale zawodnicy z Krakowa regularnie uczestniczą w ogólnopolskich rozgrywkach. Popularność tej dyscypliny rośnie, a wielu nowych graczy przyciągają amerykańskie filmy i seriale.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Pod Krakowem doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym, gdzie kobieta utknęła samochodem między zamykającymi się szlabanami. Dzięki szybkiej reakcji policjanta i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei udało się uniknąć tragedii. Kobieta została ukarana mandatem za złamanie przepisów. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: W sobotę, 16 maja, Wadowickie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprasza na wyjątkową Noc Muzeów. Główną atrakcją będzie interaktywna gra Ścieżka Powołania – Odczytać Drogę, która pozwoli uczestnikom poznać losy Karola Wojtyły w nowatorski sposób. Zespoły do 10 osób będą rozwiązywać zagadki i wchodzić w interakcje z postaciami z życia papieża. Wstęp kosztuje symboliczną złotówkę, a chętni muszą wcześniej zarezerwować miejsce. Podlaska Policja, Straż Graniczna i litewskie służby rozbiły grupę złodziei luksusowych samochodów działającą w Polsce i Niemczech. Zatrzymano 4 obywateli Litwy. Odzyskano 5 aut o wartości ponad 730 tysięcy złotych. Złodzieje transportowali skradzione pojazdy na Litwę, gdzie były sprzedawane lub rozbierane na części. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Europoseł PiS, Dominik Tarczyński, otrzymał odmowę wjazdu do Wielkiej Brytanii, co wywołało jego zdecydowaną reakcję. Polityk zapowiedział, że pozwie brytyjskiego premiera Keira Starmera, oskarżając go o działania przypominające komunizm. Tarczyński planował wziąć udział w marszu Unite the Kingdom w Londynie, organizowanym przez Tomiego Robinsona. W uzasadnieniu odmowy wjazdu wskazano, że jego obecność nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał azyl. Polskie władze planują wystąpić o jego ekstradycję, zarzucając mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Top FM dyskutowano o możliwościach przekonania USA do wydania Ziobry. Jednak posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska przestrzega przed używaniem argumentów biznesowych w negocjacjach. Ziobro twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny. Na Bliskim Wschodzie konflikt przybiera na sile, obejmując również Liban. Pomimo zawieszenia broni, izraelskie ataki na południe Libanu nie ustają, a całe wioski są niszczone. Dziennikarze, w tym Karolina Pajączkowska, relacjonują trudną sytuację, podkreślając celowe ataki na media i pracowników humanitarnych. Liban stoi w obliczu największej od dekad inwazji, a mieszkańcy pokładają nadzieję w Hezbollahu, nie traktując go jak ekstremistów.
2: Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, co zadeklarował Karol Nawrocki podczas rozmowy z Donaldem Trumpem. To ważna deklaracja w kontekście bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Nawrocki podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie jest kluczowa dla stabilności regionu. Wypowiedź ta może stać się istotnym tematem w debacie o bezpieczeństwie Polski. W Karkonoszach niespodziewanie powróciła zima, przynosząc intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warunki na górskich szlakach są trudne, a GOPR apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. IMGW wydało żółte ostrzeżenia przed przymrozkami dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza przy gruncie. Alerty dotyczą m.in. województw podkarpackiego, lubelskiego i części Małopolski.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna, a portugalskie media spekulują o jego możliwym transferze do FC Porto. Kontrakt napastnika z FC Barceloną kończy się w czerwcu, a sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji. W Porto gra już 3 Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, co dodaje smaku tym doniesieniom. Choć konkretów brak, kibice FC Porto są podekscytowani możliwością pozyskania doświadczonego snajpera.
0: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Świat koszykówki pogrążony jest w żałobie po śmierci Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. 29-letni zawodnik zmarł we wtorek, 12 maja. Clark, który całą swoją karierę spędził w Memphis, zmagał się z licznymi kontuzjami, a w zeszłym miesiącu został aresztowany za przestępstwa narkotykowe. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przedawkowaniu.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców. Iga Świątek w wielkim stylu pokonała Jessicę Pegulę 6-1, 6-2, awansując do półfinału turnieju WTA w Rzymie. To jej pierwsze zwycięstwo nad rywalką z pierwszej dziesiątki od listopada zeszłego roku. Polka podkreśliła, że jej gra była efektem ciężkiej pracy z trenerem. W półfinale zmierzy się z rywalką, którą pozna po meczu Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną.
0: W warszawskiej fabryce Norblina odbyła się gala z okazji 30-lecia polskiego stowarzyszenia Wing Chun Kung Fu. Wydarzenie zgromadziło mistrzów i uczniów tej sztuki walki z Polski oraz zagranicy, prezentując jej filozofię i skuteczność. Uroczystość uświetniły pokazy technik Wing Chun, a także wyróżnienia dla zasłużonych pionierów stylu w Europie Wschodniej. Wśród gości znalazł się Si Kung Norbert Madaj, przewodniczący wschodnioeuropejskiego stowarzyszenia Wing Chun.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zachwyciła swoim półfinałowym występem. Wokalistka przygotowywała się pod okiem Ewy Chodakowskiej, co zaowocowało doskonałą formą i charyzmą na scenie. Jej wykonanie utworu Pray oraz efektowny strój spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności, jak i ekspertów. Szemplińska, która miała wystąpić już w 2020 roku, udowodniła, że jej talent wykracza daleko poza konkurs.
1: Dariusz Szpakowski, znany polski komentator sportowy, nie będzie relacjonował meczów podczas Mistrzostw Świata w 2026 roku, mimo że jego głos wciąż towarzyszy kibicom przy ważnych wydarzeniach piłkarskich w TVP. Nie znalazł się na oficjalnej liście komentatorów turnieju. Szpakowski wyjaśnił swoją decyzję w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, kończąc tym samym swoją mundialową karierę, którą oficjalnie zakończył 4 lata temu po finale w Katarze.
0: Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Małgorzata Tomaszewska, znana prezenterka telewizyjna, ujawniła, że podczas swojego balu maturalnego tańczyła z Robertem Lewandowskim. Historia wyszła na jaw podczas parady piłkarzy FC Barcelona, kiedy to Lewandowski wspomniał o wspólnych szkolnych latach. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, gdzie byli w równoległych klasach. Tomaszewska wspomina Lewandowskiego jako cichego i pracowitego ucznia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą spore zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Marcin rozpoczyna nowy etap kariery jako dzielnicowy w Warszawie. Jego partnerką zostanie młoda i ambitna Daria Michalak, grana przez Natalię Szczypkę. Ich współpraca zacznie się od emocjonującego patrolu, który pokaże, że Daria nie boi się wyzwań. Tymczasem Renata, ukochana Marcina, zacznie być zazdrosna o nową koleżankę z pracy. Sylwester przyniesie nieoczekiwane emocje, a noworoczny to Marcin wzniesie z Darią, życząc sobie lepszego roku. To odcinek pełen napięcia i nowych początków.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W 3387 odcinku, który już niebawem, Renata wychodzi z odwyku i odkrywa, że jej przyjaciółka Dominika stała się właścicielką Feel Good. Mimo że Sebastian nalegał na odsunięcie Renaty, Dominika postanawia zatrzymać ją w pracy. Renata po wyjściu z ośrodka może być zupełnie inną osobą, gotową do nowego startu. Dominika, mimo rad męża, nie chce odsuwać przyjaciółki, co może świadczyć o jej lojalności i nadziei na lepszą przyszłość Renaty. Czy Renata odnajdzie się w nowej rzeczywistości i jak potoczą się ich dalsze losy? Na pewno warto śledzić nowe odcinki, by się tego dowiedzieć.
1: Barwy szczęścia żegnają Stanisławę Celińską, która wcielała się w postać Amelii, matki Bruna Stańskiego. Aktorka zmarła w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów i ekipy serialu. Jej odejście wywołało falę wzruszających pożegnań od produkcji i aktorów. Gwiazdy serialu, takie jak Anna Gzyra, Oriana Krajewska i Jasper Sołtysiewicz, wyraziły swoje kondolencje i smutek. Amelia, choć nie była na pierwszym planie, odgrywała kluczową rolę w życiu Bruna, wspierając go i jego bliskich. Stanisława Celińska pozostanie w pamięci jako wybitna artystka i niezapomniana Amelia. Produkcja Barw Szczęścia podziękowała jej za lata pełne emocji i inspiracji.
0: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cihana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret knują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20.55 na TVP2. Martyna pojawi się na imprezie u Agaty i Sławka sama, mimo że zaproszenie obejmowało również Jakuba. Wysocka zaczyna czuć coś więcej do detektywa, ale nie może się z nim związać, ponieważ Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę Kasię. Martyna wyzna Agacie, że nie chce ponownie zakochiwać się w mężczyźnie, który kocha inną kobietę. Przyjaciółka próbuje ją zatrzymać, pamiętając, jak długo Martyna leczyła złamane serce po Marcinie. Sytuacja jest skomplikowana, a uczucia Jakuba do Kasi wciąż żywe, co sprawia, że Martyna nie chce być tylko lekiem na złamane serce. Barwy szczęścia w odcinku 3384 przyniosą wiele emocji. Luiza zmaga się z osobistym kryzysem po rozstaniu, co wpływa na jej plany zawodowe i edukacyjne. Damian podejmuje decyzję o zwolnieniu Aro po odkryciu jego romansu z klientką. Agata staje przed presją ze strony Wilka, który oczekuje decyzji o wspólnym mieszkaniu. Joanna zmaga się z napięciem w domu z powodu konfliktu między Emilem a Emilką. U Grzelaków sytuacja jest napięta z powodu zdrowia pana Bogumiła, choć przygotowania Romea do studniówki przynoszą chwilę wytchnienia. Premiera tego odcinka odbędzie się 20 maja o 25 na TVP2. To kolejna odsłona pełna zawirowań w życiu mieszkańców ulicy Zacisznej. Serial Panna Młoda w 101 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan składa Sinem ważną deklarację, co wywołuje napiętą atmosferę w rezydencji. Bejza podpowiada Hancer, by użyła pistoletu do zastraszenia mężczyzny, co prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. W najmniej oczekiwanym momencie spokój przerywa nagły odgłos wystrzału. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 20 maja o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o trudnych wyborach i rodzinnych intrygach, które potrafią zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Finałowy odcinek M jak miłość, numer 1936, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Basia, córka Rogowskich, niespodziewanie zadzwoni z Niemiec, gdzie przebywa na wymianie uczniowskiej. Jej telefon do starszej siostry Agnes zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami w Grabinie. Artur, ojciec Basi, wyzna miłość Joannie, swojej młodszej współpracownicy, co wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. Joanna złoży wypowiedzenie w przychodni, przyznając się do uczuć wobec szefa. Agnes, próbując ukryć rodzinne problemy, odbierze telefon od Basi, ale dziewczyna szybko zauważy niepokojące zmiany w zachowaniu ojca. Choć Basia nie planuje powrotu do Polski, rozmowa wzbudzi w niej podejrzenia co do sytuacji w domu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1001 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Lekki deszcz może pojawić się tylko miejscami. Warto mieć parasol pod ręką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele wygrywa w najnowszym sondażu z poparciem 32,5%. Mimo to stworzenie większościowego rządu wydaje się nierealne, ponieważ do samodzielnego rządzenia potrzeba 231 mandatów, a koalicja zdobyłaby tylko 193. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 138 mandatów, a Konfederacja 66. Jedyną opcją na stabilną większość byłaby koalicja ugrupowań prawicowych. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał azyl. Polskie władze planują wystąpić o jego ekstradycję, zarzucając mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Top FM dyskutowano o możliwościach przekonania USA do wydania Ziobry. Jednak posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska przestrzega przed używaniem argumentów biznesowych w negocjacjach. Ziobro twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny.
1: Brytyjskie media donoszą o problemach Meghan Markle i księcia Harry'ego w USA. Para, która od 2020 roku próbuje budować nowe życie poza rodziną królewską, zmaga się z niepowodzeniami w swoich biznesach. Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana, a jej marka As Ever nie przynosi oczekiwanych zysków. Dodatkowo jej nieobecność na tegorocznej gali Met Gala w Nowym Jorku wzbudziła spekulacje o jej kondycji psychicznej. Bartek Ziemski, 30-letni himalaista z Bielska Białej, zdobył szczyt Lhotse, czwartą najwyższą górę świata, bez użycia dodatkowego tlenu. Następnie zjechał z niej na nartach, co czyni go jednym z nielicznych, którzy dokonali tego wyczynu. To już 8 ośmiotysięcznik, z którego Ziemski zjechał w ten sposób. Lhotse jest uznawane za jeden z najbardziej wymagających technicznie szczytów w Himalajach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej komunii świętej.
2: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma troje prawnych rodziców, matkę i dwóch ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny, Eugenia Rocella, wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych. Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 km, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Mykhajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny. Niewiadów Polska, grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów. Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie.
1: Zamio kulkas, choć odporny na suszę, potrzebuje wiosennego odżywienia, by rosnąć zdrowo i intensywnie zielono. Naturalne nawozy, takie jak sproszkowane skórki banana, dostarczają niezbędnych minerałów, wspomagając rozwój rośliny. Dodatkowo, cynamon, posypany na ziemię, chroni przed chorobami i szkodnikami. Ważne jest, by zapewnić roślinie rozproszone światło i przepuszczalną ziemię. W polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw, z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z przytupem wkracza do finału Eurowizji, a jej występ w Wiedniu to prawdziwa uczta dla uszu i oczu. Ale to nie koniec polskich akcentów. Roman Frankl, syn legendarnej Marii Koterskiej, zaskoczył wszystkich, otwierając półfinał jako dojrzały fan Eurowizji. Ciekawe, czy ktoś zauważył tę perełkę, skoro nawet Artur Orzech przegapił ten moment. Wygląda na to, że polska delegacja ma powody do dumy na każdym kroku. Hollywood w żałobie. Donald Gibb, niezapomniany osiłek z Zemsty frajerów i Krwawego sportu, zmarł w wieku 71 lat. Ten gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym, odszedł spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go ikoną tamtych czasów. Julia Dybowska znowu w centrum uwagi. Tym razem celebrytka zaszalała w Dubaju, prezentując swoją ekstremalnie szczupłą sylwetkę w różowym bikini i białych shortach. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej luksusowe życie, które z dumą pokazuje na Instagramie. Związek z teherańskim miliarderem Robertem Czengizem tylko dodaje pikanterii jej bajkowemu wizerunkowi. Cóż, nie każdy może być polską Barbie z prawie 500 000 fanów. Alicja Szemplińska zrobiła furorę na Eurowizji 2026, wbijając się do finału jak burza. Jej występ był tak spektakularny, że nawet Julia Wieniawa, znana z perfekcjonizmu, nie mogła się powstrzymać od zachwytów, porównując go do światowych standardów. Ciekawe, czy teraz Wieniawa sama nie zacznie planować swojego eurowizyjnego debiutu, skoro tak chętnie ocenia innych. Polska scena muzyczna znowu pokazała, że potrafi zaskoczyć.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kamila Kamińska, znana z seriali Zakochani po uszy i Barwy szczęścia, wywołała burzę w sieci, dzieląc się nagraniem, na którym karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Aktorka tłumaczy, że to dla niej czas bliskości i podkreśla, że każda matka powinna słuchać swojej intuicji. Internetowa dyskusja przeniosła się nawet do telewizji, gdzie Kamińska broniła swojego podejścia, twierdząc, że to, co naturalne, często budzi zdziwienie. Cóż, kto by pomyślał, że Mleczna Droga może być tak kontrowersyjna?
1: Mariusz Węgłowski, znany z serialu Policjantki i Policjanci, przeżywa niewyobrażalną tragedię. Jego ukochana córka Nikola, którą nazywał Promyczkiem, zmarła niespodziewanie z powodu choroby układu krążenia. Ironia losu polega na tym, że aktor, który od lat wspierał chore dzieci, teraz sam musi zmierzyć się z tak bolesną stratą. Grób Nikoli tonie w kwiatach, a jej odejście pozostawia nas z pytaniem, dlaczego niektóre wyroki boskie są tak niezrozumiałe. Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności. A teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli? A może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji? Czas pokaże. Na koncertach coraz bardziej przypomina to rzutki, a nie muzyczne wydarzenia. Oli Sykes z Bring Me The Horizon przekonał się o tym boleśnie, gdy podczas występu w St. Louis dostał w głowę smartfonem. Efekt? Wstrząśnienie mózgu i koncert na pół gwizdka. Mimo wszystko zespół nie zwalnia tempa i już w czerwcu zagra w Krakowie. Ciekawe, czy tym razem fani zdecydują się na bardziej tradycyjne formy wyrażania uwielbienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica znowu w akcji, tym razem w Grecji, gdzie ich koncert dosłownie wstrząsnął ziemią. Na stadionie olimpijskim w Atenach zgromadziło się ponad 90 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji. Sejsmolodzy z ciekawości ustawili sejsmografy, by sprawdzić, czy tłum fanów może wywołać drgania ziemi. Okazuje się, że Metallica nie tylko gra, ale i porusza ziemię. Czy podobny efekt zobaczymy w Polsce? Przekonamy się już 18 maja w Chorzowie. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, postanowił dołączyć do grona pisarzy i wydać swoją autobiografię. Książka Hello Boys and Girls trafi do sprzedaży 22 października. McBrain, który przeszedł na koncertową emeryturę w 2024 roku z powodu problemów zdrowotnych, obiecuje zabrać czytelników za kulisy życia rockowej legendy. Ciekawe, czy zdradzi, jak to jest, kiedy ciało mówi dość, ale serce wciąż bije w rytmie heavy metalu.
2: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko nowej polityce uczelni dotyczącej wyżywienia i zakwaterowania. Zamiast obiecanej taniej stołówki, przy Bibliotece Uniwersyteckiej powstała komercyjna strefa jedzenia, której ceny są zbyt wysokie dla studentów. Dodatkowo sytuacja z zakwaterowaniem jest krytyczna, ponieważ tylko 10% studentów ma szansę na miejsce w akademiku, a warunki w istniejących budynkach pozostawiają wiele do życzenia. Studenci domagają się zmian, a ich głos dotarł już do polityków, którzy interweniują w tej sprawie. Hormon, 4-letni owczarek belgijski Malinois, to jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji.
2: W Warszawie na Woli doszło do tragedii. W mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Na miejscu był również mężczyzna, który zabarykadował się w łazience z nożem. Policja obezwładniła go po użyciu gazu i tarcz. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na dramatyczne wydarzenia.
1: W Siedlcach, przy ulicy Sienkiewicza, przez ponad 10 lat na bramie wjazdowej widniała namalowana niebieskim sprejem swastyka. Mieszkańcy i służby przez lata nie reagowali na ten faszystowski symbol, który stał się częścią codziennego krajobrazu. Dopiero po interwencji dziennikarza Super Expressu, właściciel posesji usunął kontrowersyjne malowidło.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków wyprzedził Warszawę pod względem wysokości średnich zarobków w sektorze

0: przedsiębiorstw, osiągając ponad 13 tysięcy złotych brutto. W 6 stolicach województw średnie pensje przekroczyły 10 tysięcy złotych. Mimo wzrostu wynagrodzeń, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niecałe 3%, co oznacza ponad 14 tysięcy osób bez pracy. Największe podwyżki odnotowano w sektorze administracji i działalności wspierającej, gdzie płace wzrosły o ponad 26%.
1: Stanisław Wyspiański, wybitny polski artysta, jest bohaterem wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja prezentuje jego najsłynniejsze obrazy, projekty witraży oraz pamiątki osobiste. Wyspiański, znany z miłości do Krakowa, musiał zrezygnować z farb olejnych z powodu alergii, co skłoniło go do pracy z suchym pastelem. W muzeum można również podziwiać jego projekt witrażu Bóg Ojciec oraz korzystać z nowoczesnych technologii VR, by lepiej zrozumieć jego twórczość.
0: Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat. Informacje o jej śmierci potwierdził menedżer Maciej Muraszko. Celińska była znana z niezapomnianych ról w teatrze, filmie i muzyce, a jej autentyczność i charyzma zdobyły serca wielu. Polska kultura żegna artystkę, której duchowa przemiana i głęboka wiara były inspiracją dla wielu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla skuteczność działań Lewicy w kwestiach społecznych, w tym w sprawie związków partnerskich. Lewica przygotowała projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zapewnić równe traktowanie osób LGBTQ+. Minister zaznacza, że mimo oporów koalicji udało się zrealizować wiele obietnic. W kontekście podatku cyfrowego Polska dąży do jego wprowadzenia, mimo potencjalnych nacisków z zewnątrz.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Samoobrona Odrodzenie opublikowała kontrowersyjny spot z udziałem wygenerowanej przez sztuczną inteligencję postaci Andrzeja Lepera. W spocie polityk, który zmarł tragicznie w 2011 roku, mówi, że został zamordowany i wyraża poparcie dla nowej partii. Przewodniczący Samoobrony Odrodzenie, Jerzy Andrzejewski, tłumaczy, że to nowoczesna forma politycznego PR-u, mająca na celu przyciągnięcie uwagi wyborców. Spot wywołał mieszane reakcje, podkreślając kontrowersje wokół wykorzystania wizerunku zmarłego polityka.
1: Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu zapowiedział wprowadzenie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Podkreślił, że to konieczność wykonania wyroków TSUE i NSA oraz wyraz szacunku dla obywateli. Marcin Kierwiński potwierdził, że rząd podejmie konkretne działania w tej sprawie. Tusk zaznaczył, że zmiany nie otworzą drogi do adopcji przez pary jednopłciowe.
0: Prezydent Karol Nawrocki już 31 razy skorzystał z prawa weta, ostatnio odmawiając podpisania ustaw dotyczących likwidacji CBA i kształtowania ustroju rolnego. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała podkreśla, że prezydent często blokuje inicjatywy rządu, co prowadzi do napięć i polaryzacji politycznej. Dorożała zwraca uwagę na potrzebę reformy łowiectwa, wskazując na brak badań lekarskich dla myśliwych, co wpływa na bezpieczeństwo w lasach. Konflikt z PSL dotyczy różnic w podejściu do ochrony środowiska, szczególnie w kwestii łowiectwa.
1: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co oznacza, że nie jest w stanie zrealizować umów z klientami. Firma posiada jednak gwarancję ubezpieczeniową od TU Europa SA, co daje szansę na odzyskanie wpłaconych środków. Poszkodowani klienci powinni skontaktować się z ubezpieczycielem, aby złożyć wnioski o zwrot pieniędzy. Problemy finansowe biura były spowodowane między innymi spłatą pandemicznych pożyczek i zwrotami za anulowane wycieczki.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci mogą spodziewać się podwyżki świadczeń o około 3,5%, co podniesie minimalną emeryturę do 2047 zł brutto. Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają tak zwaną trzynastkę w wysokości ponad 2047 zł brutto, co daje około 1617 zł na rękę. We wrześniu wypłacona zostanie czternastka, również w wysokości ponad 2047 zł brutto, ale pełną kwotę otrzymają tylko osoby z emeryturą do 2900 zł brutto. Łącznie trzynastka i czternastka mogą przynieść seniorom dodatkowe niecałe 4095 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że są to wstępne prognozy, a ostateczne kwoty zależą od sytuacji gospodarczej.
2: Velobank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię Velobanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem Velobanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta. Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała na targach IDEP 2026 roku w Bratysławie nową konfigurację uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej. Platforma ta, będąca podstawą bojowego wozu piechoty BWP Borsuk, została zintegrowana ze słowackim systemem wieżowym Turra 30. Współpraca z firmą FUPU AS ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i otwarcie nowych rynków zbytu. BWP Borsuk to nowoczesny pojazd o wysokiej mobilności i zdolnościach amfibijnych, który już teraz wzbudza zainteresowanie zagranicznych klientów. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być dostosowywany do specyficznych wymagań użytkowników.
2: Bydgoskie zakłady Nitrochem SA podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAN.
1: Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno zaskoczy Karolinę propozycją błyskawicznego ślubu w Las Vegas. To może być moment, który na zawsze zmieni ich relacje. W tym samym czasie Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą, co stawia ją przed trudnym wyborem. Kajtek wykorzystuje okazję, by porozmawiać z Oliwką w hotelu, licząc na wyjaśnienie dawnych spraw. Tymczasem Romeo i Ewa szykują się na swoją wymarzoną studniówkę, chcąc choć na chwilę zapomnieć o problemach. Odcinek 3385 zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to prawdziwa uczta emocji i niespodzianek, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Deweloper Wilk ponownie spotka się z mieszkańcami ulicy Zacisznej, próbując przekonać ich do sprzedaży domów pod budowę nowego osiedla. Hubert, świadomy jego planów, stanowczo zaprotestuje, a Lucyna nie pozostanie mu dłużna, włączając się do dyskusji. Atmosfera stanie się gorąca, gdy Lucyna zwróci uwagę na potrzeby seniorów, co wywoła kolejne spięcia. Wilk będzie próbował ją uciszyć, ale Lucyna nie odpuści, oskarżając go o kłamstwa. Wszystko to doprowadzi do emocjonującego finału, w którym Hubert będzie musiał uspokajać rozemocjonowaną Lucynę. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, którego nie można przegapić. Wielki finał sezonu M jak Miłość już wkrótce. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Basia, córka Rogowskich, odezwie się do rodziny z wymiany uczniowskiej w Niemczech. Tymczasem w Grabinie dzieje się sporo. Artur, ojciec Basi, zakochał się w Joannie, co wyzna wprost w tym odcinku. Joanna postanowi odejść z przychodni, a Artur wyzna jej miłość. Agnes, siostra Basi, będzie świadkiem tej emocjonalnej zdrady. Basia, nieświadoma sytuacji, zadzwoni do Agnes, która nie zdradzi jej szczegółów, by nie martwić siostry. Jednak Basia zauważy dziwne zachowanie ojca i skomentuje, że trudno się z nim porozumieć. To będzie emocjonujący finał przed wakacjami.
0: W 1934 odcinku M jak Miłość Magda Budzyńska znów zmierzy się z problemami zdrowotnymi. O poranku obudzi ją silny ból w klatce piersiowej, który zmusi ją do sięgnięcia po leki od kardiologa. Mimo niepokojących objawów, Magda postanowi ukryć swoje dolegliwości przed mężem Andrzejem. W tajemnicy zgłosi się na badania, które przyniosą zaskakujące wyniki. Choć początkowo sytuacja wydaje się dramatyczna, diagnoza lekarza okaże się pozytywna. Magda usłyszy, że jej serce jest w dobrym stanie, a stres był główną przyczyną jej złego samopoczucia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2.
1: Serial Akacjowa 38 zbliża się do emisji odcinka numer 872, który zobaczymy 20 maja o godzinie 18.55 na kanale TVP1. W tym odcinku Leonor stara się unikać sytuacji, które mogłyby wzbudzić plotki o jej relacji z Inigo. Tymczasem generał Zawala podejmuje drastyczne kroki, próbując otruć Sylwię, jednak kobieta sprytnie unika zagrożenia. W tle toczy się walka o przetrwanie, a bohaterowie muszą wykazać się nie lada sprytem. Serial nieustannie przyciąga widzów dzięki emocjonującym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. Madrycka kamienica staje się miejscem pełnym tajemnic, a losy jej mieszkańców wciągają widzów w wir dramatycznych wydarzeń. Akacjowa 38 to produkcja, która nie pozwala oderwać się od ekranu, oferując fascynujący obraz życia na początku XX wieku. W 3379 odcinku serialu Barwy Szczęścia Marcin Kodur staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko dzielnicowego, poznaje młodą i ambitną policjantkę Darię Michalak, graną przez Natalię Szczypkę. Ich pierwsze spotkanie pełne jest napięcia, ale szybko nawiązują współpracę. Podczas pierwszego patrolu natrafiają na młodego chłopaka, który bawi się fajerwerkami, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zaczyna odczuwać zazdrość, gdy słyszy w tle rozmowy głos Darii. Odcinek kończy się noworocznym toastem Marcina i Darii, którzy życzą sobie lepszego roku. Emocje, napięcia i nowe relacje – to wszystko czeka widzów w najnowszym odcinku. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrześnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1001 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Czeka nas odrobina deszczu, który odświeży powietrze i miejską zieleń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla skuteczność działań Lewicy w kwestiach społecznych, w tym w sprawie związków partnerskich. Lewica przygotowała projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zapewnić równe traktowanie osób LGBTQ+. Minister zaznacza, że mimo oporów koalicji udało się zrealizować wiele obietnic. W kontekście podatku cyfrowego Polska dąży do jego wprowadzenia, mimo potencjalnych nacisków z zewnątrz. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości. Decyzja ta związana jest z prywatnym aktem oskarżenia Doroty Wysockiej-Sznep, która twierdzi, że wypowiedzi Ziobry podczas Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mogły naruszyć jej dobre imię. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do Sejmu. Sprawa budzi duże emocje, ponieważ dotyczy granic odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi polityków. Samoobrona Odrodzenie opublikowała kontrowersyjny spot z udziałem wygenerowanej przez sztuczną inteligencję postaci Andrzeja Lepera. W spocie polityk, który zmarł tragicznie w 2011 roku, mówi, że został zamordowany i wyraża poparcie dla nowej partii. Przewodniczący Samoobrony Odrodzenie, Jerzy Andrzejewski, tłumaczy, że to nowoczesna forma politycznego PR-u, mająca na celu przyciągnięcie uwagi wyborców. Spot wywołał mieszane reakcje, podkreślając kontrowersje wokół wykorzystania wizerunku zmarłego polityka.
3: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął pracę nad nową konstytucją, co wywołało szeroką debatę w kraju. Z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu wynika, że aż niecałe 69% Polaków chce, by zmiany w konstytucji były zatwierdzone w ogólnokrajowym referendum. Deklarowana gotowość do udziału w takim głosowaniu jest wysoka, co może wpłynąć na decyzje polityków. Wyniki te pokazują, że Polacy pragną mieć bezpośredni wpływ na kształt ustawy zasadniczej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty. Podczas uroczystości w londyńskiej Royal Albert Hall Rod Stewart wywołał poruszenie, chwaląc króla Karola III za jego wizytę w USA i ostro krytykując Donalda Trumpa. Wokalista nazwał Trumpa podłym człowieczkiem i stwierdził, że monarcha ustawił go do pionu. Król Karol III zareagował na te słowa śmiechem. Wydarzenie odbyło się z okazji 50-lecia działalności fundacji King's Trust.
3: Podczas ćwiczeń Baltic Shield polski system artylerii rakietowej HOMAR-K oddał rekordowy strzał na odległość około 79,5 km, trafiając cel na Morzu Bałtyckim. To najdalszy strzał z tego systemu na polskim poligonie, co podkreśla jego potencjał i gotowość operacyjną. W manewrach uczestniczyły również polskie systemy M-142 HIMARS i duńskie PULS, które prowadziły skoordynowane uderzenia rakietowe z rejonu Bornholmu. Baltic Shield to największe w historii polsko-duńskie ćwiczenia wojskowe, mające na celu sprawdzenie zdolności sojuszniczych do wspólnego działania.
2: Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów.
3: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
2: Ptasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zabrudzeń można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę. programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Wacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z reality show, przeżyła kolejny dzień pełen emocji, odwiedzając grób swojego zmarłego syna Patryka w jego 27 urodziny. Celebrytka, zamiast świętować, dzieliła się w sieci wspomnieniami i łzami, pokazując archiwalne nagrania z czasów, gdy Patryk jeszcze dmuchał świeczki na torcie. Wizyta na cmentarzu była dla niej momentem pełnym bólu, ale i miłości, którą nieustannie podkreśla w swoich wpisach. Peretti coraz częściej mówi o żałobie, próbując oswoić temat straty i wspierać innych rodziców w podobnej sytuacji.
2: W Wiedniu trwa Eurowizja 2026, ale kto by zapomniał o zeszłorocznym triumfie Austriaka JJ. Jego Wasted Love zdobyło serca jurorów i widzów, zgarniając aż 436 punktów. To był wieczór, kiedy Europa jednogłośnie przyznała, że miłość do muzyki nie jest wcale taka wasted. A teraz czekamy, czy ktoś zdoła przebić ten sukces w tegorocznej edycji.
1: W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa. Alicja Szemplińska, nasza muzyczna wojowniczka, wywalczyła miejsce w finale 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Czy to dzięki talentowi, czy może dzięki morderczym treningom z Ewą Chodakowską, która nie zna litości? Wokalistka łączyła śpiew z ćwiczeniami na zdradliwej platformie, a wszystko to w imię perfekcji. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, by w sobotę jej wysiłek przyniósł Polsce zwycięstwo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
2: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu. Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać. W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Alicja Szemplińska znowu na scenie Eurowizji. Po triumfalnym przejściu przez półfinał w Wiedniu nasza reprezentantka ma szansę na wielki sukces w finale. Los uśmiechnął się do niej, przydzielając występ w drugiej połowie koncertu, co statystycznie zwiększa szansę na wyższą lokatę. Czy Polska w końcu zdobędzie upragnione zwycięstwo? Przekonamy się już w sobotę.
1: Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, przechodzi przez prawdziwy życiowy thriller. Po skomplikowanej operacji, która uratowała jej życie, aktorka zmaga się z paraliżem nogi. Teraz walczy o powrót do zdrowia i na scenę, wspierana przez przyjaciół i fanów. Jak sama przyznaje, ogrom wsparcia zmusił ją do przemyślenia swoich poglądów na temat świata. Cóż, życie potrafi zaskoczyć. Nawet tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko. Chris Cornell, głos rocka, który mógłby kruszyć mury, miał prostą radę dla aspirujących muzyków. Jeśli nie wypali, zostań kucharzem. Zanim stał się ikoną grunge'u, smażył frytki w Seattle, a jego największym zmartwieniem był przypalony sos. Nawet gdy jego plan A eksplodował z siłą supernowej, Cornell nigdy nie zapomniał o solidnym gruncie pod nogami. Może dlatego, zamiast tylko śpiewać o czarnych dziurach, otworzył restaurację w Paryżu, pokazując, że rock'n'rollowy bunt i solidny biznes mogą iść w parze. Duran Duran, legendarni pionierzy teledysków MTV, wciąż czekają na swoje miejsce na scenie Glastonbury. Simon Le Bon wyjaśnił, że propozycje organizatorów były dla nich nie do przyjęcia. Namiot disco o 15 to nie dla nich. Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, uważa się za headlinerów i nie zamierza zadowalać się byle czym. Glastonbury w 2027 roku wróci z hukiem. Ale czy z Duran Duran na czele? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowym o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały sześciokrotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu. Wiesława P., mieszkanka mazowieckiego Rudzienka, została skazana na 10 lat więzienia za zabójstwo swojego nowonarodzonego syna. Po urodzeniu chłopca w 2004 roku zrzekła się do niego praw, ale po 6 tygodniach odebrała go z placówki opiekuńczej i zamordowała w drodze do domu. Prawda o zbrodni wyszła na jaw 2 lata później, gdy urzędnicy rozpoczęli procedurę adopcyjną jej kolejnego dziecka. Mimo że Wiesława P. odbyła już karę, sprawa wciąż budzi kontrowersje ze względu na błędy systemowe i łagodny wyrok. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznych wydarzeń. W jednym z mieszkań przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja musiała siłowo wejść do łazienki, gdzie ukrywał się mężczyzna, który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Został on obezwładniony i przewieziony do szpitala. Sąsiedzi są w szoku, ponieważ para uchodziła za spokojne małżeństwo. Podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody sternik z Dolnego Śląska zderzył się z innym uczestnikiem zawodów i nie udało się go uratować. W związku z tym wydarzeniem szkoła Igora ogłosiła 14 maja dniem żałoby, a prokuratura wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele kondolencji i słów pożegnania dla młodego sportowca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie Dom Pogrzebowy Kucharski otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, oferując unikalne spojrzenie na świat ceremonii pożegnalnych. Wśród atrakcji znajdzie się humanoidalny robot Urnuś, który ma zainicjować dyskusję o roli technologii w branży funeralnej. Odwiedzający będą mogli także uczestniczyć w rozmowach z nekroinfluencerami, którzy edukują o śmierci i żałobie. Dodatkowo organizatorzy przygotowali konkurs, w którym do wygrania jest urna, co ma na celu oswajanie tematu śmierci.
1: Hormon, 4-letni owczarek Malinois, jest jedynym psem bojowym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, gdzie pomaga w przeszukiwaniu pomieszczeń i obezwładnianiu przestępców. W domu jest łagodnym psem, ale w akcji błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy. Jego szkolenie nigdy się nie kończy. Regularnie uczestniczy w różnych treningach. Rynek nieruchomości premium w Polsce tworzy wyraźną mapę luksusu z najwyższymi cenami za metr kwadratowy w największych miastach. Warszawa zdecydowanie dominuje, wyznaczając standardy dla segmentu ultraluksusowego. Kluczowe czynniki wpływające na wysokie ceny to prestiżowa lokalizacja, wysoki standard inwestycji oraz ograniczona podaż. W efekcie

0: Ceny w najlepszych lokalizacjach sięgają nawet 58 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Lacrosse, sport z Ameryki Północnej, zdobywa popularność na krakowskich boiskach. Gra łączy elementy hokeja i koszykówki, a jej zasady są proste. Celem jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika przy użyciu specjalnych kijów. W Polsce lacrosse jest amatorski, ale zawodnicy z Krakowa regularnie uczestniczą w ogólnopolskich rozgrywkach. Popularność tej dyscypliny rośnie, a wielu nowych graczy przyciągają amerykańskie filmy i seriale.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Krakowem doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym, gdzie kobieta utknęła samochodem między zamykającymi się szlabanami. Dzięki szybkiej reakcji policjanta i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei udało się uniknąć tragedii. Kobieta została ukarana mandatem za złamanie przepisów. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
0: Według najnowszych danych GUS w 6 miastach wojewódzkich średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 10 tysięcy złotych. Kraków osiągnął rekordowe 13 442 zł, wyprzedzając Warszawę, gdzie zarobki są o ponad 1000 zł niższe. Wzrost wynagrodzeń w Krakowie wyniósł niecałe 6% rok do roku, przewyższając inflację. Mimo wzrostu bezrobocia do niecałych 3%, Kraków pozostaje liderem rynku pracy w Małopolsce.
2: W Karkonoszach niespodziewanie powróciła zima, przynosząc intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warunki na górskich szlakach są trudne, a GOPR apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. IMGW wydało żółte ostrzeżenia przed przymrozkami dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza przy gruncie. Alerty dotyczą m.in. województw podkarpackiego, lubelskiego i części Małopolski.
0: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co dotknęło 183 klientów. Firma działała na rynku od 30 lat, ale problemy finansowe narastały od miesięcy. Klienci mogą ubiegać się o zwrot wpłat dzięki gwarancji ubezpieczeniowej od TU Europa SA. Na szczęście w momencie ogłoszenia niewypłacalności żaden z klientów nie przebywał za granicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry też pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna, a portugalskie media spekulują o jego możliwym transferze do FC Porto. Kontrakt napastnika z FC Barceloną kończy się w czerwcu, a sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji. W Porto gra już 3 Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, co dodaje smaku tym doniesieniom. Choć konkretów brak, kibice FC Porto są podekscytowani możliwością pozyskania doświadczonego snajpera.
0: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Świat koszykówki pogrążony jest w żałobie po śmierci Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. 29-letni zawodnik zmarł we wtorek, 12 maja. Clark, który całą swoją karierę spędził w Memphis, zmagał się z licznymi kontuzjami, a w zeszłym miesiącu został aresztowany za przestępstwa narkotykowe. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przedawkowaniu.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców.
0: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z dwóch rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zachwyciła swoim półfinałowym występem. Wokalistka przygotowywała się pod okiem Ewy Chodakowskiej, co zaowocowało doskonałą formą i charyzmą na scenie. Jej wykonanie utworu Pray oraz efektowny strój spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności, jak i ekspertów. Szemplińska, która miała wystąpić już w 2020 roku, udowodniła, że jej talent wykracza daleko poza konkurs.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Małgorzata Tomaszewska, znana prezenterka telewizyjna, ujawniła, że podczas swojego balu maturalnego tańczyła z Robertem Lewandowskim. Historia wyszła na jaw podczas parady piłkarzy FC Barcelona, kiedy to Lewandowski wspomniał o wspólnych szkolnych latach. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, gdzie byli w równoległych klasach. Tomaszewska wspomina Lewandowskiego jako cichego i pracowitego ucznia.
1: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelonę po zwycięstwie nad Realem Madryt w El Clasico. Podczas uroczystości uwagę przyciągnął zegarek Lewandowskiego, prestiżowy Audemars Piguet Royal Oak, którego wartość może sięgać nawet ponad miliona złotych. Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie pozostaje niepewna, a drużyna ma przed sobą jeszcze 3 mecze w sezonie.
0: Instytut Badań Polster przeprowadził ankietę, która pokazuje, że zaufanie do selekcjonera polskiej reprezentacji piłkarskiej, Jana Urbana, jest znacznie wyższe wśród mężczyzn niż kobiet. Aż 50% mężczyzn uważa, że Urban dobrze wykonuje swoją pracę, podczas gdy wśród kobiet taką opinię wyraża tylko 28%. Jednak 31% kobiet deklaruje brak zainteresowania piłką nożną, co wpływa na ich ocenę trenera. Mniejsza liczba pozytywnych opinii wśród kobiet wynika głównie z ich mniejszego zaangażowania w śledzenie rozgrywek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą spore zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Marcin rozpoczyna nowy etap kariery jako dzielnicowy w Warszawie. Jego partnerką zostanie młoda i ambitna Daria Michalak, grana przez Natalię Szczypkę. Ich współpraca zacznie się od emocjonującego patrolu, który pokaże, że Daria nie boi się wyzwań. Tymczasem Renata, ukochana Marcina, zacznie być zazdrosna o nową koleżankę z pracy. Sylwester przyniesie nieoczekiwane emocje, a noworoczny to Marcin wzniesie z Darią, życząc sobie lepszego roku. To odcinek pełen napięcia i nowych początków.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3389 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 25 na TVP2, Hubert w końcu zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka. Para natychmiast rusza do kancelarii notarialnej, by podpisać umowę, co wywołuje radość nie tylko u nich, ale także u Lucyny. Jednak za kulisami dzieje się więcej. Lucyna i Maciej manipulują sytuacją, by przekonać Huberta do kolejnych decyzji. Maciej nie ukrywa, że chciałby, aby Hubert również podjął podobną decyzję. Agata stara się przekonać brata do spotkania z Wilkiem, co może być kluczowe dla dalszych wydarzeń. Czy Hubert da się przekonać? Odpowiedzi już wkrótce. Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W 3387 odcinku, który już niebawem, Renata wychodzi z odwyku i odkrywa, że jej przyjaciółka Dominika stała się właścicielką Feel Good. Mimo że Sebastian nalegał na odsunięcie Renaty, Dominika postanawia zatrzymać ją w pracy. Renata po wyjściu z ośrodka może być zupełnie inną osobą, gotową do nowego startu. Dominika, mimo rad męża, nie chce odsuwać przyjaciółki, co może świadczyć o jej lojalności i nadziei na lepszą przyszłość Renaty. Czy Renata odnajdzie się w nowej rzeczywistości i jak potoczą się ich dalsze losy? Na pewno warto śledzić nowe odcinki, by się tego dowiedzieć.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1934 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 18 maja o 20:55 na TVP2. Paweł Zduński będzie próbował ukryć przed Agnes, że jego syn Antoś jest chory, ale prawda szybko wyjdzie na jaw. Agnes, nie mogąc znieść tęsknoty za chłopcem, którego pokochała jak własne dziecko, przyjedzie do Warszawy, by się nim zaopiekować. Wzruszająca więź między Agnes a Antosiem stanie się jeszcze silniejsza, a Agnes nie zawaha się pomóc również Pawłowi, który zmaga się z przeziębieniem. W odcinku nie zabraknie romantycznych chwil, gdy Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, zaskakując go tym wyznaniem. To będzie odcinek pełen emocji i ciepła, który na pewno poruszy serca widzów.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20:55 na TVP2. Martyna pojawi się na imprezie u Agaty i Sławka sama, mimo że zaproszenie obejmowało również Jakuba. Wysocka zaczyna czuć coś więcej do detektywa, ale nie może się z nim związać, ponieważ Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę Kasię. Martyna wyzna Agacie, że nie chce ponownie zakochiwać się w mężczyźnie, który kocha inną kobietę. Przyjaciółka próbuje ją zatrzymać, pamiętając, jak długo Martyna leczyła złamane serce po Marcinie. Sytuacja jest skomplikowana, a uczucia Jakuba do Kasi wciąż żywe, co sprawia, że Martyna nie chce być tylko lekiem na złamane serce. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4219 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Marta zmierzy się z prawdą o swoim byłym partnerze, Szymonie. Po nagłym rozstaniu, które pozostawiło ją w bólu i niepewności, Kinga zdecyduje się wyjawić przyjaciółce mroczny sekret Szymona. To odkrycie całkowicie zmieni spojrzenie Marty na przeszłość i może być kluczem do zamknięcia tego bolesnego rozdziału. Czy prawda przyniesie ulgę, czy jeszcze bardziej pogłębi jej cierpienie? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hanser, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukader, pełna gniewu, planuje zemstę na Hanser, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Finałowy odcinek M jak miłość, numer 1936, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Basia, córka Rogowskich, niespodziewanie zadzwoni z Niemiec, gdzie przebywa na wymianie uczniowskiej. Jej telefon do starszej siostry Agnes zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami w Grabinie. Artur, ojciec Basi, wyzna miłość Joannie, swojej młodszej współpracownicy, co wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. Joanna złoży wypowiedzenie w przychodni, przyznając się do uczuć wobec szefa. Agnes, próbując ukryć rodzinne problemy, odbierze telefon od Basi, ale dziewczyna szybko zauważy niepokojące zmiany w zachowaniu ojca. Choć Basia nie planuje powrotu do Polski, rozmowa wzbudzi w niej podejrzenia co do sytuacji w domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 12 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Nie zapomnijmy o parasolu. W razie krótkiego deszczu będzie jak znalazł.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, zanim nowy rząd zdążył podjąć decyzję o jego wydaleniu. W Polsce czeka na niego 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja Ziobry o wyjeździe wywołała krytykę wśród polityków PiS, którzy uważają, że powinien wrócić i stanąć przed polskim sądem. Sam Ziobro twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w kraju. W São Paulo doszło do dramatycznego incydentu w salonie fryzjerskim, gdzie 27-letnia kobieta zaatakowała nożem fryzjera, niezadowolona z efektu strzyżenia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się, że napastniczka miała już wcześniej problemy z prawem, w tym incydenty w Wielkiej Brytanii. Sprawa trafiła do sądu, a obrona zamierza powołać się na stan psychiczny kobiety. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej komunii świętej.
0: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma 3 prawnych rodziców, matkę i 2 ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny, Eugenia Rocella, wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
0: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 46% Polaków nie wierzy, że Niemcy udzieliłyby Polsce realnej pomocy militarnej w przypadku rosyjskiej agresji. Tylko 40% badanych jest optymistycznie nastawionych do wsparcia ze strony zachodniego sąsiada. Sceptycyzm Polaków wynika z powolnej reakcji Niemiec na inwazję na Ukrainę oraz problemów z gotowością Bundeswehry. Dodatkowo niemieckie społeczeństwo wykazuje niską gotowość do obrony, co potwierdzają masowe protesty przeciwko służbie wojskowej. W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torby. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie.
2: Zamiokulkas, choć odporny na suszę, potrzebuje wiosennego odżywienia, by rosnąć zdrowo i intensywnie zielono. Naturalne nawozy, takie jak sproszkowane skórki banana, dostarczają niezbędnych minerałów, wspomagając rozwój rośliny. Dodatkowo, cynamon, posypany na ziemię, chroni przed chorobami i szkodnikami. Ważne jest, by zapewnić roślinie rozproszone światło i przepuszczalną ziemię. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hollywood w żałobie. Donald Gibb, niezapomniany osiłek z Zemsty frajerów i Krwawego sportu, zmarł w wieku 71 lat. Ten gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym, odszedł spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go ikoną tamtych czasów. Iwona Pawłowicz, znana jako surowa jurorka Tańca z Gwiazdami, ujawniła, dlaczego porzuciła obiecującą karierę taneczną. Okazuje się, że nie chodziło o spadek formy, lecz o zwykłe zmęczenie i brak funduszy na dalszy rozwój. Mimo że tańczyli z mężem jak marzenie, postanowili odejść w chwale, zanim wyczerpanie ich pokonało. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem odpocząć. Julia Dybowska znowu w centrum uwagi. Tym razem celebrytka zaszalała w Dubaju, prezentując swoją ekstremalnie szczupłą sylwetkę w różowym bikini i białych shortach. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej luksusowe życie, które z dumą pokazuje na Instagramie. Związek z teherańskim miliarderem Robertem Czengizem tylko dodaje pikanterii jej bajkowemu wizerunkowi. Cóż, nie każdy może być polską Barbie z prawie 500 000 fanów. Alicja Szemplińska zrobiła furorę na Eurowizji 2026, wbijając się do finału jak burza. Jej występ był tak spektakularny, że nawet Julia Wieniawa, znana z perfekcjonizmu, nie mogła się powstrzymać od zachwytów, porównując go do światowych standardów. Ciekawe, czy teraz Wieniawa sama nie zacznie planować swojego eurowizyjnego debiutu, skoro tak chętnie ocenia innych. Polska scena muzyczna znowu pokazała, że potrafi zaskoczyć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kamila Kamińska, znana z seriali Zakochani po uszy i Barwy szczęścia, wywołała burzę w sieci, dzieląc się nagraniem, na którym karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Aktorka tłumaczy, że to dla niej czas bliskości i podkreśla, że każda matka powinna słuchać swojej intuicji. Internetowa dyskusja przeniosła się nawet do telewizji, gdzie Kamińska broniła swojego podejścia, twierdząc, że to, co naturalne, często budzi zdziwienie. Cóż, kto by pomyślał, że Mleczna Droga może być tak kontrowersyjna?
1: Dorosłość nie pyta o zgodę, ale dla 22 młodych osób z pieczy zastępczej przyszła z niespodzianką. Dzięki programowi Samodzielni, organizowanemu przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, młodzież uczy się, jak nie zgubić się na rynku pracy. Warsztaty, mentoring i płatne staże w PES-ie Bydgoszcz to tylko część atrakcji. A wszystko to w otoczeniu ekspertów, którzy pomagają odkrywać mocne strony i przekuwać je na zawodowe sukcesy. Cóż, dorosłość może być mniej straszna, gdy ma się taki start.
2: Wiedeń, miasto muzyki. W tym roku zamiast dźwięków Eurowizji rozbrzmiewa echem bojkotu. 70. edycja konkursu, która miała być wielkim świętem, przyciągnęła najmniej uczestników od 2 dekad. Wszystko przez kontrowersje wokół udziału Izraela, które wywołały falę rezygnacji europejskich nadawców. Holandia, Słowenia, Hiszpania i Irlandia powiedziały dość. A Belgowie zamiast finału pokażą reportaż o łamaniu praw człowieka. Czy to jeszcze Eurowizja, czy już polityczna arena?
1: Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, znani miłośnicy dalekich podróży, tym razem postanowili zamienić egzotyczne destynacje na kampera. Paparazzi przyłapali ich na oglądaniu luksusowych domków na kółkach, co sugeruje, że tegoroczne lato spędzą na 4 kółkach. Para, która niedawno intensywnie pracowała nad programem Love is Blind, teraz stawia na rodzinne chwile z córkami, Nadzieją i Jaśminą. Ciekawe, czy Andrzej, który początkowo nie był przekonany do drugiego dziecka, równie entuzjastycznie podejdzie do życia w kamperze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Metallica znowu w akcji, tym razem w Grecji, gdzie ich koncert dosłownie wstrząsnął ziemią. Na stadionie olimpijskim w Atenach zgromadziło się ponad 90 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji. Sejsmolodzy z ciekawości ustawili sejsmografy, by sprawdzić, czy tłum fanów może wywołać drgania ziemi. Okazuje się, że Metallica nie tylko gra, ale i porusza ziemię. Czy podobny efekt zobaczymy w Polsce? Przekonamy się już 18 maja w Chorzowie.
2: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: U2 znowu w akcji. Po 2 latach tajemnic i niespodzianek zespół w końcu pracuje nad nowym albumem, a teledysk do pierwszego singla już powstaje. Panowie z U2 jak zwykle zaskakują. Tym razem nagrywają w Meksyku, gdzie burza prawie pokrzyżowała im plany. Na szczęście jeden z fanów uratował sytuację, udostępniając swój balkon. Nowa płyta ma pojawić się jeszcze w tym roku, a fani już zacierają ręce. Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Majowa pogoda może sprawić nam odrobinę deszczowej niespodzianki.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku.
2: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko nowej polityce uczelni dotyczącej wyżywienia i zakwaterowania. Zamiast obiecanej taniej stołówki przy Bibliotece Uniwersyteckiej powstała komercyjna strefa.

0: strefa jedzenia, której ceny są zbyt wysokie dla studentów. Dodatkowo sytuacja z zakwaterowaniem jest krytyczna, ponieważ tylko 10% studentów ma szansę na miejsce w akademiku, a warunki w istniejących budynkach pozostawiają wiele do życzenia. Studenci domagają się zmian, a ich głos dotarł już do polityków, którzy interweniują w tej sprawie. Hormon, 4-letni owczarek belgijski Malinois, to jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji.
1: W Warszawie na Woli doszło do tragedii. W mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Na miejscu był również mężczyzna, który zabarykadował się w łazience z nożem. Policja obezwładniła go po użyciu gazu i tarcz. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na dramatyczne wydarzenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowe przepisy dotyczące świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy spowodowały, że liczba wypłacanych świadczeń zmniejszyła się 6-krotnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już 12,5 tysiąca wniosków niespełniających nowych kryteriów. Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą teraz mieszkać i pracować w Polsce, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół. Od 1 czerwca podobne wymagania będą dotyczyć także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA.
1: Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
0: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec 3 pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy doszło do brawurowej kradzieży luksusowego Audi z salonu przy ulicy Fordońskiej. Złodziej odjechał w nieznanym kierunku, a policja natychmiast rozpoczęła obławę na terenie całego powiatu. Mimo intensywnych poszukiwań, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Policja nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań.
1: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co oznacza, że nie jest w stanie zrealizować umów z klientami. Firma posiada jednak gwarancję ubezpieczeniową od TU Europa SA, co daje szansę na odzyskanie wpłaconych środków. Poszkodowani klienci powinni skontaktować się z ubezpieczycielem, aby złożyć wnioski o zwrot pieniędzy. Problemy finansowe biura były spowodowane m.in. spłatą pandemicznych pożyczek i zwrotami za anulowane wycieczki.
1: W Karkonoszach zima wróciła niespodziewanie, przynosząc śnieg i silny wiatr, co znacznie pogorszyło warunki na szlakach. Na Śnieżce temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza, a widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o przymrozkach dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść do minus 3 stopni przy gruncie. Szczególną ostrożność zaleca się w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Debata na temat powiązania świadczenia 800+ z pracą rodziców wciąż budzi emocje. Najnowszy sondaż pokazuje, że 44% Polaków uważa, iż świadczenie powinno być wypłacane, jeśli rodzic po utracie pracy zarejestruje się jako bezrobotny. 32% badanych jest zdania, że 800+ nie powinno być odbierane w żadnym wypadku. Tylko 13% opowiada się za całkowitym odebraniem świadczenia po utracie pracy. Opinie różnią się w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem częściej popierają warunek rejestracji w Urzędzie Pracy.
1: Velobank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500 000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię Velobanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem Velobanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, podczas kongresu Impact 2026 mówił o stabilizacji stóp procentowych i kondycji polskich banków. Zyski sektora bankowego spadły o 18% w pierwszym kwartale tego roku, głównie przez niższe stopy procentowe i wzrost podatku CIT. Białek podkreślił, że kryptowaluty są produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i często wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Polskie banki są dobrze zabezpieczone, ale największym zagrożeniem pozostają oszustwa, podszywające się pod instytucje bankowe. Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, a możliwa jest nawet ich podwyżka, jeśli inflacja będzie rosła. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Najnowsze badanie sondażowe przeprowadzone przez Instytut Badań Polster pokazuje, że społeczeństwo w Polsce jest mocno podzielone w ocenie obecnego rządu. Co piąty Polak uważa, że jego sytuacja życiowa pogorszyła się z powodu działań rządu Donalda Tuska, a największa krytyka pochodzi od osób w wieku od 35 do 44 lat. Z kolei osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem częściej oceniają swoją sytuację jako lepszą. Seniorzy po 65 roku życia częściej wskazują na poprawę jakości życia za obecnych rządów. Młodsi Polacy są bardziej niezdecydowani, a aż 30% z nich nie ma zdania na temat zmian. Wyniki badania pokazują, że ocena rządu jest silnie związana z wiekiem i poziomem dochodów.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa intensywnie negocjuje z Agencją Uzbrojenia, aby do 30 maja podpisać ponad 40 umów finansowanych ze środków SAFE. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że czas jest kluczowy, a brak porozumienia może zmusić do poszukiwania klientów za granicą. W ramach przygotowań PGZ prowadzi rozmowy z dostawcami i inwestuje w rozbudowę zdolności produkcyjnych. Program obrony przeciwdronowej SAN wymaga szybkiej realizacji, a Bumar Łabędy dołączył do projektu, wspierając mechanicznie. Fabryka broni w Radomiu czeka na zakończenie formalności dotyczących karabinków Gier-OT, co umożliwi nowe zamówienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu. Czy Lucyna znajdzie w sobie siłę, by kontynuować tę intrygę? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy Szczęścia żegnają Stanisławę Celińską, która wcielała się w postać Amelii, matki Bruna Stańskiego. Aktorka zmarła w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów i ekipy serialu. Jej odejście wywołało falę wzruszających pożegnań od produkcji i aktorów. Gwiazdy serialu, takie jak Anna Gzyra, Oriana Krajewska i Jasper Sołtysiewicz, wyraziły swoje kondolencje i smutek. Amelia, choć nie była na pierwszym planie, odgrywała kluczową rolę w życiu Bruna, wspierając go i jego bliskich. Stanisława Celińska pozostanie w pamięci jako wybitna artystka i niezapomniana Amelia. Produkcja Barw Szczęścia podziękowała jej za lata pełne emocji i inspiracji.
0: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cihana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret knują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata. W 1934 odcinku M jak Miłość Magda Budzyńska znów zmierzy się z problemami zdrowotnymi. O poranku obudzi ją silny ból w klatce piersiowej, który zmusi ją do sięgnięcia po leki od kardiologa. Mimo niepokojących objawów, Magda postanowi ukryć swoje dolegliwości przed mężem Andrzejem. W tajemnicy zgłosi się na badania, które przyniosą zaskakujące wyniki. Choć początkowo sytuacja wydaje się dramatyczna, diagnoza lekarza okaże się pozytywna. Magda usłyszy, że jej serce jest w dobrym stanie, a stres był główną przyczyną jej złego samopoczucia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2.
1: M jak Miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o 20.55 na TVP2, Jakub Karski wyzna, że jego uczucia do Kasi wciąż są żywe. Mimo że Kasia ma nowego partnera i dziecko, Jakub nie potrafi o niej zapomnieć. W rozmowie z Martyną w Bistro Kingi Karski przyzna, że nadal czuje się związany z Kasią i jej rodziną. Dodatkowo tajemniczy SMS od Justyny, siostry Kasi, wywoła falę emocji. Czy prawda o tym, że Zosia jest jego córką, wkrótce wyjdzie na jaw. Zdjęcia z planu sugerują, że Kasia i Jakub mogą się do siebie zbliżyć w nadchodzącym sezonie. W 3379 odcinku serialu Barwy Szczęścia Marcin Kodur staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko dzielnicowego, poznaje młodą i ambitną policjantkę Darię Michalak, graną przez Natalię Szczypkę. Ich pierwsze spotkanie pełne jest napięcia, ale szybko nawiązują współpracę. Podczas pierwszego patrolu natrafiają na młodego chłopaka, który bawi się fajerwerkami, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zaczyna odczuwać zazdrość, gdy słyszy w tle rozmowy głos Darii. Odcinek kończy się noworocznym toastem Marcina i Darii, którzy życzą sobie lepszego roku. Emocje, napięcia i nowe relacje – to wszystko czeka widzów w najnowszym odcinku. Serial Panna Młoda w 101 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Cihan składa Sinem ważną deklarację, co wywołuje napiętą atmosferę w rezydencji. Bejza podpowiada Hancer, by użyła pistoletu do zastraszenia mężczyzny, co prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. W najmniej oczekiwanym momencie spokój przerywa nagły odgłos wystrzału. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 20 maja o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o trudnych wyborach i rodzinnych intrygach, które potrafią zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie.
0: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy chłód idealnie komponuje się z zapachem rozkwitających drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla skuteczność działań lewicy w kwestiach społecznych, w tym w sprawie związków partnerskich. Lewica przygotowała projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zapewnić równe traktowanie osób LGBTQ+. Minister zaznacza, że mimo oporów koalicji udało się zrealizować wiele obietnic. W kontekście podatku cyfrowego Polska dąży do jego wprowadzenia, mimo potencjalnych nacisków z zewnątrz.
3: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął pracę nad nową konstytucją, co wywołało szeroką debatę w kraju. Z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu wynika, że aż niecałe 69% Polaków chce, by zmiany w konstytucji były zatwierdzone w ogólnokrajowym referendum. Deklarowana gotowość do udziału w takim głosowaniu jest wysoka, co może wpłynąć na decyzje polityków. Wyniki te pokazują, że Polacy pragną mieć bezpośredni wpływ na kształt ustawy zasadniczej. Brytyjskie media donoszą o problemach Meghan Markle i księcia Harry'ego w USA. Para, która od 2020 roku próbuje budować nowe życie poza rodziną królewską, zmaga się z niepowodzeniami w swoich biznesach. Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana, a jej marka As Ever nie przynosi oczekiwanych zysków. Dodatkowo jej nieobecność na tegorocznej gali Met Gala w Nowym Jorku wzbudziła spekulacje o jej kondycji psychicznej.
2: W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty.
3: Bartek Ziemski, 30-letni himalaista z Bielska-Białej, zdobył szczyt Lhotse, czwartą najwyższą górę świata, bez użycia dodatkowego tlenu. Następnie zjechał z niej na nartach, co czyni go jednym z nielicznych, którzy dokonali tego wyczynu. To już 8 ośmiotysięcznik, z którego Ziemski zjechał w ten sposób. Lhotse jest uznawane za jeden z najbardziej wymagających technicznie szczytów w Himalajach.
2: Podczas uroczystości w londyńskiej Royal Albert Hall Rod Stewart wywołał poruszenie, chwaląc króla Karola III za jego wizytę w USA i ostro krytykując Donalda Trumpa. Wokalista nazwał Trumpa podłym człowieczkiem i stwierdził, że monarcha ustawił go do pionu. Król Karol III zareagował na te słowa śmiechem. Wydarzenie odbyło się z okazji 50-lecia działalności fundacji King's Trust. Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów. Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów.
3: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
2: Ptasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zabrudzeń można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę. W programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Bacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Super Express.
1: Więc będzie bardzo aktywny i będzie bardzo widoczny. On jest bardzo sprawny w sensie organizacyjnym, także propagandowym, także programowym.
2: To były dziennikarz, więc propagandowo były dziennikarz
1: właśnie,
2: w PRL-u oczywiście.
1: Jego wiek w niczym tutaj nie będzie mu przeszkadzał. Wtedy zadzwoniła do mnie Monika Olejnik i z taką widoczną, mściwą satysfakcją powiedziała: no teraz już się nie wywiniecie, to już teraz Kwaśniewski na pewno nie zdobędzie tego mandatu, bo to jednak jest bardzo nieprzyjemne.

0: Witam i zapraszam Państwa na kolejną sesję z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj zajmiemy się literą S, jak Siwiec, Marek Siwiec. Razem z panem Prusinowskim witamy Państwa i zapraszamy.
1: Panie premierze, w 2012 roku powiedział pan, że Marek Siwiec popełnił polityczne samobójstwo. Chodziło wtedy o przejście z SLD do ruchu Palikota. No okazuje się, że nie miał pan racji i to grubo pan się pomylił. W wieku 70 lat Marek Siwiec trafia do Sejmu jako szef kancelarii.
0: Ale wtedy miałem częściowo przynajmniej rację, dlatego że marzenie Marka Siwca, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego w barwach twojego ruchu, czyli formacji pana Palikota popieranego przez pana Kwaśniewskiego, to spełzło na niczym. Siwiec dostałby się do Parlamentu Europejskiego, gdyby startował z SLD, ale on wtedy uważał, że sojusz nie ma żadnych szans i trzeba się związać z nowym bytem, właśnie bytem Janusza Palikota. Odradzaliśmy mu, ale zrobił, co zrobił i przez jakiś czas w ogóle przestał być obecny na scenie politycznej.
1: A ten powrót pana zaskoczył?
0: Wie pan, wtedy Siwiec zachował się dosyć elegancko, dlatego że przed konferencją prasową w siedzibie fundacji pana Kwaśniewskiego on poprosił mnie o spotkanie i powiedział mi, że zamierza tak postąpić. To znaczy, że za chwilę będzie miał konferencję prasową i na tej konferencji obwieści, że już nie będzie startował w barwach SLD. Wychodzi z SLD i przechodzi do Palikota. Ja mu odradzałem, powiedziałem, że robi błąd. Na to on powiedział, że stracił wiarę w to, że ktokolwiek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej może wejść jeszcze do Parlamentu Europejskiego. No i rzeczywiście za godzinę widzieliśmy go na konferencji prasowej razem z Palikotem i z Kwaśniewskim, jak obwieścił, że zmienia barwy klubowe.
1: Ale teraz ten powrót zaskoczył pana premiera, że z hibernacji politycznej odmrożony właśnie Marek Siwiec?
0: Teraz mnie zaskoczył, no ale jeżeli prezydent Kwaśniewski ma możliwość rozdawania kart, a wszystko na to wskazuje, no to dla mnie to jest bardzo naturalne, dlatego że Siwiec zawsze był związany bardzo głęboko z Aleksanderem Kwaśniewskim. I skoro Kwaśniewski uzyskał możliwość rekomendowania swoich kandydatur, no to było dość jasne, że na pewno przypomni sobie o Siwcu.
1: Czyli to tak należy czytać powrót Siwca, to tak naprawdę powrót Aleksandra Kwaśniewskiego, który będzie pociągał za sznurki?
0: No, zawsze Kwaśniewski lubił być kreatorem rozwiązań kadrowych. No teraz, ponieważ zawsze miał wpływ na co z tego, no to teraz oczywiście będzie z tego korzystał.
1: Ale myśli pan, że Marek Siwiec będzie takim raczej malowanym szefem kancelarii Sejmu, który no, trochę honorowo tę funkcję będzie pełnił, a w takiej bieżącej polityce będzie mało obecny? Pan Machalica, który jest szefem gabinetu marszałka Czerzastego, bardziej będzie tę politykę kreował? Czy jednak Marek Siwiec ma jeszcze tyle werwy, energii i jest na tyle zorientowany w bieżącej polityce, że faktycznie w tej roli się odnajdzie?
0: Siwiec będzie bardzo aktywny i będzie bardzo widoczny. On jest bardzo sprawny w sensie organizacyjnym, także propagandowym, także programowym.
1: To był dziennikarz, więc propagandowo był dziennikarz w PRL-u oczywiście.
0: Jego wiek w niczym tutaj nie będzie mu przeszkadzał. Poza tym on nabył przez te lata ostatnie sporo doświadczeń w kontaktach z Ukrainą i pracy na rzecz Żydów, bo on ostatnio zajmował się upamiętnieniem jednej ze straszliwych zbrodni na Żydach w Babim Jarze. i tym się zajmował. W charakterze też takiego pełnomocnika przyjeżdżał do nas, do Parlamentu Europejskiego. Spotykaliśmy się z nim, organizował rozmaite konferencje. Także ma głęboką wiedzę i na pewno będzie chciał z tej wiedzy korzystać i będzie chciał być prawdziwym szefem Kancelarii Marszałka Sejmu, a nie tylko malowanym. Jeszcze nawet myślę, że dziennikarze będą mieli go dosyć, bo on jest trudnym partnerem w dyskusjach z dziennikarzami. I jeszcze raz, nie raz zobaczymy, jak sobie daje świetnie radę.
1: To zacytuję z wywiadu w TOK FM ministra Siwca. Trochę już mówi o tym, jak może Sejm w najbliższym czasie pracować pod przywództwem marszałka Czarzastego. Takie tam słowa między innymi padły. Jeśli ktoś liczy na to, że najbliższe lata to będzie czas wysyłania sobie całusków, gołąbków czy serduszek do Pałacu Prezydenckiego, to mogę zagwarantować, że Sejm będzie dawał bardzo mocny opór. Ja mam takie wrażenie, że w dużym pałacu im się bardzo podoba takie lanie gazetą po nosie. Oczywiście raz można udawać, że to jest błąd przy pracy, drugi raz będziemy się dziwić, ale za trzecim razem oddamy. Na ostro, Marek Siwiec.
0: No tak, więc to będzie taki układ, że z Pałacem Prezydenckim będzie darcie kotów, natomiast z Małym Pałacem, czyli z rządem i z premierem, będzie bardzo harmonijna współpraca, nawet powiedziałbym pełne uznanie ze strony Czarzastego przywództwa pana Donalda Tuska. No to Tusk może się tylko cieszyć, że zamiast takiego ciągle nadąsanego marszałka Hołownię będzie miał teraz energicznego, ale jednocześnie gotowego do głębokiej współpracy, a nawet pewnej zależności marszałka Sejmu, który będzie w pełni uznawał kierowniczą rolę Donalda Tuska.
1: To o Marku Siwcu jeszcze trochę, panie premierze, porozmawiajmy. Pan rywalizował z nim w 2011 roku o przywództwo w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wygrał pan tę walkę o przywództwo. Stąd potem między innymi to odejście, jak rozumiem, Marka Siwca także. Pamięta pan dobrze ten pojedynek?
0: Nie pamiętam. Mi się wydaje, że chyba Siwiec nie... Naprawdę sprawdził pan te dane?
1: Jezu, to no dobra. Wytniemy to najwyżej. Dobra, to może ja jakoś, nie wiem, może mi się coś pomyliło.
0: Mi się wydaje, że nie. Ja chyba... Nie, Siwiec. Siwiec był w Parlamencie Europejskim.
1: Jezu, to ja nie wiem. To w takim razie... Karol, ja sekundkę sprawdzę, wytniemy to, dobra?
0: Dobra.
1: Dobra, ja sprawdzę, tylko to widocznie mi się coś pochrzaniło.
0: Nie, ja z nim nigdy
1: na
0: nie.
1: Na pewno nie. Dobra.
0: Z Kaliszem ja wtedy kandydowałem.
1: Dobra, to ja
0: nie wtedy współzawodniczyłem.
1: Dobra.
0: Z Rysiem
1: dobra.
0: Kaliszem.
1: Dobra, to zaczniemy teraz, ja powiem, wróćmy, dobra? To od tego, Karol, zaczniemy, dobra? Wróćmy jednak do Marka Siwca, szefa kancelarii Sejmu. Do Sejmu dostaliście się w 1991 roku, zarówno pan, jak i Marek Siwiec. Pamięta pan go dobrze z tego czasu?
0: No tak, on był wtedy naczelnym redaktorem dziennika Trybuny. Miał przecież doświadczenie dziennikarskie, był dziennikarzem i jego przejście do Trybuny wydawało się czymś bardzo naturalnym. No wszyscy cieszyliśmy się, że tak szybko znaleźliśmy się w Sejmie i to w pełni w demokratycznych wyborach. No i Siwiec był mocną stroną naszego klubu. Zajmował się właśnie kwestiami medialnymi, Nowym Ładem medialnym i tak dalej.
1: I ta znajomość z Aleksandrem Kwaśniewskim to już wtedy była bardzo widoczna? Czy z lat 80. jeszcze?
0: Jeszcze z lat 80. Oni działali wspólnie w Zrzeszeniu Studentów Polskich, czyli głównym takim spoiwem, który łączył tych ludzi, były organizacje studenckie.
1: Potem dlatego między innymi Siwiec był szefem ordynackiej przez jakiś
0: czas. Tak, oczywiście. No i tak się trzymali razem, zresztą to środowisko byłych działaczy studenckich do dzisiaj trzyma się razem i Stowarzyszenie Ordynacka dalej dobrze funkcjonuje.
1: No zresztą i Włodzimierz Czarzasty, i Marek Siwiec,
0: no tak,
1: byli szefowie Ordynackiej. Ale wtedy to była istotna postać w obozie rządzącym, czy taki po prostu pomocnik, to może złe słowo, ale ktoś po prostu bliski cały czas zdecydowanie większego, ważniejszego polityka, jakim był Aleksander Kwaśniewski?
0: To była postać rozpoznawalna, więc można powiedzieć, że z tego punktu widzenia ważna. Siwiec był często gościem różnych mediów, często był zapraszany na rozmaite dyskusje. Przebijał się do świadomości, szerszej świadomości, więc był mocnym punktem naszego klubu. Ale nie był długo, bo potem pożeglował gdzie indziej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No a potem jak Kwaśniewski wygrał wybory, no to do kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego, konkretnie do Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Wcześniej pełnił jeszcze funkcję dyrektora generalnego powiązanej z RDB spółki Print AB. Pamięta pan premier te wydarzenia, informacje jakieś na temat tych związków z panami Baksikiem i Gąsiorowskim?
0: Niewiele wiem, tylko że obydwaj panowie chyba wyjechali z Polski. Byli uwikłani w jakieś nieprzyjemne historie.
1: Słynny oscylator.
0: Tak, ale próbowano tam Siwca zaczepiać, ale to nic nie było takiego, co by prowadziło do postawienia mu zarzutu.
1: Nie, nic takiego nie było, no ale współpracował z nimi. To po prostu kwestia formalnej relacji. Panie premierze, zrobiło się tak naprawdę głośno o panu Marku Siwcu w 2000 roku. Wtedy już chyba wszyscy o nim usłyszeli, gdy wyszło na jaw, że kilka lat wcześniej, w 97 dokładnie, na lotnisku pod Kaliszem tę ziemię kaliską Marek Siwiec całował. Śmiał się pan z tego wydarzenia? To bawiło raczej, czy oburzało?
0: Wie pan, jednych bawiło, drugich oburzało.
1: To pana?
0: Ja uważałem, że to jest burza w szklance wody, ale pamiętam taki incydent, o którym mogę panu opowiedzieć. Mhm. W czasie, kiedy to się wszystko działo, a to się nakładało na kampanię wyborczą na urząd prezydenta.
1: No dlatego wtedy to zostało odpalone.
0: Zostało odpalone przez sztab pana Krzaklewskiego, żeby zaszkodzić Kwaśniewskiemu. Wtedy zadzwoniła do mnie Monika Olejnik i z taką widoczną, mściwą satysfakcją powiedziała: no teraz już się nie wywiniecie, to już teraz Kwaśniewski na pewno nie zdobędzie tego mandatu, bo to jednak jest bardzo nieprzyjemne, tutaj Polacy się na pewno zdenerwują, odwrócą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja powiedziałem: niech pani poczeka chwilę, bo za wcześnie, żeby takie

0: i jemu jest bardzo przykro. I czy ja nie mógłbym interweniować u prezydenta na jego rzecz, no bo nie chciałbym w takiej atmosferze odchodzić i tak dalej.
1: Rozumiem, że wtedy jeszcze relacje pana i prezydenta Kwaśniewskiego były co najmniej dobre, poprawne.
0: Tak, poprawne. Ja wtedy zadzwoniłem do prezydenta. Napotkałem na bardzo taki niewesoły humor. No i przekonywałem Kwaśniewskiego, żeby nie dymisjonował Siwca. Mówiłem mu, słuchaj, przecież się nic nie stało. No owszem, będziesz atakowany przez jednych, ale przez drugich chwalony. Daj spokój temu Siwcowi i tak dalej. No i on nie odpowiedział mi, co zrobi, ale w każdym razie nie zdymisjonował Czarzastego, więc nie wiem Siwca. Na ile Siwca, nie wiem na ile mój głos miał jakieś znaczenie, ale w każdym razie Siwiec mi bardzo dziękował.
1: To z pewnością o tym wydarzeniu do dzisiaj musi pamiętać, ćwierć wieku.
0: No na pewno było, pamięta.
1: Takich chyba rzeczy się nie zapomina.
0: Nie zapomina, no.
1: A panie premierze, jeżeli chodzi o to wydarzenie, to ono świadczy o jakimś specyficznym, ostrym dość poczuciu humoru Ryszarda Siwca, czy wtedy kwestia też Marka. Trunków spożywanych na...
0: Marka Siwca.
1: Marka Siwca, tak, a ja powiedziałem...
0: Ryszard.
1: O Jezu, Ryszard Siwiec, tak, to oczywiście to
0: inna
1: absolutnie postać. Inna historia.
0: Wie pan, Siwiec dawał nam do zrozumienia, że to było tak trochę z inspiracji prezydenta.
1: Aha, podjudzał, tak?
0: No tak, jak to czasami Kwaśniewski potrafił. I że oni w tym nie widzieli niczego wielkiego, no to taki żarcik, no. I zdaje mi się, że Watykan też tak to potraktował. W każdym razie nie było żadnych problemów z pogorszeniem stosunku z Watykanem, czy coś takiego.
1: Mhm. A jaki Marek Siwiec jest, jeżeli właśnie chodzi o taki towarzyski kontakt, o poczucie humoru? Byliście jakoś bliżej ze sobą, czy jak pana relacje z Aleksandrem Kwaśniewskim się pogorszyły, to także te z Markiem Siwcem weszły na inny poziom i jako człowiek prezydenta Kwaśniewskiego z panem już...
0: Ja miałem dosyć częsty kontakt z Siwcem do momentu, o którym tu już panu wspominałem. Mhm. Do momentu, w którym postanowił od nas odejść, od nas, czyli z SLD, i pójść do Palikota. Ja go zresztą naprawdę przestrzegałem, że robi bardzo poważny błąd, no ale nie usłuchał. I wtedy się nie dostał, zabrakło całej tej formacji Palikota i Kwaśniewskiego kilku tam punktów procentowych. No w każdym razie nasze się kontakty przerwały. Dopiero w Parlamencie Europejskim się widzieliśmy, jako Siwiec przyjeżdżał w sprawach, o których mówiłem.
1: On wcześniej dwa razy był eurodeputowanym, nawet wiceprzewodniczącym
0: Parlamentu
1: Europejskiego.
0: A do tych przełomowych takich sytuacji, to moja współpraca z Siwcem była bardzo harmonijna. Pracowaliśmy na przykład razem przy programie oświęcimskim. To mało kto o tym pamięta, warto o tym wspomnieć. No, to był program, który został realizowany przez rząd pana premiera Cimoszewicza i przez kancelarię prezydenta Kwaśniewskiego. Chodziło o to, żeby to miejsce, tak jakże tragiczne w historii nie tylko Żydów, przecież także i Polaków, żeby miało właściwy wygląd. Wie pan, ja sam byłem zdumiony, jak kiedyś pojechałem tam do Auschwitz i tak poszedłem bez żadnego przewodnika. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, prawda? I w pewnym momencie zobaczyłem jeden z tych oświęcimskich baraków, który przemienił się w blok mieszkalny. Tam mieszkali ludzie, na zewnątrz było rozwieszone jakieś pranie na drutach. Pomyślałem sobie, co to jest.
1: O który to rok był?
0: 1996. Pomyślałem sobie, co to jest, no przecież to takie rzeczy. I właśnie ten program oświęcimski temu służy, żeby to mieć.

0: Miejsce było miejscem martyrologii, upamiętniającym tragiczne wydarzenia, a nie żeby tam się ludzie sprowadzali do tych baraków. I razem żeśmy to robili i odnieśliśmy naprawdę sukces, bo te wszystkie patologie żeśmy zlikwidowali, które tam istniały.
1: Sukcesem Marka Siwca też z pewnością było stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To chyba taki pik jego politycznej kariery.
0: Za granicą tak, bo tu w kraju to przecież on był też szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To też jest ważna funkcja, prawda? Był eurodeputowanym przez dwie kadencje. Przez krótko był wicemarszałkiem Sejmu. Także Siwiec nazbierał tych funkcji. No a czy BBN to ważniejsze jest niż Parlament Europejski? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie zajmował bardzo ważne stanowiska.
1: A wtedy, panie premierze, kiedy odszedł z SLD, to czuł pan, że to jest zdrada, że to jest taki poziom, to jest zachowanie niedopuszczalne, jeżeli chodzi o politycznych współpracowników z taką przeszłością, coś, czego absolutnie nie powinno się robić, przekroczył jakąś granicę.
0: Wie pan, być może Siwiec sądził, że otwiera jakąś furtkę, przez którą przejdą następni, bo my wtedy bardzo ostro rywalizowaliśmy z Palikotem. No i te wybory do Parlamentu Europejskiego to były takim sprawdzianem, kto ile znaczy, prawda? Palikot promieniał, bo pozyskał Kwaśniewskiego do współpracy. No i było wiadomo, że jeżeli Kwaśniewski jest u Palikota, czy razem z Palikotem, to ludzie Kwaśniewskiego też tam powędrują. No i powędrowali Kalisz, Siwiec właśnie.
1: Ale to był taki plan, żeby zatopić SLD i te aktywa, tak, żeby wszystkie pokazać, przenieść na pokład ruchu Palikota właśnie?
0: Tak, żeby pokazać, że SLD się kończy, a tendencję wstępującą ma twój ruch Janusza Palikota. No i my się dostaliśmy łatwo do Parlamentu Europejskiego, natomiast Palikot nie przeszedł tej bariery, którą trzeba przejść, żeby uczestniczyć w podziale mandatu, więc wtedy to było nasz wielki sukces i taka widowiskowa klęska Palikota i Kwaśniewskiego. Mhm.
1: A jeżeli chodzi o teraz tę rolę jeszcze prezydenta Kwaśniewskiego, to spodziewa się pan, że ona jeszcze może być coraz bardziej istotna, bo no zarówno Marek Siwiec, jak i Włodzimierz Czarzasty to ludzie, z którymi w bardzo dobrych relacjach od lat był Aleksander Kwaśniewski. On będzie coraz bardziej widoczny, będzie chciał jeszcze może ostatni raz jakoś znacząco w polityce zaistnieć? Otwiera się jakieś okienko dla prezydenta?
0: Sądzę, że tak. Zresztą Aleksander Kwaśniewski bardzo lubi taką rolę ojca jakichś inicjatyw, kogoś, kogo można uznać za promotora rozmaitych wydarzeń.
1: Ale to udawało się tak średnio.
0: Także no,
1: prezentowi.
0: Ale będzie próbował i nie raz jeszcze zobaczymy, że przy okazji różnych ważnych przedsięwzięć realizowanych przez Sejm czy w Sejmie będziemy mogli byłego prezydenta zobaczyć. No i niewątpliwie będzie miał ważny głos w rozmaitych debatach czy dyskusjach, co dalej robić, jak powinien wyglądać organizacja pracy Sejmu. Chociaż początek nie jest najlepszy, mam na myśli to, co Czarzasty ogłosił, co ma być stosowaniem czegoś w rodzaju liberum veto, prawda, czyli marszałkowskie weta.
1: No tak ładniej nazwana zamrażarka sejmowa, tak zwana.
0: No tak, tylko że dotychczasowi marszałkowie Sejmu, to oni raczej się tym nie chwalili. Natomiast Czarzasty ogłosił to tak bardzo widowiskowo. Sądzę, że być może to przyniesie mu jakieś zyski polityczne, ale chyba zapomniał, że w Sejmie trzeba stosować się ściśle do litery i ducha prawa. Po pierwsze, nie ma w języku sejmowym żadnego weta marszałkowskiego. Po drugie, czy projekt ustawy wchodzi do dalszych prac sejmowych, czy nie. A to zależy od głosowania, w którym uczestniczą wszyscy posłowie.
1: W sensie głosowanie o odrzucenie w pierwszym
0: czytaniu. To nie jest
1: jedno. Może cały parlament o tym zdecydować, żeby nie podejmować prac nad tym czy innym.
0: To nie jest jednostkowa
1: projektem.
0: Decyzja marszałka, tylko albo się projekt odrzuca w pierwszym czytaniu, albo wędruje do dalszych prac, ale to decyduje Sejm, a nie marszałek.
1: A panie premierze, słyszał pan tę dyskusję, kiedy pojawiło się nazwisko Marka Siwca? No, były też takie głosy, że... To też świadczy nie najlepiej o kondycji lewicy, jeżeli na jedno z ważniejszych stanowisk, jakie lewica ma do obsadzenia w dzisiejszym układzie rządzącym, no, idzie człowiek no, doświadczony oczywiście bardzo, ale zdaniem wielu osób no, to część tego doświadczenia to jest bagaż obciążający Marka Siwca, a nie ktoś młody, kto mógłby się wypromować na tym stanowisku, że nie ma, te kadry lewicy są słabe, skoro trzeba sięgać po kogoś takiego jak Marek Siwiec, no, czyli politycznego na ten moment, czy przed powrotem do Sejmu, politycznego emeryta.
0: Proszę pana, może to świadczy słabo o kondycji lewicy, ale bardzo dobrze o kondycji Kwaśniewskiego, który ma taki wpływ, że może wywierać presję czy sugerować takie rozwiązania. Ale ja jestem pewien, że jeżeli chodzi o przydatność pana Siwca, jego kompetencje, to nikt tutaj nie będzie rozczarowany i nikt nie będzie wątpił w to, że on potrafi wiele i niewątpliwie się nadaje na to stanowisko. Więc można mieć rozmaite zastrzeżenia dotyczące wieku i tak dalej, ale to, że on się sprawdzi na tym stanowisku, to ja jestem więcej niż pewny.
1: To dobry organizator przede wszystkim? Takiego
0: bardzo dobry organizator i bardzo dobry analityk. Zresztą te nazwiska, które pan wymienił, pan Machalica i Siwiec, no to jest taka rękojmia, że to zaplecze polityczne marszałka Sejmu będzie kompetentne i będzie w stanie analizować trudne przedsięwzięcia, analizować i tworzyć.
1: Takie połączenie doświadczenia z młodą lewicą?
0: Młodością, tak. Także z tego punktu widzenia to trzeba wyraźnie powiedzieć, że marszałek Czarzasty bardzo się umocnił, mając ludzi tego pokroju w swoim bezpośrednim otoczeniu. Bardzo się umocnił nie tylko poprzez wybór na marszałka Sejmu, ale także przez zbudowanie zaplecza, które będzie mu potrzebne.
1: Kończymy, panie premierze, rozmowę o Marku Siwcu. To był kolejny odcinek Alfabetu Millera poświęcony nowemu szefowi Kancelarii Sejmu, Markowi Siwcowi właśnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy państwu
0: za uwagę. Dziękuję bardzo państwu.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z przytupem wkracza do finału Eurowizji, a jej występ w Wiedniu to prawdziwa uczta dla uszu i oczu. Ale to nie koniec polskich akcentów. Roman Frankl, syn legendarnej Marii Koterbskiej, zaskoczył wszystkich, otwierając półfinał jako dojrzały fan Eurowizji. Ciekawe, czy ktoś zauważył tę perełkę, skoro nawet Artur Orzech przegapił ten moment. Wygląda na to, że polska delegacja ma powody do dumy na każdym kroku. Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim występem, ale i reakcją na pytania izraelskiej dziennikarki. W trakcie wywiadu, gdy padło pytanie o izraelskiego artystę, Szemplińska z uśmiechem przyznała, że nie zna jego twórczości, a na prośbę o pozdrowienia dla izraelskich fanów odpowiedziała nerwowym uśmiechem i oddaliła się. Nagranie z tej sytuacji zdobyło ogromną popularność w sieci, a internauci nie kryją swojego poparcia dla bojkotu Izraela. Ciekawe, czy ten incydent wpłynie na jej wynik w finale, który odbędzie się już w sobotę.
2: Eurowizja 2026 jeszcze się nie skończyła, a już mamy niezłą dramę. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem, ale to komentarze Kajach i Ralfa Kamińskiego wywołały prawdziwą burzę. Artyści docenili prostotę Alicji, co wielu odebrało jako przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowych show. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni chwalą minimalizm, inni bronią spektakularnych efektów. Kto by pomyślał, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i pole bitwy na słowa.
1: Sylwia Peretti, znana z reality show, przeżyła kolejny dzień pełen emocji, odwiedzając grób swojego zmarłego syna Patryka w jego 27 urodziny. Celebrytka, zamiast świętować, dzieliła się w sieci wspomnieniami i łzami, pokazując archiwalne nagrania z czasów, gdy Patryk jeszcze dmuchał świeczki na torcie. Wizyta na cmentarzu była dla niej momentem pełnym bólu, ale i miłości, którą nieustannie podkreśla w swoich wpisach. Peretti coraz częściej mówi o żałobie, próbując oswoić temat straty i wspierać innych rodziców w podobnej sytuacji.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa. Katarzyna Cerekwicka, znana z hitu Na kolana, postanowiła stanąć murem za Alicją Szemplińską po jej występie na Eurowizji. W emocjonalnym wpisie porównała młodą artystkę do samej Edyty Górniak, podkreślając, że prawdziwy wokal nie potrzebuje miliona efektów. Choć niektórzy twierdzą, że piosenka była trudna w odbiorze, to jednak potężny głos Alicji wywarł piorunujące wrażenie na europejskiej publiczności. Fani konkursu zgodnie przyznają, że postawienie na autentyczność było odświeżającym powiewem w świecie pełnym blichtru. Alicja Szemplińska, nasza muzyczna wojowniczka, wywalczyła miejsce w finale 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Czy to dzięki talentowi, czy może dzięki morderczym treningom z Ewą Chodakowską, która nie zna litości? Wokalistka łączyła śpiew z ćwiczeniami na zdradliwej platformie, a wszystko to w imię perfekcji. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, by w sobotę jej wysiłek przyniósł Polsce zwycięstwo. W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać.
1: Gamo Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności, a teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli, a może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji? Czas pokaże. Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, przechodzi przez prawdziwy życiowy thriller. Po skomplikowanej operacji, która uratowała jej życie, aktorka zmaga się z paraliżem nogi. Teraz walczy o powrót do zdrowia i na scenę, wspierana przez przyjaciół i fanów. Jak sama przyznaje, ogrom wsparcia zmusił ją do przemyślenia swoich poglądów na temat świata. Cóż, życie potrafi zaskoczyć. Nawet tych, którzy myśleli, że widzieli już wszystko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W majowej atmosferze mogą pojawić się chmury z lekkimi, przelotnymi opadami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Budowa kulturoteki w Starej Miłośnie, która miała być chlubą dzielnicy Wesoła, została wstrzymana. Zarząd dzielnicy zerwał umowę z wykonawcą z powodu opóźnień, mimo wcześniejszych prób utrzymania harmonogramu. Obecnie trwa inwentaryzacja budowy i przygotowania do nowego przetargu. Kiedy inwestycja zostanie zakończona, wciąż pozostaje niepewne. Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały sześciokrotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznych wydarzeń. W jednym z mieszkań przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja musiała siłowo wejść do łazienki, gdzie ukrywał się mężczyzna, który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Został on obezwładniony i przewieziony do szpitala. Sąsiedzi są w szoku, ponieważ para uchodziła za spokojne małżeństwo.
2: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody sternik z Dolnego Śląska zderzył się z innym uczestnikiem zawodów i nie udało się go uratować. W związku z tym wydarzeniem szkoła Igora ogłosiła 14 maja dniem żałoby, a prokuratura wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele kondolencji i słów pożegnania dla młodego sportowca. Hormon, 4-letni owczarek Malinoa, jest jedynym psem bojowym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, gdzie pomaga w przeszukiwaniu pomieszczeń i obezwładnianiu przestępców. W domu jest łagodnym psem, ale w akcji błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy. Jego szkolenie nigdy się nie kończy. Regularnie uczestniczy w różnych treningach. Rynek nieruchomości premium w Polsce tworzy wyraźną mapę luksusu z najwyższymi cenami za metr kwadratowy w największych miastach. Warszawa zdecydowanie dominuje, wyznaczając standardy dla segmentu ultraluksusowego. Kluczowe czynniki wpływające na wysokie ceny to prestiżowa lokalizacja, wysoki standard inwestycji oraz ograniczona podaż. W efekcie ceny w najlepszych lokalizacjach sięgają nawet 58 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Kraków wyprzedził Warszawę pod względem wysokości średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw, osiągając ponad 13 tysięcy złotych brutto. W 6 stolicach województw średnie pensje przekroczyły 10 tysięcy złotych. Mimo wzrostu wynagrodzeń, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niecałe 3%, co oznacza ponad 14 tysięcy osób bez pracy. Największe podwyżki odnotowano w sektorze administracji i działalności wspierającej, gdzie płace wzrosły o ponad 26%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sobotę 16 maja Wadowickie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprasza na wyjątkową noc muzeów. Główną atrakcją będzie interaktywna gra Ścieżka Powołania – Odczytać Drogę, która pozwoli uczestnikom poznać losy Karola Wojtyły w nowatorski sposób. Zespoły do 10 osób będą rozwiązywać zagadki i wchodzić w interakcje z postaciami z życia papieża. Wstęp kosztuje symboliczną złotówkę, a chętni muszą wcześniej zarezerwować miejsce.
2: W Ustroniu na ulicy Leczniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął rowerzysta. Policja i prokurator od kilku godzin pracują na miejscu, a droga pozostaje zablokowana. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy, aby uniknąć utrudnień. W Bydgoszczy doszło do zuchwałej kradzieży luksusowego Audi prosto z salonu przy ulicy Fordońskiej. Nieznany mężczyzna odjechał w nieznanym kierunku, a policja prowadzi intensywną obławę na terenie całego powiatu. Sprawca wciąż pozostaje na wolności. Funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów działań.
1: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co dotknęło 183 klientów. Firma działała na rynku od 30 lat, ale problemy finansowe narastały od miesięcy. Klienci mogą ubiegać się o zwrot wpłat dzięki gwarancji ubezpieczeniowej od TU Europa SA. Na szczęście w momencie ogłoszenia niewypłacalności żaden z klientów nie przebywał za granicą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką, przypomina dzielącymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1004 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 16 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, zanim nowy rząd zdążył podjąć decyzję o jego wydaleniu. W Polsce czeka na niego 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja Ziobry o wyjeździe wywołała krytykę wśród polityków PiS, którzy uważają, że powinien wrócić i stanąć przed polskim sądem. Sam Ziobro twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w kraju.
3: Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii.
2: Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej komunii świętej.
3: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma 3 prawnych rodziców, matkę i 2 ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny, Eugenia Rocella, wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał. Zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
3: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 46% Polaków nie wierzy, że Niemcy udzieliłyby Polsce realnej pomocy militarnej w przypadku rosyjskiej agresji. Tylko 40% badanych jest optymistycznie nastawionych do wsparcia ze strony zachodniego sąsiada. Sceptycyzm Polaków wynika z powolnej reakcji Niemiec na inwazję na Ukrainę oraz problemów z gotowością Bundeswehry. Dodatkowo niemieckie społeczeństwo wykazuje niską gotowość do obrony, co potwierdzają masowe protesty przeciwko służbie wojskowej. W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie.
2: Zamio kulkas, choć odporny na suszę, potrzebuje wiosennego odżywienia, by rosnąć zdrowo i intensywnie zielono. Naturalne nawozy, takie jak sproszkowane skórki banana, dostarczają niezbędnych minerałów, wspomagając rozwój rośliny. Dodatkowo, cynamon, posypany na ziemię, chroni przed chorobami i szkodnikami. Ważne jest, by zapewnić roślinie rozproszone światło i przepuszczalną ziemię. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa Eurowizja 2026, ale kto by zapomniał o zeszłorocznym triumfie Austriaka JJ. Jego Wasted Love zdobyło serca jurorów i widzów, zgarniając aż 436 punktów. To był wieczór, kiedy Europa jednogłośnie przyznała, że miłość do muzyki nie jest wcale taka wasted. A teraz czekamy, czy ktoś zdoła przebić ten sukces w tegorocznej edycji.
2: Hollywood w żałobie. Donald Gibb, niezapomniany osiłek z Zemsty Frajerów i Krwawego Sportu, zmarł w wieku 71 lat. Ten gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym, odszedł spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go ikoną tamtych czasów.
1: Kamila Kamińska, znana z seriali Zakochani po uszy i Barwy szczęścia, wywołała burzę w sieci, dzieląc się nagraniem, na którym karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Aktorka tłumaczy, że to dla niej czas bliskości i podkreśla, że każda matka powinna słuchać swojej intuicji. Internetowa dyskusja przeniosła się nawet do telewizji, gdzie Kamińska broniła swojego podejścia, twierdząc, że to, co naturalne, często budzi zdziwienie. Cóż, kto by pomyślał, że Mleczna Droga może być tak kontrowersyjna?
2: Dorosłość nie pyta o zgodę, ale dla 22 młodych osób z pieczy zastępczej przyszła z niespodzianką. Dzięki programowi Samodzielni, organizowanemu przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, młodzież uczy się, jak nie zgubić się na rynku pracy. Warsztaty, mentoring i płatne staże w PES-ie Bydgoszcz to tylko część atrakcji. A wszystko to w otoczeniu ekspertów, którzy pomagają odkrywać mocne strony i przekuwać je na zawodowe sukcesy. Cóż, dorosłość może być mniej straszna, gdy ma się taki start.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
2: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska przeszła do wielkiego finału, co już samo w sobie jest małym cudem. Tymczasem Ola Budka, znana z ogłaszania wyników, znów połączy się z Wiedniem, by przekazać światu, komu Polska przyzna swoje magiczne 12 punktów. Cała impreza odbywa się jednak w cieniu kontrowersji związanych z bojkotem Izraela, co dodaje pikanterii temu muzycznemu show.
1: W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach.
2: Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, znani miłośnicy dalekich podróży, tym razem postanowili zamienić egzotyczne destynacje na kampera. Paparazzi przyłapali ich na oglądaniu luksusowych domków na kółkach, co sugeruje, że tegoroczne lato spędzą na 4 kółkach. Para, która niedawno intensywnie pracowała nad programem Love is Blind, teraz stawia na rodzinne chwile z córkami, Nadzieją i Jaśminą. Ciekawe, czy Andrzej, który początkowo nie był przekonany do drugiego dziecka, równie entuzjastycznie podejdzie do życia w kamperze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koma wraca na scenę z Hukiem, by zagrać swój drugi album Zaprzepaszczone w łódzkiej Atlas Arenie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa podróż przez współczesne piekło, gdzie wszystko płonie, dosłownie i w przenośni. Koncert Armia Zaprzepaszczonych to 2,5-godzinna uczta dla zmysłów, pełna dźwięków, obrazów i emocji, które wciąż uderzają z niezmienną siłą. Bilety na to widowisko, które odbędzie się 13 listopada, ruszają już dziś o 12.
2: Duran Duran, legendarni pionierzy teledysków MTV, wciąż czekają na swoje miejsce na scenie Glastonbury. Simon Le Bon wyjaśnił, że propozycje organizatorów były dla nich nie do przyjęcia. Namiot disco o 15 to nie dla nich. Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, uważa się za headlinerów i nie zamierza zadowalać się byle czym. Glastonbury w 2027 roku wróci z hukiem, ale czy z Duran Duran na czele? Czas pokaże.
1: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
2: Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko nowej polityce uczelni dotyczącej wyżywienia i zakwaterowania. Zamiast obiecanej taniej stołówki przy Bibliotece Uniwersyteckiej powstała komercyjna strefa jedzenia, której ceny są zbyt wysokie dla studentów. Dodatkowo sytuacja z zakwaterowaniem jest krytyczna, ponieważ tylko 10% studentów ma szansę na miejsce w akademiku, a warunki w istniejących budynkach pozostawiają wiele do życzenia. Studenci domagają się zmian, a ich głos dotarł już do polityków, którzy interweniują w tej sprawie. Hormon, 4-letni owczarek belgijski Malinois, to jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie Dom Pogrzebowy Kucharski otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, oferując unikalne spojrzenie na świat ceremonii pożegnalnych. Wśród atrakcji znajdzie się humanoidalny robot Urnuś, który ma zainicjować dyskusję o roli technologii w branży funeralnej. Odwiedzający będą mogli także uczestniczyć w rozmowach z nekroinfluencerami, którzy edukują o śmierci i żałobie. Dodatkowo organizatorzy przygotowali konkurs, w którym do wygrania jest urna, co ma na celu oswajanie tematu śmierci. Nowe przepisy dotyczące świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy spowodowały, że liczba wypłacanych świadczeń zmniejszyła się 6-krotnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już 12,5 tysiąca wniosków niespełniających nowych kryteriów. Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą teraz mieszkać i pracować w Polsce, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół. Od 1 czerwca podobne wymagania będą dotyczyć także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszukanie mieszkanki Krakowa na blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści podszywali się pod pracowników banku i policjantów, przekonując kobietę do przekazania pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i Warszawie, a podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Policja przypomina, by zawsze weryfikować tożsamość dzwoniących i nie przekazywać pieniędzy nieznajomym. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki, który rozpoczął się o godzinie 9. Egzamin odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Uczniowie muszą wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami z zakresu programowania i analizy danych. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze i sugerowane odpowiedzi, co pozwoli maturzystom ocenić swoje wyniki. Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do

0: 5 lat więzienia.
1: W Bydgoszczy doszło do brawurowej kradzieży luksusowego Audi z salonu przy ulicy Fordońskiej. Złodziej odjechał w nieznanym kierunku, a policja natychmiast rozpoczęła obławę na terenie całego powiatu. Mimo intensywnych poszukiwań, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Policja nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań.
0: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: W Karkonoszach niespodziewanie powróciła zima, przynosząc intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warunki na górskich szlakach są trudne, a GOPR apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. IMGW wydało żółte ostrzeżenia przed przymrozkami dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza przy gruncie. Alerty dotyczą m.in. województw podkarpackiego, lubelskiego i części Małopolski.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Rosja wstrzymała dostawy ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Polska spółka Pern zadeklarowała gotowość do pomocy, oferując dostawy surowca przez naftoport w Gdańsku. Pern jest w stanie dostarczyć do 2 milionów ton ropy rocznie, co może zabezpieczyć potrzeby rafinerii. Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym między Polską a Niemcami, aby zapewnić stabilność dostaw. Rafineria Schwedt jest kluczowa dla zaopatrzenia Berlina i Brandenburgii w paliwo. Polska infrastruktura rurociągowa umożliwia efektywne dywersyfikację źródeł dostaw ropy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów.
2: Limit wpłat na konto bez zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynosi 15 tysięcy euro, czyli około 65-70 tysięcy złotych. Banki coraz częściej analizują także mniejsze transakcje, które mogą wzbudzać podejrzenia, jeśli są nietypowe lub nie mają jasnego uzasadnienia. Częste wpłaty gotówkowe, brak dokumentacji czy dzielenie większych sum mogą prowadzić do zgłoszenia do GIF. Warto dokumentować darowizny i pożyczki, aby uniknąć problemów z fiskusem. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że transakcje powyżej 15 tysięcy złotych między firmami muszą być realizowane przelewem. Przy większych wpłatach na konto zaleca się zachowanie dokumentów potwierdzających pochodzenie środków.
1: Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała na targach IDEP 2026 roku w Bratysławie nową konfigurację uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej. Platforma ta, będąca podstawą bojowego wozu piechoty BWP Borsuk, została zintegrowana ze słowackim systemem wieżowym Tura 30. Współpraca z firmą FUPU AS ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i otwarcie nowych rynków zbytu. BWP Borsuk to nowoczesny pojazd o wysokiej mobilności i zdolnościach amfibijnych, który już teraz wzbudza zainteresowanie zagranicznych klientów. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być dostosowywany do specyficznych wymagań użytkowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3389 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 25 na TVP2. Hubert w końcu zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka. Para natychmiast rusza do kancelarii notarialnej, by podpisać umowę, co wywołuje radość nie tylko u nich, ale także u Lucyny. Jednak za kulisami dzieje się więcej. Lucyna i Maciej manipulują sytuacją, by przekonać Huberta do kolejnych decyzji. Maciej nie ukrywa, że chciałby, aby Hubert również podjął podobną decyzję. Agata stara się przekonać brata do spotkania z Wilkiem, co może być kluczowe dla dalszych wydarzeń. Czy Hubert da się przekonać? Odpowiedzi już wkrótce.
2: Barwy szczęścia żegnają Stanisławę Celińską, która wcielała się w postać Amelii, matki Bruna Stańskiego. Aktorka zmarła w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów i ekipy serialu. Jej odejście wywołało falę wzruszających pożegnań od produkcji i aktorów. Gwiazdy serialu, takie jak Anna Gzyra, Oriana Krajewska i Jasper Sołtysiewicz, wyraziły swoje kondolencje i smutek. Amelia, choć nie była na pierwszym planie, odgrywała kluczową rolę w życiu Bruna, wspierając go i jego bliskich. Stanisława Celińska pozostanie w pamięci jako wybitna artystka i niezapomniana Amelia. Produkcja Barw Szczęścia podziękowała jej za lata pełne emocji i inspiracji.
1: W 1934 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska znów zmierzy się z problemami zdrowotnymi. O poranku obudzi ją silny ból w klatce piersiowej, który zmusi ją do sięgnięcia po leki od kardiologa. Mimo niepokojących objawów, Magda postanowi ukryć swoje dolegliwości przed mężem Andrzejem. W tajemnicy zgłosi się na badania, które przyniosą zaskakujące wyniki. Choć początkowo sytuacja wydaje się dramatyczna, diagnoza lekarza okaże się pozytywna. Magda usłyszy, że jej serce jest w dobrym stanie, a stres był główną przyczyną jej złego samopoczucia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4219 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Marta zmierzy się z prawdą o swoim byłym partnerze, Szymonie. Po nagłym rozstaniu, które pozostawiło ją w bólu i niepewności, Kinga zdecyduje się wyjawić przyjaciółce mroczny sekret Szymona. To odkrycie całkowicie zmieni spojrzenie Marty na przeszłość i może być kluczem do zamknięcia tego bolesnego rozdziału. Czy prawda przyniesie ulgę, czy jeszcze bardziej pogłębi jej cierpienie? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia w odcinku 3384 przyniosą wiele emocji. Luiza zmaga się z osobistym kryzysem po rozstaniu, co wpływa na jej plany zawodowe i edukacyjne. Damian podejmuje decyzję o zwolnieniu Aro po odkryciu jego romansu z klientką. Agata staje przed presją ze strony Wilka, który oczekuje decyzji o wspólnym mieszkaniu. Joanna zmaga się z napięciem w domu z powodu konfliktu między Emilem a Emilką. U Grzelaków sytuacja jest napięta z powodu zdrowia pana Bogumiła, choć przygotowania Romea do studniówki przynoszą chwilę wytchnienia. Premiera tego odcinka odbędzie się 20 maja o 25 na TVP2. To kolejna odsłona pełna zawirowań w życiu mieszkańców ulicy Zacisznej. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hanser, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukader, pełna gniewu, planuje zemstę na Hanser, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń.
1: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Finałowy odcinek M jak miłość, numer 1936, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Basia, córka Rogowskich, niespodziewanie zadzwoni z Niemiec, gdzie przebywa na wymianie uczniowskiej. Jej telefon do starszej siostry Agnes zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami w Grabinie. Artur, ojciec Basi, wyzna miłość Joannie, swojej młodszej współpracownicy, co wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. Joanna złoży wypowiedzenie w przychodni, przyznając się do uczuć wobec szefa. Agnes, próbując ukryć rodzinne problemy, odbierze telefon od Basi, ale dziewczyna szybko zauważy niepokojące zmiany w zachowaniu ojca. Choć Basia nie planuje powrotu do Polski, rozmowa wzbudzi w niej podejrzenia co do sytuacji w domu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 13 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy chłód idealnie komponuje się z zapachem rozkwitających drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W São Paulo doszło do dramatycznego incydentu w salonie fryzjerskim, gdzie 27-letnia kobieta zaatakowała nożem fryzjera, niezadowolona z efektu strzyżenia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się, że napastniczka miała już wcześniej problemy z prawem, w tym incydenty w Wielkiej Brytanii. Sprawa trafiła do sądu, a obrona zamierza powołać się na stan psychiczny kobiety.
3: Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku.
2: Bartek Ziemski, 30-letni himalaista z Bielska Białej, zdobył szczyt Lhotse, czwartą najwyższą górę świata, bez użycia dodatkowego tlenu. Następnie zjechał z niej na nartach, co czyni go jednym z nielicznych, którzy dokonali tego wyczynu. To już 8 ośmiotysięcznik, z którego Ziemski zjechał w ten sposób. Lhotse jest uznawane za jeden z najbardziej wymagających technicznie szczytów w Himalajach.
3: Podczas uroczystości w londyńskiej Royal Albert Hall Rod Stewart wywołał poruszenie, chwaląc króla Karola III za jego wizytę w USA i ostro krytykując Donalda Trumpa. Wokalista nazwał Trumpa podłym człowieczkiem i stwierdził, że monarcha ustawił go do pionu. Król Karol III zareagował na te słowa śmiechem. Wydarzenie odbyło się z okazji 50-lecia działalności fundacji King's Trust.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
2: We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia.
3: Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów.
2: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
3: Ptasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zabrudzeń można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę. W programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Bacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zbigniew Ziobro były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Warto pamiętać o parasolu, choćby na wszelki wypadek przy przelotnym deszczu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z przytupem wkracza do finału Eurowizji, a jej występ w Wiedniu to prawdziwa uczta dla uszu i oczu. Ale to nie koniec polskich akcentów. Roman Frankl, syn legendarnej Marii Koterskiej, zaskoczył wszystkich, otwierając półfinał jako dojrzały fan Eurowizji. Ciekawe, czy ktoś zauważył tę perełkę, skoro nawet Artur Orzech przegapił ten moment. Wygląda na to, że polska delegacja ma powody do dumy na każdym kroku.
2: Eurowizja 2026 jeszcze się nie skończyła, a już mamy niezłą dramę. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem, ale to komentarze Kajach i Ralfa Kamińskiego wywołały prawdziwą burzę. Artyści docenili prostotę Alicji, co wielu odebrało jako przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowych show. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni chwalą minimalizm, inni bronią spektakularnych efektów. Kto by pomyślał, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i pole bitwy na słowa. Wiedeń znów w centrum uwagi, bo to właśnie tam odbywa się 70. konkurs piosenki Eurowizji. Alicja Szemplińska z Polski już zapewniła sobie miejsce w finale, a teraz czas na drugi półfinał, gdzie 15 artystów z różnych krajów walczy o 10 miejsc w wielkim finale. Wśród nich m.in. Dara z Bułgarii, Dziwa z Azerbejdżanu i Aleksandra Kapitanescu z Rumunii. Wielki finał już 16 maja, a emocje sięgają zenitu.
1: Bo Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu, a miłosne trójkąty przypominają bardziej telenowele niż reality show. Krzysztof, który początkowo stawiał na Kingę, nagle zmienia front i wybiera Malikę, bo Kinga ma zbyt wielu adoratorów. Malika kontroluje Krzysztofa, a on woli rozmawiać z kumplami niż z nią. Kinga, choć zauroczona Krzysztofem, nie ukrywa, że sytuacja jest dla niej skomplikowana i obiecuje więcej szczegółów w nadchodzącym reunionie. Cóż, miłość jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza muzyczna wojowniczka, wywalczyła miejsce w finale 69. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Czy to dzięki talentowi, czy może dzięki morderczym treningom z Ewą Chodakowską, która nie zna litości? Wokalistka łączyła śpiew z ćwiczeniami na zdradliwej platformie, a wszystko to w imię perfekcji. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, by w sobotę jej wysiłek przyniósł Polsce zwycięstwo. Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
2: Wiedeń, miasto muzyki. W tym roku zamiast dźwięków Eurowizji rozbrzmiewa echem bojkotu. 70. edycja konkursu, która miała być wielkim świętem, przyciągnęła najmniej uczestników od dwóch dekad. Wszystko przez kontrowersje wokół udziału Izraela, które wywołały falę rezygnacji europejskich nadawców. Holandia, Słowenia, Hiszpania i Irlandia powiedziały dość. A Belgowie zamiast finału pokażą reportaż o łamaniu praw człowieka. Czy to jeszcze Eurowizja, czy już polityczna arena?
1: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski w swoim stylu zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu. Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać.
1: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności. A teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli. A może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji? Czas pokaże. Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie. U2 znowu w akcji. Po 2 latach tajemnic i niespodzianek zespół w końcu pracuje nad nowym albumem, a teledysk do pierwszego singla już powstaje. Panowie z U2 jak zwykle zaskakują. Tym razem nagrywają w Meksyku, gdzie burza prawie pokrzyżowała im plan. Na szczęście jeden z fanów uratował sytuację, udostępniając swój balkon. Nowa płyta ma pojawić się jeszcze w tym roku, a fani już zacierają ręce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie Dom Pogrzebowy Kucharski otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, oferując unikalne spojrzenie na branżę funeralną. W programie znajdą się m.in. prezentacje zabytkowych karawanów, humanoidalny robot Urnuś oraz dyskusje o współczesnych tradycjach pogrzebowych. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z ekspertami z mediów społecznościowych na temat śmierci i żałoby. Organizatorzy przygotowali także konkurs, w którym główną nagrodą jest urna, mający na celu przełamywanie tabu wokół tematyki śmierci. Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały sześciokrotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu. Hormon, 4-letni owczarek Malinois, jest jedynym psem bojowym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, gdzie pomaga w przeszukiwaniu pomieszczeń i obezwładnianiu przestępców. W domu jest łagodnym psem, ale w akcji błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy. Jego szkolenie nigdy się nie kończy. Regularnie uczestniczy w różnych treningach. Rynek nieruchomości premium w Polsce tworzy wyraźną mapę luksusu z najwyższymi cenami za metr kwadratowy w największych miastach. Warszawa zdecydowanie dominuje, wyznaczając standardy dla segmentu ultraluksusowego. Kluczowe czynniki wpływające na wysokie ceny to prestiżowa lokalizacja, wysoki standard inwestycji oraz ograniczona podaż. W efekcie ceny w najlepszych lokalizacjach sięgają nawet 58 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Na rozwiązanie zadań mają 210 minut. Egzamin ten jest popularny wśród uczniów planujących studia związane z nowoczesnymi technologiami. Po zakończeniu matury dostępne będą arkusze i nieoficjalne odpowiedzi, które pomogą uczniom ocenić swoje wyniki.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec trzech pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości. W Bydgoszczy doszło do zuchwałej kradzieży luksusowego Audi prosto z salonu przy ulicy Fordońskiej. Nieznany mężczyzna odjechał w nieznanym kierunku, a policja prowadzi intensywną obławę na terenie całego powiatu. Sprawca wciąż pozostaje na wolności. Funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów działań.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biuro podróży Joanna ogłosiło niewypłacalność, co oznacza, że nie jest w stanie zrealizować umów z klientami. Firma posiada jednak gwarancję ubezpieczeniową od TU Europa SA, co daje szansę na odzyskanie wpłaconych środków. Poszkodowani klienci powinni skontaktować się z ubezpieczycielem, aby złożyć wnioski o zwrot pieniędzy. Problemy finansowe biura były spowodowane m.in. spłatą pandemicznych pożyczek i zwrotami za anulowane wycieczki.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha. W Karkonoszach zima wróciła niespodziewanie, przynosząc śnieg i silny wiatr, co znacznie pogorszyło warunki na szlakach. Na Śnieżce temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza, a widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o przymrozkach dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść do minus 3 stopni.

0: gruncie. Szczególną ostrożność zaleca się w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim. Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu. Po szczegółowej analizie sytuacji Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna, a portugalskie media spekulują o jego możliwym transferze do FC Porto. Kontrakt napastnika z FC Barceloną kończy się w czerwcu, a sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji. W Porto gra już 3 Polaków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, co dodaje smaku tym doniesieniom. Choć konkretów brak, kibice FC Porto są podekscytowani możliwością pozyskania doświadczonego snajpera.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana. Barcelona, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Świat koszykówki pogrążony jest w żałobie po śmierci Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. 29-letni zawodnik zmarł we wtorek, 12 maja. Clark, który całą swoją karierę spędził w Memphis, zmagał się z licznymi kontuzjami, a w zeszłym miesiącu został aresztowany za przestępstwa narkotykowe. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przedawkowaniu. Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała m.in. w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny, dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z 2 rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Iga Świątek wraca do formy, imponując na kortach w Rzymie. Po zwycięstwie 6-1, 6-2 nad Jessicą Pegulą awansowała do półfinału turnieju WTA. Simona Halep, była liderka rankingu, podkreśla, że prawdziwi mistrzowie zawsze znajdują drogę powrotną, apelując o większą empatię dla sportowców. Świątek po raz pierwszy od listopada zeszłego roku pokonała rywalkę z 1. 10 rankingu. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Małgorzata Tomaszewska, znana prezenterka telewizyjna, ujawniła, że podczas swojego balu maturalnego tańczyła z Robertem Lewandowskim. Historia wyszła na jaw podczas parady piłkarzy FC Barcelona, kiedy to Lewandowski wspomniał o wspólnych szkolnych latach. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, gdzie byli w równoległych klasach. Tomaszewska wspomina Lewandowskiego jako cichego i pracowitego ucznia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelona Benzemę po zwycięstwie nad Realem Madryt w El Clasico. Podczas uroczystości uwagę przyciągnął zegarek Lewandowskiego. Prestiżowy Audemars Piguet Royal Oak, którego wartość może sięgać nawet ponad miliona złotych. Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie pozostaje niepewna, a drużyna ma przed sobą jeszcze 3 mecze w sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu. Czy Lucyna znajdzie w sobie siłę, by kontynuować tę intrygę? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący 3389 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Deweloper Wilk ponownie spotka się z mieszkańcami ulicy Zacisznej, próbując przekonać ich do sprzedaży domów pod budowę nowego osiedla. Hubert, świadomy jego planów, stanowczo zaprotestuje, a Lucyna nie pozostanie mu dłużna, włączając się do dyskusji. Atmosfera stanie się gorąca, gdy Lucyna zwróci uwagę na potrzeby seniorów, co wywoła kolejne spięcia. Wilk będzie próbował ją uciszyć, ale Lucyna nie odpuści, oskarżając go o kłamstwa. Wszystko to doprowadzi do emocjonującego finału, w którym Hubert będzie musiał uspokajać rozemocjonowaną Lucynę. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, którego nie można przegapić. Pierwsza miłość zbliża się do emisji 4221 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 21 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. W tym odcinku Lucynka postanawia pomóc Jędrkowi i Klaudii, organizując przyjęcie urodzinowe, które ma ich zbliżyć. Jednak jej plan szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do nieoczekiwanych wydarzeń. Marta nie ustaje w walce o swoje racje, co prowadzi do konfrontacji z Szymonem. Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej, ale Śmiałek nie zamierza się poddać i przygotowuje plan, który może odmienić losy przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów, łącząc różne gatunki i poruszając trudne tematy społeczne. W obsadzie znajdują się m.in. Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk i Karol Strasburger. W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława Celińska.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4720 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18 na TVP1, czeka nas wiele emocji. Mariola przeżywa trudne chwile związane z wyjazdem Oskara do Hamburga, a jej łzy uświadamiają mu, jak ważna jest dla niej ta relacja. Tymczasem Agnieszka i Janusz wracają z Katowic szybciej, niż się spodziewano, co przynosi radość ich bliskim. Kalina i Darek zbliżają się do siebie, planując wspólną kolację po zakończeniu prac przy instalacji paneli. Kornel przygotowuje się do trasy koncertowej, ale napięcie w jego związku z Ulą wciąż rośnie. Serial Klan to opowieść o życiu rodziny Lubiczów, pełna codziennych wyzwań i emocji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory. Produkcja będzie gościć na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, oferując jeszcze wiele niezapomnianych chwil.
0: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje synem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17:20 na kanale TP2.
1: Złoty Chłopak to serial pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 294 odcinku, który będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, Ferit wpada w zasadzkę, ale dzięki szybkiej reakcji ludzi Harisa unika najgorszego. W międzyczasie na jaw wychodzą szokujące fakty o matce Abidina, która stoi za kradzieżą drogocennych kamieni i próbuje wykorzystać syna do zniszczenia rodu Korhanów. Seyran, mimo zakazu ojca, decyduje się na potajemne leczenie, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Napięcie w rezydencji rośnie, a widzowie mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia od poniedziałku do piątku o 14 na antenie TVP1. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy bohaterów, takich jak Ferit, Seyran i Abidin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Romanowski przebywa obecnie w Rumunii, co może być przełomem w poszukiwaniach. Jeśli te informacje się potwierdzą, polskie służby będą musiały podjąć współpracę z rumuńską policją, by go zatrzymać. Sprawa Romanowskiego stała się symbolem wyzwań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, w której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego, o 33 lata, Percy'ego Gibsona. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii.
2: Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej komunii świętej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Włoszech zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym sąd apelacyjny w Bari uznał, że 4-letni chłopiec ma 3 prawnych rodziców, matkę i 2 ojców. Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę, dzieląc społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Minister do spraw rodziny, Eugenia Rocella, wyraziła głęboką dezaprobatę, podkreślając, że takie orzeczenia mogą prowadzić do niebezpiecznych eksperymentów społecznych.
2: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
0: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 46% Polaków nie wierzy, że Niemcy udzieliłyby Polsce realnej pomocy militarnej w przypadku rosyjskiej agresji. Tylko 40% badanych jest optymistycznie nastawionych do wsparcia ze strony zachodniego sąsiada. Sceptycyzm Polaków wynika z powolnej reakcji Niemiec na inwazję na Ukrainę oraz problemów z gotowością Bundeswehry. Dodatkowo niemieckie społeczeństwo wykazuje niską gotowość do obrony, co potwierdzają masowe protesty przeciwko służbie wojskowej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie. Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i obejmuje zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, z naciskiem na algorytmy i programowanie. Po zakończeniu egzaminu około godziny 14 opublikowane zostaną arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi, co pozwoli maturzystom porównać swoje wyniki. W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad 1 000 000 Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
2: polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Przelotne opady będą częścią majowej wiosny, dodając jej charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa Eurowizja 2026, ale kto by zapomniał o zeszłorocznym triumfie Austriaka JJ. Jego Wasted Love zdobyło serca jurorów i widzów, zgarniając aż 436 punktów. To był wieczór, kiedy Europa jednogłośnie przyznała, że miłość do muzyki nie jest wcale taka wasted. A teraz czekamy, czy ktoś zdoła przebić ten sukces w tegorocznej edycji.
2: Alicja Szemplińska zrobiła furorę na Eurowizji 2026, wbijając się do finału jak burza. Jej występ był tak spektakularny, że nawet Julia Wieniawa, znana z perfekcjonizmu, nie mogła się powstrzymać od zachwytów, porównując go do światowych standardów. Ciekawe, czy teraz Wieniawa sama nie zacznie planować swojego eurowizyjnego debiutu, skoro tak chętnie ocenia innych. Polska scena muzyczna znowu pokazała, że potrafi zaskoczyć. Joan Collins, niekwestionowana królowa czerwonych dywanów, znów pokazała, że wiek to tylko liczba. Na 79. festiwalu filmowym w Cannes 92-letnia ikona Hollywood przyćmiła wszystkie inne gwiazdy, pojawiając się w oszałamiającej białej sukni z czarnymi rękawiczkami i diamentami wartymi fortunę. U jej boku, jak zawsze, młodszy o 32 lata mąż, Percy Gibson, który zdaje się być nieodłącznym elementem jej stylu. Joan Collins, mimo zbliżających się 93 urodzin, wciąż zachwyca formą i niepowtarzalnym stylem, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. W Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu. Julia, która szukała miłości, znalazła nie tylko Kamila, ale i sporo kontrowersji. Jej mama nie jest fanką ani Kamila, ani programu, a sama Julia unika rozmów na ten temat, skupiając się na dramie czekoladkowej. Okazuje się, że nie tylko ona dostała słodkie prezenty od Kamila, co wywołało burzę emocji. A na randce z Jackiem słowo emocjonalna okazało się iskrą zapalną. Choć Julia twierdzi, że to komplement. Cóż, miłość bywa ślepa, ale na pewno nie nudna.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska przeszła do wielkiego finału, co już samo w sobie jest małym cudem. Tymczasem Ola Budka, znana z ogłaszania wyników, znów połączy się z Wiedniem, by przekazać światu, komu Polska przyzna swoje magiczne 12 punktów. Cała impreza odbywa się jednak w cieniu kontrowersji związanych z bojkotem Izraela, co dodaje pikanterii temu muzycznemu show.
1: W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach? Alicja Szemplińska znowu na scenie Eurowizji. Po triumfalnym przejściu przez półfinał w Wiedniu, nasza reprezentantka ma szansę na wielki sukces w finale. Los uśmiechnął się do niej, przydzielając występ w drugiej połowie koncertu, co statystycznie zwiększa szansę na wyższą lokatę. Czy Polska w końcu zdobędzie upragnione zwycięstwo? Przekonamy się już w sobotę.
2: Duran Duran, legendarni pionierzy teledysków MTV, wciąż czekają na swoje miejsce na scenie Glastonbury. Simon Le Bon wyjaśnił, że propozycje organizatorów były dla nich nie do przyjęcia. Namiot disco o 15 to nie dla nich. Zespół, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, uważa się za headlinerów i nie zamierza zadowalać się byle czym. Glastonbury w 2027 roku wróci z hukiem. Ale czy z Duran Duran na czele? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Luva, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny. To zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Pray już w finale.
1: Pearl Jam, jeden z gigantów rocka, po roku ciszy wraca na scenę. Zespół zapowiedział swój pierwszy koncert w 2026 roku na festiwalu Ohana w Kalifornii. Jednak tajemnicą pozostaje, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona. Czyżby sami członkowie zespołu jeszcze tego nie wiedzieli? Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedzi i nowe dźwięki od legend grunge'u.
2: Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfer. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
1: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo, trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Hormon. 4-letni owczarek belgijski Malinois. To jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji.
2: W Warszawie na Woli doszło do tragedii. W mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Na miejscu był również mężczyzna, który zabarykadował się w łazience z nożem. Policja obezwładniła

0: Nowe przepisy dotyczące świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy spowodowały, że liczba wypłacanych świadczeń zmniejszyła się 6-krotnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już 12,5 tysiąca wniosków niespełniających nowych kryteriów. Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą teraz mieszkać i pracować w Polsce, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół. Od 1 czerwca podobne wymagania będą dotyczyć także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: W Ustroniu na ulicy Leczniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął rowerzysta. Policja i prokurator od kilku godzin pracują na miejscu, a droga pozostaje zablokowana. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy, aby uniknąć utrudnień.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Bydgoszczy doszło do brawurowej kradzieży luksusowego Audi z salonu przy ulicy Fordońskiej. Złodziej odjechał w nieznanym kierunku, a policja natychmiast rozpoczęła obławę na terenie całego powiatu. Mimo intensywnych poszukiwań, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Policja nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań.
2: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia. Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy.
0: W Karkonoszach niespodziewanie powróciła zima, przynosząc intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warunki na górskich szlakach są trudne, a GOPR apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. IMGW wydało żółte ostrzeżenia przed przymrozkami dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza przy gruncie. Alerty dotyczą m.in. województw podkarpackiego, lubelskiego i części Małopolski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć?

0: Ashbo Group. Thriller Martwa Cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: zarabia.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Debata na temat powiązania świadczenia 800+ z pracą rodziców wciąż budzi emocje. Najnowszy sondaż pokazuje, że 44% Polaków uważa, iż świadczenie powinno być wypłacane, jeśli rodzic po utracie pracy zarejestruje się jako bezrobotny. 32% badanych jest zdania, że 800+ nie powinno być odbierane w żadnym wypadku. Tylko 13% opowiada się za całkowitym odebraniem świadczenia po utracie pracy. Opinie różnią się w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem częściej popierają warunek rejestracji w Urzędzie Pracy.
2: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, podczas kongresu Impact 2026 mówił o stabilizacji stóp procentowych i kondycji polskich banków. Zyski sektora bankowego spadły o 18% w pierwszym kwartale tego roku, głównie przez niższe stopy procentowe i wzrost podatku CIT. Białek podkreślił, że kryptowaluty są produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i często wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Polskie banki są dobrze zabezpieczone, ale największym zagrożeniem pozostają oszustwa, podszywające się pod instytucje bankowe. Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, a możliwa jest nawet ich podwyżka, jeśli inflacja będzie rosła. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Najnowsze badanie sondażowe przeprowadzone przez Instytut Badań Polster pokazuje, że społeczeństwo w Polsce jest mocno podzielone w ocenie obecnego rządu. Co piąty Polak uważa, że jego sytuacja życiowa pogorszyła się z powodu działań rządu Donalda Tuska, a największa krytyka pochodzi od osób w wieku od 35 do 44 lat. Z kolei osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem częściej oceniają swoją sytuację jako lepszą. Seniorzy po 65 roku życia częściej wskazują na poprawę jakości życia za obecnych rządów. Młodsi Polacy są bardziej niezdecydowani, a aż 30% z nich nie ma zdania na temat zmian. Wyniki badania pokazują, że ocena rządu jest silnie związana z wiekiem i poziomem dochodów.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa intensywnie negocjuje z Agencją Uzbrojenia, aby do 30 maja podpisać ponad 40 umów finansowanych ze środków SAFE. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że czas jest kluczowy, a brak porozumienia może zmusić do poszukiwania klientów za granicą. W ramach przygotowań PGZ prowadzi rozmowy z dostawcami i inwestuje w rozbudowę zdolności produkcyjnych. Program obrony przeciwdronowej SAN wymaga szybkiej realizacji, a Bumar Łabędy dołączył do projektu, wspierając mechanicznie. Fabryka broni w Radomiu czeka na zakończenie formalności dotyczących karabinków Gier-OT, co umożliwi nowe zamówienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 923 odcinku telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca noc w szpitalu. Ranna Nana, pod opieką lekarzy, nie może zasnąć, a przy jej boku czuwa Poyraz. Ich długa rozmowa prowadzi do nieoczekiwanego przełomu w relacji, gdy oboje wyznają sobie głęboko skrywane uczucia. Nana wyjawia swoje obawy i nadzieje, a Poyraz odpowiada szczerością, zapewniając ją o swojej roli jako opiekuna. Wzruszające przeprosiny i obietnice sprawiają, że bohaterowie zbliżają się do siebie jak nigdy dotąd. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
0: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cichana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret knują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1934 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 18 maja o 20:55 na TVP2. Paweł Zduński będzie próbował ukryć przed Agnes, że jego syn Antoś jest chory, ale prawda szybko wyjdzie na jaw. Agnes, nie mogąc znieść tęsknoty za chłopcem, którego pokochała jak własne dziecko, przyjedzie do Warszawy, by się nim zaopiekować. Wzruszająca więź między Agnes a Antosiem stanie się jeszcze silniejsza, a Agnes nie zawaha się pomóc również Pawłowi, który zmaga się z przeziębieniem. W odcinku nie zabraknie romantycznych chwil, gdy Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, zaskakując go tym wyznaniem. To będzie odcinek pełen emocji i ciepła, który na pewno poruszy serca widzów. W 3379 odcinku serialu Barwy Szczęścia Marcin Kodur staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko dzielnicowego, poznaje młodą i ambitną policjantkę Darię Michalak, graną przez Natalię Szczypkę. Ich pierwsze spotkanie pełne jest napięcia, ale szybko nawiązują współpracę. Podczas pierwszego patrolu natrafiają na młodego chłopaka, który bawi się fajerwerkami, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zaczyna odczuwać zazdrość, gdy słyszy w tle rozmowy głos Darii. Odcinek kończy się noworocznym toastem Marcina i Darii, którzy życzą sobie lepszego roku. Emocje, napięcia i nowe relacje – to wszystko czeka widzów w najnowszym odcinku. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hancer, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukadder, pełna gniewu, planuje zemstę na Hancer, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń.
0: Pierwsza miłość wciąż trzyma widzów w napięciu. W 4220 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja, Seweryn otrzymuje tajemniczą pocztówkę od zaginionej Kazanowej. Choć wiadomość daje nadzieję, rodzi też wiele pytań. Czy Karolina naprawdę uciekła? Czy ktoś inny stoi za jej zniknięciem? Wcześniejsze odcinki przyniosły dramatyczne zwroty akcji, w tym makabryczne odkrycie w Stodole Jadzi. Serial, emitowany od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami. Dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępne są wszystkie epizody w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość to prawdziwy hit, który od 2004 roku nieustannie zaskakuje i porusza serca widzów. Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
1: Finałowy odcinek M jak miłość, numer 1936, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Basia, córka Rogowskich, niespodziewanie zadzwoni z Niemiec, gdzie przebywa na wymianie uczniowskiej. Jej telefon do starszej siostry Agnes zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami w Grabinie. Artur, ojciec Basi, wyzna miłość Joannie, swojej młodszej współpracownicy, co wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. Joanna złoży wypowiedzenie w przychodni, przyznając się do uczuć wobec szefa. Agnes, próbując ukryć rodzinne problemy, odbierze telefon od Basi, ale dziewczyna szybko zauważy niepokojące zmiany w zachowaniu ojca. Choć Basia nie planuje powrotu do Polski, rozmowa wzbudzi w niej podejrzenia co do sytuacji w domu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodny, ale jasny dzień. To świetna okazja na dłuższy spacer w wygodnym płaszczu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: tym dziś żyje Polska.
1: The story. Loca.

0: minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wczoraj w Sękocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, które miało na celu zażegnanie wewnętrznych konfliktów w partii. Spotkanie przebiegło w napiętej atmosferze, ujawniając głębokie podziały. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Zbigniewa Ziobrę, co spotkało się z obroną ze strony Michała Wójcika i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS dąży do likwidacji stowarzyszeń politycznych w ramach partii, co ma na celu centralizację władzy.
3: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, zanim nowy rząd zdążył podjąć decyzję o jego wydaleniu. W Polsce czeka na niego 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja Ziobry o wyjeździe wywołała krytykę wśród polityków PiS, którzy uważają, że powinien wrócić i stanąć przed polskim sądem. Sam Ziobro twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w kraju.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W São Paulo doszło do dramatycznego incydentu w salonie fryzjerskim, gdzie 27-letnia kobieta zaatakowała nożem fryzjera, niezadowolona z efektu strzyżenia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się, że napastniczka miała już wcześniej problemy z prawem, w tym incydenty w Wielkiej Brytanii. Sprawa trafiła do sądu, a obrona zamierza powołać się na stan psychiczny kobiety. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia.
2: W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maj to kluczowy czas na nawożenie truskawek, aby zapewnić obfite i słodkie zbiory. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowy nawóz z drożdży, który jest ekologiczny i tani. Drożdże dostarczają roślinom niezbędnych witamin, aminokwasów oraz fosforu i potasu, co wzmacnia ich odporność na choroby. Roztwór z drożdży przygotowuje się łatwo, a regularne podlewanie nim krzaczków gwarantuje wspaniałe owoce. Pranie białych butów sportowych w pralce może być bezpieczne, jeśli zastosuje się odpowiednie procedury. Przed praniem warto usunąć wkładki i sznurówki oraz oczyścić podeszwę z kamieni. Soda oczyszczona doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy, a pranie powinno odbywać się na delikatnym cyklu w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki buty najlepiej suszyć w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z grzejnikiem czy słońcem.
3: Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach.
2: W programie Uwaga stacji TVN bliscy zmarłego posła Łukasza Litewki podzielili się wspomnieniami o nim. Jego partnerka, Natalia Bacławska, po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o ich relacji, ujawniając, jak trudny czas przeżywa po jego śmierci. Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Pogrzeb posła zgromadził wielu żałobników, a prezydent Karol Nawrocki uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda, nie musi się martwić o czwartkowe zmagania na Eurowizji. Zamiast tego może spokojnie popijać herbatkę, bo już ma zapewnione miejsce w finale. Podczas gdy inni będą walczyć o awans, Alicja może się skupić na próbach przed wielkim finałem 16 maja. Cóż, nie każdy ma takie szczęście, by ominąć półfinałowe nerwy.
2: Hollywood w żałobie. Donald Gibb, niezapomniany osiłek z Zemsty frajerów i Krwawego sportu, zmarł w wieku 71 lat. Ten gigant kina lat 80., którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym, odszedł spokojnie w swoim domu w Teksasie. Choć na ekranie grał twardzieli, prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i humoru. Fani na całym świecie będą pamiętać jego charyzmę i potężną posturę, które uczyniły go ikoną tamtych czasów. Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę – rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
1: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu. W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
1: Wiedeń, miasto muzyki. W tym roku zamiast dźwięków Eurowizji rozbrzmiewa echem bojkotu. 70. edycja konkursu, która miała być wielkim świętem, przyciągnęła najmniej uczestników od 2 dekad. Wszystko przez kontrowersje wokół udziału Izraela, które wywołały falę rezygnacji europejskich nadawców. Holandia, Słowenia, Hiszpania i Irlandia powiedziały dość. A Belgowie zamiast finału pokażą reportaż o łamaniu praw człowieka. Czy to jeszcze Eurowizja, czy już polityczna arena? Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na 2 dużych festiwalach w sierpniu.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski w swoim stylu zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
1: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać.
2: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności. A teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli. A może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji? Czas pokaże. Metallica znowu w akcji, tym razem w Grecji, gdzie ich koncert dosłownie wstrząsnął ziemią. Na stadionie olimpijskim w Atenach zgromadziło się ponad 90 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji. Sejsmolodzy z ciekawości ustawili sejsmografy, by sprawdzić, czy tłum fanów może wywołać drgania ziemi. Okazuje się, że Metallica nie tylko gra, ale i porusza ziemię. Czy podobny efekt zobaczymy w Polsce? Przekonamy się już 18 maja w Chorzowie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ spowodowały sześciokrotny spadek liczby wypłat dla obywateli Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzuciło już ponad 12 tysięcy wniosków z powodu niespełnienia nowych kryteriów, które wymagają m.in. fizycznej obecności w Polsce i legalnego zatrudnienia rodziców. Od 1 czerwca te same wymogi będą dotyczyć wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Zmiany wywołały ożywioną dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników popiera uszczelnienie systemu. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznych wydarzeń. W jednym z mieszkań przy ulicy Jana Olbrachta znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja musiała siłowo wejść do łazienki, gdzie ukrywał się mężczyzna, który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Został on obezwładniony i przewieziony do szpitala. Sąsiedzi są w szoku, ponieważ para uchodziła za spokojne małżeństwo. Kraków wyprzedził Warszawę pod względem wysokości średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw, osiągając ponad 13 tysięcy złotych brutto. W 6 stolicach województw średnie pensje przekroczyły 10 tysięcy złotych. Mimo wzrostu wynagrodzeń, stopa bezrobocia w Krakowie wynosi niecałe 3%, co oznacza ponad 14 tysięcy osób bez pracy. Największe podwyżki odnotowano w sektorze administracji i działalności wspierającej, gdzie płace wzrosły o ponad 26%.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Na rozwiązanie zadań mają 210 minut. Egzamin ten jest popularny wśród uczniów planujących studia związane z nowoczesnymi technologiami. Po zakończeniu matury dostępne będą arkusze i nieoficjalne odpowiedzi, które pomogą uczniom ocenić swoje wyniki. Muzeum Śląskie w Katowicach rozpoczyna jedną z największych inwestycji w swojej historii, przeznaczając 180 milionów złotych na rewitalizację 7 zabytkowych obiektów. Dawna elektrownia, szyb Bartosz i wieża ciśnień zyskają nowe funkcje jako przestrzenie wystawowe, rekreacyjne i kulturalne. W planach jest także odnowienie maszynowni z zachowaniem oryginalnych elementów, co pozwoli zwiedzającym podziwiać historyczną maszynę parową. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończenie projektu planowane jest na 2029 rok.
0: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec trzech pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha. W Karkonoszach zima wróciła niespodziewanie, przynosząc śnieg i silny wiatr, co znacznie pogorszyło warunki na szlakach. Na Śnieżce temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza, a widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o przymrozkach dla południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura może spaść do minus 3 stopni przy gruncie. Szczególną ostrożność zaleca się w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim. Na wrocławskim osiedlu Sempolno odkryto ciała starszego małżeństwa. Zwłoki znaleziono w domu przy ulicy Sierakowskiego, a zgłoszenie złożył syn ofiar. Prokuratura prowadzi śledztwo, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci. Mieszkańcy osiedla są wstrząśnięci tym tragicznym wydarzeniem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu. Po szczegółowej analizie sytuacji Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna, a portugalskie media spekulują o jego możliwym transferze do FC Porto. Kontrakt napastnika z FC Barceloną kończy się w czerwcu, a sam piłkarz nie podjął jeszcze decyzji. W Porto gra już 3 Polaków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, co dodaje smaku tym doniesieniom. Choć konkretów brak, kibice FC Porto są podekscytowani możliwością pozyskania doświadczonego snajpera.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana. Barcelona, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Świat koszykówki pogrążony jest w żałobie po śmierci Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. 29-letni zawodnik zmarł we wtorek, 12 maja. Clark, który całą swoją karierę spędził w Memphis, zmagał się z licznymi kontuzjami, a w zeszłym miesiącu został aresztowany za przestępstwa narkotykowe. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, choć pojawiają się spekulacje o możliwym przedawkowaniu. Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała między innymi w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny, dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarń, oferując inspirację dla młodych sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z 2 rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Małgorzata Tomaszewska, znana prezenterka telewizyjna, ujawniła, że podczas swojego balu maturalnego tańczyła z Robertem Lewandowskim. Historia wyszła na jaw podczas parady piłkarzy FC Barcelona, kiedy to Lewandowski wspomniał o wspólnych szkolnych latach. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, gdzie byli w równoległych klasach. Tomaszewska wspomina Lewandowskiego jako cichego i pracowitego ucznia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelonę po zwycięstwie nad Realem Madryt w El Clasico. Podczas uroczystości uwagę przyciągnął zegarek Lewandowskiego. Prestiżowy Audemars Piguet Royal Oak, którego wartość może sięgać nawet ponad miliona złotych. Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie pozostaje niepewna, a drużyna ma przed sobą jeszcze 3 mecze w sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia w Domu Pyrków wybuchnie emocjonująca awantura. Lucyna, podstępna seniorka, z premedytacją skłóci rodzeństwo, odrzucając Hubertowi umowę na mieszkanie od dewelopera Wilka. Hubert, odkrywając plany Agaty i Ignacego, oskarży ich o zdradę, co doprowadzi do gorącej kłótni. Lucyna, dumna ze swojego intryganckiego sukcesu, będzie przyglądać się całej sytuacji. Czy interwencja Asi załagodzi konflikt i uratuje rodzinę przed rozpadem? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25. TVP2. W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu. Czy Lucyna znajdzie w sobie siłę, by kontynuować tę intrygę? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy Szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania. Ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamą Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzących odcinkach. M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocje i zaskoczenia. Kasia, choć na urlopie macierzyńskim, odwiedza klinikę, gdzie spotyka się z Anetą. Chodakowska naciska, by Kasia wyznała Jakubowi, że jest ojcem Zosi. Ale Kasia nie chce, by prawda wyszła na jaw. Tymczasem Aleksander Sowiński, znany z chłodnego podejścia, nagle okazuje Kasi wyjątkowe zainteresowanie. Jego entuzjazm i czułe słówka zaskakują wszystkich, zwłaszcza Anetę. Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Kasię, nawet jeśli oznacza to szantaż. Odcinek pełen napięcia i intryg już we wtorek, 19 maja o 20.55 na TVP2. W serialu Pierwsza Miłość emocje sięgają zenitu. W 4220 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę 20 maja, Seweryn otrzymuje tajemniczą przesyłkę. To pocztówka od zaginionej żony, która z jednej strony daje nadzieję, ale też rodzi wiele pytań. Czy Karolina naprawdę go opuściła? Czy ktoś inny stoi za tą wiadomością? Dramatyczne wydarzenia w Wadlewie trzymają widzów w napięciu. Wcześniej, w 4218 odcinku, Jadzia odkryła coś przerażającego w swojej stodole, co postawiło jej męża w trudnej sytuacji. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie, a także online na Polsat Box Go. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrześnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
0: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje synem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17.20 na kanale TP2.
1: W nadchodzącym 1934 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń w domu Zduński. Agnes, pełna troski, wyrusza z Grabiny do Warszawy, by zaopiekować się chorym Pawłem i jego synem Antosiem. Nocna opieka nad nimi prowadzi do szczerej rozmowy, w której Agnes dzieli się swoją mroczną przeszłością. Paweł, zmagając się z własnymi demonami, w końcu znajduje odwagę, by obejrzeć pożegnalne nagrania zmarłej żony Franki. Te chwile pełne wzruszeń i wyznań z pewnością wpłyną na ich dalsze relacje. Agnes wyznaje, jak bardzo przywiązała się do małego Antosia, co wywołuje uśmiech na twarzy Pawła. To odcinek pełen emocji, który na długo pozostanie w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 11 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do USA, gdzie planuje pracować jako komentator polityczny dla TV Republika oraz angażować się w życie amerykańskiej Polonii. Jego wyjazd nastąpił po zmianie władzy na Węgrzech, co groziło jego wydaleniem do Polski, gdzie ciążą na nim zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Poseł Michał Wójcik uważa, że sytuacja ta irytuje premiera Donalda Tuska, a Ziobro wróci do kraju, gdy zmieni się obecna władza. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii.
3: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
2: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami. Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie. Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i obejmuje zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, z naciskiem na algorytmy i programowanie. Po zakończeniu egzaminu około godziny 14 opublikowane zostaną arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi, co pozwoli maturzystom porównać swoje wyniki. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum, oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry.
3: Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek.
2: W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filix, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie. polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z przytupem wkracza do finału Eurowizji, a jej występ w Wiedniu to prawdziwa uczta dla uszu i oczu. Ale to nie koniec polskich akcentów. Roman Frankl, syn legendarnej Marii Koterskiej, zaskoczył wszystkich, otwierając półfinał jako dojrzały fan Eurowizji. Ciekawe, czy ktoś zauważył tę perełkę, skoro nawet Artur Orzech przegapił ten moment. Wygląda na to, że polska delegacja ma powody do dumy na każdym kroku. W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa. Marcelina Zawadzka, znana z blasków i cieni show biznesu, postanowiła, że jej syn nie będzie celebrytą, ale piłkarzem. Choć sama świetnie radzi sobie przed kamerami, dla swojego chłopca widzi przyszłość na boisku. Marcelina z dumą opowiada, że jej syn ma talent do piłki nożnej i marzy o tym, by rozwijał swoją pasję bez presji. Cóż, kto by pomyślał, że w domu gwiazdy rośnie przyszły Lewandowski? Bo Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu, a miłosne trójkąty przypominają bardziej telenowele niż reality show. Krzysztof, który początkowo stawiał na Kingę, nagle zmienia front i wybiera Malikę, bo Kinga ma zbyt wielu adoratorów. Malika kontroluje Krzysztofa, a on woli rozmawiać z kumplami niż z nią. Kinga, choć zauroczona Krzysztofem, nie ukrywa, że sytuacja jest dla niej skomplikowana i obiecuje więcej szczegółów w nadchodzącym reunionie. Cóż, miłość jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu. Julia, która szukała miłości, znalazła nie tylko Kamila, ale i sporo kontrowersji. Jej mama nie jest fanką ani Kamila, ani programu, a sama Julia unika rozmów na ten temat, skupiając się na dramie czekoladkowej. Okazuje się, że nie tylko ona dostała słodkie prezenty od Kamila, co wywołało burzę emocji. A na randce z Jackiem słowo emocjonalna okazało się iskrą zapalną. Choć Julia twierdzi, że to komplement. Cóż, miłość bywa ślepa, ale na pewno nie nudna. Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym.
2: Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip.
1: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Lufva, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey już w finale.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie. Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfer. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
2: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: Is that all there is? Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Hormon. 4-letni owczarek belgijski Malinois. To jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji. Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy. Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
1: W Ustroniu na ulicy Leczniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął rowerzysta. Policja i prokurator od kilku godzin pracują na miejscu, a droga pozostaje zablokowana. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy, aby uniknąć utrudnień. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy nad Bałtykiem, otworzy się 26 czerwca. Rezerwacje będzie można składać już od jutra, 15 maja. Obiekt oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów i bogate zaplecze gastronomiczne. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady, z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie.
1: W Bydgoszczy doszło do brawurowej kradzieży luksusowego Audi z salonu przy ulicy Fordońskiej. Złodziej odjechał w nieznanym kierunku, a policja natychmiast rozpoczęła obławę na terenie całego powiatu. Mimo intensywnych poszukiwań, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Policja nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań.
2: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. W we Wrocławiu. Na osiedlu Sempolno odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł 49 groszy brutto.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Najnowsze badanie sondażowe przeprowadzone przez Instytut Badań Polster pokazuje, że społeczeństwo w Polsce jest mocno podzielone w ocenie obecnego rządu. Co piąty Polak uważa, że jego sytuacja życiowa pogorszyła się z powodu działań rządu Donalda Tuska, a największa krytyka pochodzi od osób w wieku od 35 do 44 lat. Z kolei osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem częściej oceniają swoją sytuację jako lepszą. Seniorzy po 65 roku życia częściej wskazują na poprawę jakości życia za obecnych rządów. Młodsi Polacy są bardziej niezdecydowani, a aż 30% z nich nie ma zdania na temat zmian. Wyniki badania pokazują, że ocena rządu jest silnie związana z wiekiem i poziomem dochodów. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała na targach IDEP 2026 roku w Bratysławie nową konfigurację uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej. Platforma ta, będąca podstawą bojowego wozu piechoty BWP Borsuk, została zintegrowana ze słowackim systemem wieżowym Tura 30. Współpraca z firmą FUPU AS ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i otwarcie nowych rynków zbytu. BWP Borsuk to nowoczesny pojazd o wysokiej mobilności i zdolnościach amfibijnych, który już teraz wzbudza zainteresowanie zainteresowanie zagranicznych klientów. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być dostosowywany do specyficznych wymagań użytkowników.
0: Słuchacie Radia Super Express. Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Romanowski przebywa obecnie w Rumunii, co może być przełomem w poszukiwaniach. Jeśli te informacje się potwierdzą, polskie służby będą musiały podjąć współpracę z rumuńską policją, by go zatrzymać. Sprawa Romanowskiego stała się symbolem wyzwań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj w Sękocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, które miało na celu zażegnanie wewnętrznych konfliktów w partii. Spotkanie przebiegło w napiętej atmosferze, ujawniając głębokie podziały. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Zbigniewa Ziobrę, co spotkało się z obroną ze strony Michała Wójcika i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS dąży do likwidacji stowarzyszeń politycznych w ramach partii, co ma na celu centralizację władzy. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania

0: obecności wojskowej. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
1: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szansą. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa Eurowizja 2026, ale kto by zapomniał o zeszłorocznym triumfie Austriaka JJ? Jego Wasted Love zdobyło serca jurorów i widzów, zgarniając aż 436 punktów. To był wieczór, kiedy Europa jednogłośnie przyznała, że miłość do muzyki nie jest wcale taka wasted. A teraz czekamy, czy ktoś zdoła przebić ten sukces w tegorocznej edycji.
2: Hanna Wieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Wieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie. Alicja Szemplińska zrobiła furorę na Eurowizji 2026, wbijając się do finału jak burza. Jej występ był tak spektakularny, że nawet Julia Wieniawa, znana z perfekcjonizmu, nie mogła się powstrzymać od zachwytów, porównując go do światowych standardów. Ciekawe, czy teraz Wieniawa sama nie zacznie planować swojego eurowizyjnego debiutu, skoro tak chętnie ocenia innych. Polska scena muzyczna znowu pokazała, że potrafi zaskoczyć.
1: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
2: Cannes, na 79. festiwalu filmowym, czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie? Natasza Urbańska znowu w centrum uwagi. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie z nadjeziora Como, by fani oszaleli. Artystka, znana z tego, że nigdy nie była na diecie, pozuje w samym ręczniku, odsłaniając nogi, które mogłyby zawstydzić niejedną dwudziestolatkę. Cóż, lata lecą, a Natasza zdaje się tylko młodnieć. Czyżby odkryła tajemnicę wiecznej młodości?
1: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
2: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski, w swoim stylu, zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
1: W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach.
2: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności. A teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli. A może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji? Czas pokaże.
1: Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20:30, ale bramy otworzą się już o 16:00. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat? Szwajcaria znów próbuje podbić Eurowizję, tym razem z Weroniką Fusaro na czele. Ta 28-letnia artystka z Thun, znana z mieszanki popu, soulu i rocka, wystąpi w drugim półfinale z utworem Alice. Ciekawe, czy jej piosenka o kobiecie, która nigdy nie dochodzi do głosu, zdoła przebić się do finału. A może to tylko kolejny rollercoaster emocji, który zakończy się przedwcześnie. Finał już 16 maja w Wiedniu.
2: U2 znowu w akcji. Po 2 latach tajemnic i niespodzianek zespół w końcu pracuje nad nowym albumem, a teledysk do pierwszego singla już powstaje. Panowie z U2 jak zwykle zaskakują. Tym razem nagrywają w Meksyku, gdzie burza prawie pokrzyżowała im plany. Na szczęście jeden z fanów uratował sytuację, udostępniając swój balkon. Nowa płyta ma pojawić się jeszcze w tym roku, a fani już zacierają ręce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskiej, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. Kormon, 4-letni owczarek Malinois, jest jedynym psem bojowym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, gdzie pomaga w przeszukiwaniu pomieszczeń i obezwładnianiu przestępców. W domu jest łagodnym psem, ale w akcji błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy. Jego szkolenie nigdy się nie kończy. Regularnie uczestniczy w różnych treningach. Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Na rozwiązanie zadań mają 210 minut. Egzamin ten jest popularny wśród uczniów planujących studia związane z nowoczesnymi technologiami. Po zakończeniu matury dostępne będą arkusze i nieoficjalne odpowiedzi, które pomogą uczniom ocenić swoje wyniki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się na Noc Muzeów, która odbędzie się 15 maja. Wydarzenie oferuje mnóstwo atrakcji, w tym bezpłatne wystawy, warsztaty i koncerty. Wśród najciekawszych propozycji znajdą się technologie rozszerzonej rzeczywistości w Muzeum Komiksu oraz gra fabularna w manga. Większość miejsc oferuje bilety za symboliczne 5 zł, a niektóre atrakcje są darmowe. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec 3 pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości. Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany. Prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
1: We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora. Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach. Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarń, oferując inspirację dla młodych sportowców.
0: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Dziakiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z dwóch rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zachwyciła swoim półfinałowym występem. Wokalistka przygotowywała się pod okiem Ewy Chodakowskiej, co zaowocowało doskonałą formą i charyzmą na scenie. Jej wykonanie utworu Pray oraz efektowny strój spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności, jak i ekspertów. Szemplińska, która miała wystąpić już w 2020 roku, udowodniła, że jej talent wykracza daleko poza konkurs.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
1: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelonę po zwycięstwie nad Realem Madryt w El Clasico. Podczas uroczystości uwagę przyciągnął zegarek Lewandowskiego. Prestiżowy Audemars Piguet Royal Oak, którego wartość może sięgać nawet ponad miliona złotych. Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie pozostaje niepewna, a drużyna ma przed sobą jeszcze 3 mecze w sezonie.
0: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Rześkie powietrze dodaje energii. Przyda się bluza i wygodne buty.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia w Domu Pyrków wybuchnie emocjonująca awantura. Lucyna, podstępna seniorka, z premedytacją skłóci rodzeństwo, podrzucając Hubertowi umowę na mieszkanie od dewelopera Wilka. Hubert, odkrywając plany Agaty i Ignacego, oskarży ich o zdradę, co doprowadzi do gorącej kłótni. Lucyna, dumna ze swojego intryganckiego sukcesu, będzie przyglądać się całej sytuacji. Czy interwencja Asi załagodzi konflikt i uratuje rodzinę przed rozpadem? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25 w TVP. W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu. Czy Lucyna znajdzie w sobie siłę, by kontynuować tę intrygę? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy Szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania, ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamu Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzącym odcinkach. Love is Blind Polska wraca z odcinkami 6-9, które już można oglądać. Pary po romantycznym pobycie w Grecji zamieszkały razem w Warszawie, gdzie stawiają czoła codziennym wyzwaniom i poznają rodziny. To czas próby, który przynosi zarówno wsparcie, jak i pierwsze poważne kłopoty. Internauci nie szczędzą emocji w swoich komentarzach, podkreślając napięcia i dramaty, które rozgrywają się na ekranie. Malika i Krzysztof, Julia i Kamil oraz Damian i Marta to tylko niektóre z par, które wzbudzają gorące dyskusje. Widzowie z niecierpliwością czekają na finał, który odbędzie się 20 maja, kiedy to pary podejmą decyzję o ślubie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3379 odcinku serialu Barwy Szczęścia Marcin Kodur staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko dzielnicowego, poznaje młodą i ambitną policjantkę Darię Michalak, graną przez Natalię Szczypkę. Ich pierwsze spotkanie pełne jest napięcia, ale szybko nawiązują współpracę. Podczas pierwszego patrolu natrafiają na młodego chłopaka, który bawi się fajerwerkami, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zaczyna odczuwać zazdrość, gdy słyszy w tle rozmowy głos Darii. Odcinek kończy się noworocznym toastem Marcina i Darii, którzy życzą sobie lepszego roku. Emocje, napięcia i nowe relacje – to wszystko czeka widzów w najnowszym odcinku. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. W tym odcinku ranna Nana, po dramatycznych wydarzeniach, nadal przebywa w szpitalu, a przy jej łóżku czuwa Poyraz. To właśnie wtedy para otworzy się przed sobą, wyznając skrywane uczucia. Poyraz zaskoczy Nanę swoją szczerością, a ona odwzajemni się mu równie mocnymi słowami. Wzruszające wyznania prowadzą do poważnej deklaracji, która może zmienić ich relacje na zawsze. Czy Nana i Poyraz wreszcie będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek Dziedzictwa. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrzestnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów. Złoty Chłopak to serial pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 294 odcinku, który będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, Ferit wpada w zasadzkę, ale dzięki szybkiej reakcji ludzi Harisa unika najgorszego. W międzyczasie na jaw wychodzą szokujące fakty o matce Abidina, która stoi za kradzieżą drogocennych kamieni i próbuje wykorzystać syna do zniszczenia rodu Korhanów. Seyran, mimo zakazu ojca, decyduje się na potajemne leczenie, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Napięcie w rezydencji rośnie, a widzowie mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia od poniedziałku do piątku o 14 na antenie TVP1. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy bohaterów, takich jak Ferit, Seyran i Abidin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1003 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Także dla Poznania termometry ukażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormuz doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami. Maj to kluczowy czas na nawożenie truskawek, aby zapewnić obfite i słodkie zbiory. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowy nawóz z drożdży, który jest ekologiczny i tani. Drożdże dostarczają roślinom niezbędnych witamin, aminokwasów oraz fosforu i potasu, co wzmacnia ich odporność na choroby. Roztwór z drożdży przygotowuje się łatwo, a regularne podlewanie nim krzaczków gwarantuje wspaniałe owoce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Szerszenie. Największe europejskie osy mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu.
2: Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym, który rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 210 minut. W arkuszu znalazły się zadania z algorytmów, programowania, analizy danych, a także baz danych i SQL. Eksperci przypominają, by nie ufać rzekomym przeciekom arkuszy, które często okazują się fałszywe. Warto skupić się na powtarzających się tematach, takich jak algorytmy czy systemy liczbowe. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum, oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filix, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Czyżbyśmy mieli czekać na pogrzeb Stanisławy Celińskiej dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu? Związek Artystów Scen Polskich chętnie pomoże, ale bez zgody Ministerstwa Kultury ani rusz. Fani i artyści marzą o państwowym pożegnaniu, ale decyzja leży w rękach rodziny. A jak wiadomo, biurokracja nie zna pośpiechu, więc może to potrwać dłużej niż planowanie wakacji.
2: W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa.
1: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marcelina Zawadzka, znana z blasków i cieni show biznesu, postanowiła, że jej syn nie będzie celebrytą, ale piłkarzem. Choć sama świetnie radzi sobie przed kamerami, dla swojego chłopca widzi przyszłość na boisku. Marcelina z dumą opowiada, że jej syn ma talent do piłki nożnej i marzy o tym, by rozwijał swoją pasję bez presji. Cóż, kto by pomyślał, że w domu gwiazdy rośnie przyszły Lewandowski? W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a cztery uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną.
1: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać. Toruń, miasto pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym. Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie. Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfer. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju, a to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła, a na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
1: Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.

0: dostępny. Wśród atrakcji wyróżniają się wystawa z rozszerzoną rzeczywistością w Muzeum Komiksu, Dzikie Harce, Trigotece oraz gra Ucieczka z Muzeum w Manga. Większość wydarzeń oferuje symboliczny bilet wstępu za 5 zł, a wiele z nich jest bezpłatne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy nad Bałtykiem, otworzy się 26 czerwca. Rezerwacje będzie można składać już od jutra, 15 maja. Obiekt oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów i bogate zaplecze gastronomiczne. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom.
0: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady, z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie. W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu. Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom.
2: Projekt Godna emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Najnowsze badanie sondażowe przeprowadzone przez Instytut Badań Polster pokazuje, że społeczeństwo w Polsce jest mocno podzielone w ocenie obecnego rządu. Co piąty Polak uważa, że jego sytuacja życiowa pogorszyła się z powodu działań rządu Donalda Tuska, a największa krytyka pochodzi od osób w wieku od 35 do 44 lat. Z kolei osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem częściej oceniają swoją sytuację jako lepszą. Seniorzy po 65 roku życia częściej wskazują na poprawę jakości życia za obecnych rządów. Młodsi Polacy są bardziej niezdecydowani, a aż 30% z nich nie ma zdania na temat zmian. Wyniki badania pokazują, że ocena rządu jest silnie związana z wiekiem i poziomem dochodów. Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem południowym o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3380 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji. Lucyna Zwierzchowska, manipulując rodziną Pyrków, próbuje skłócić Huberta i Agatę. Wszystko po to, by Hubert sprzedał dom przy zacisznej deweloperowi Wilkowi. Lucyna, będąca matką Wilka, knuje, by osiągnąć swój cel. W tym odcinku Hubert oskarża Agatę o zdradę, co prowadzi do gwałtownej awantury między rodzeństwem. Lucyna sprytnie manipuluje sytuacją, by każdy myślał, że jest po jego stronie. Odcinek pełen intryg i napięcia już dziś o 25 w TVP2.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cichana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret knują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata.
1: Pierwsza Miłość zbliża się do emisji 4221 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 21 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. W tym odcinku Lucynka postanawia pomóc Jędrkowi i Klaudii, organizując przyjęcie urodzinowe, które ma ich zbliżyć. Jednak jej plan szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do nieoczekiwanych wydarzeń. Marta nie ustaje w walce o swoje racje, co prowadzi do konfrontacji z Szymonem. Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej, ale Śmiałek nie zamierza się poddać i przygotowuje plan, który może odmienić losy przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów, łącząc różne gatunki i poruszając trudne tematy społeczne. W obsadzie znajdują się m.in. Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk i Karol Strasburger. Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. W najnowszym 4720 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18 na TVP1, czeka nas wiele emocji. Mariola przeżywa trudne chwile związane z wyjazdem Oskara do Hamburga, a jej łzy uświadamiają mu, jak ważna jest dla niej ta relacja. Tymczasem Agnieszka i Janusz wracają z Katowic szybciej, niż się spodziewano, co przynosi radość ich bliskim. Kalina i Darek zbliżają się do siebie, planując wspólną kolację po zakończeniu prac przy instalacji paneli. Kornel przygotowuje się do trasy koncertowej, ale napięcie w jego związku z Ulą wciąż rośnie. Serial Klan to opowieść o życiu rodziny Lubiczów, pełna codziennych wyzwań i emocji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory. Produkcja będzie gościć na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, oferując jeszcze wiele niezapomnianych chwil.
2: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje Sinem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17.20 na kanale TP2.
1: Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
2: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę również wynoszącą 10 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Condius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
3: Jutro o godzinie 9 maturzyści przystąpią do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym, który potrwa 180 minut. Warto skupić się na powtórce zagadnień takich jak analiza map, procesy atmosferyczne i litosferyczne, demografia oraz gospodarka Polski i świata. Egzamin będzie zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a uczniowie będą mogli korzystać z linijki, kalkulatorów.

0: Tora prostego i lupy. Przecieki z internetu często okazują się fałszywe, dlatego lepiej polegać na materiałach wskazywanych przez CIKE. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026 z utworem Pray, co przyniosło Polsce wiele radości. Już dziś, 14 maja, odbędzie się drugi półfinał w Wiedniu, w którym 15 państw powalczy o ostatnie miejsca w finale. Transmisja rozpocznie się o 21 czasu polskiego na TVP 1 i online. Polacy nie mogą głosować w tym półfinale, ponieważ ich reprezentantka wystąpiła we wtorkowym koncercie. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek.
1: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
0: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 5 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
2: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
1: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu. W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
1: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski w swoim stylu zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
2: W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach? Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20:30, ale bramy otworzą się już o 16:00. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Natalia Grosiak znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii? Trent Reznor, lider Nine Inch Nails, pokazał, jak wywrócić muzyczny świat do góry nogami, rozdając muzykę za darmo i zarabiając przy tym miliony. W 2008 roku, po zerwaniu z wytwórnią, wypuścił album Ghosts od 1 do 4, oferując pierwsze utwory za darmo, a resztę za symboliczne $5. Jego strategia? Zbudować most do fanów, omijając chciwe wytwórnie. Efekt? $1.5 miliona w tydzień i 2 nominacje Grammy. Kto by pomyślał, że rozdawanie muzyki może być tak dochodowe?
1: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskiej, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. Krakowska policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszukanie mieszkanki Krakowa na blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści podszywali się pod pracowników banku i policjantów, przekonując kobietę do przekazania pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i Warszawie, a podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Policja przypomina, by zawsze weryfikować tożsamość dzwoniących i nie przekazywać pieniędzy nieznajomym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Press.
1: Na Uniwersytecie Śląskim

0: alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
1: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec 3 pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości. Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
0: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło 2 mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze.
2: Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu, po szczegółowej analizie sytuacji. Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała między innymi w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców.
2: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z dwóch rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia w Domu Pyrków wybuchnie emocjonująca awantura. Lucyna, podstępna seniorka, z premedytacją skłóci rodzeństwo, odrzucając Hubertowi umowę na mieszkanie od dewelopera Wilka. Hubert, odkrywając plany Agaty i Ignacego, oskarży ich o zdradę, co doprowadzi do gorącej kłótni. Lucyna, dumna ze swojego intryganckiego sukcesu, będzie przyglądać się całej sytuacji. Czy interwencja Asi załagodzi konflikt i uratuje rodzinę przed rozpadem? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25. TVP2. W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu. Czy Lucyna znajdzie w sobie siłę, by kontynuować tę intrygę? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy Szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania. Ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamu Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzących odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący etap. W 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 15:05 na TVP2, Jimena powraca do posiadłości, siejąc postrach wśród służby. Pelayo i Lorenzo knują niebezpieczny plan przemytu broni, wykorzystując produkcję konserw i dżemów. Tymczasem Catalina wdaje się w ostrą kłótnię z Markizą Cruz, co zaostrza ich już napięte relacje. W kuchni Teresa i Virtuz zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesnymi wspomnieniami. Lope próbuje przekonać Werę do wizyty u ojca, ale dziewczyna pozostaje nieugięta. Wszystkie te wątki można śledzić od poniedziałku do piątku, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 powraca z odcinkiem 873, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18:35 na TVP 1. W tym emocjonującym epizodzie Ursula wraca wspomnieniami do młodości, kiedy jej rodzice planowali dla niej małżeństwo z bogatym Rosjaninem. W kamienicy dochodzi do oskarżenia o kradzież, co stawia Sylwię

0: trudnej sytuacji. Leonor unika publicznych wyjść z Inigiem, a generał Zavala próbuje otruć Sylwię, nie wiedząc, że ta sprytnie podmieniła flakonik. Tymczasem Diego stara się odkryć, kto stoi za śmiercią Martina. Madrycka kamienica pełna jest intryg i tajemnic, które trzymają widzów w napięciu. To prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych zwrotów akcji.
1: W 1935 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku, widzowie będą świadkami zaskakujących wydarzeń. Aleksander Sowiński, dyrektor kliniki, niespodziewanie zacznie zalecać się do Kasi, co wprawi w osłupienie Anetę. Kasia, przebywająca na urlopie macierzyńskim, odwiedzi swoje dawne miejsce pracy, gdzie Aneta wywrze na niej presję, by wyznała Jakubowi prawdę o jego ojcostwie. Tymczasem Sowiński, korzystając z poufnych informacji, rozpocznie bezwzględną grę, nie cofając się przed niczym. Spotkanie z szantażystką Anką dostarczy mu kluczowych informacji, które wykorzysta przeciwko Kasi. Sytuacja stanie się niebezpieczna, gdy dyrektor zażąda od niej wysokiej ceny za milczenie. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hanser, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukader, pełna gniewu, planuje zemstę na Hanser, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń.
0: W 1429 odcinku serialu Policjantki i policjanci zespół zmierzy się z brutalnym atakiem na prywatnej posesji. Lena i Bartosz zostają wezwani na miejsce strzelaniny, gdzie właścicielka domu odnosi lekkie obrażenia, a jej mąż walczy o życie. Zeznania poszkodowanej kobiety o zamaskowanych napastnikach wymagają dokładnej weryfikacji. Dochodzenie prowadzi funkcjonariuszy w mroczne zakamarki lokalnego półświatka. W międzyczasie Schulz intensywnie poszukuje świadka, który mógłby obciążyć Kostyrę. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 19 na kanale TV4. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując zarówno dramatyczne interwencje, jak i codzienne życie wrocławskich policjantów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Olga Tokarczuk skrytykowała decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy uznającej język śląski za regionalny. Noblistka podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu wyraziła niezrozumienie dla tej decyzji, podkreślając, że śląski jest żywą mową używaną w domach i lokalnych społecznościach. Prezydent Nawrocki argumentował, że fakty naukowe nie powinny być ustalane politycznie, co wywołało sprzeciw środowisk śląskich. Spór o status języka śląskiego wciąż trwa i może powrócić do Sejmu.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormuz doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
1: Słuchacie Radia Super Express. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
3: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filiks, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filiks, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 5 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Niespodziewany zwrot w związku z głośną sprawą o kryptonimie Skóra. 31 października 2024 roku sąd apelacyjny zmienił wyrok pierwszej instancji w sprawie głównego oskarżonego Roberta J., który pierwotnie został skazany na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo studentki Katarzyny. Teraz sąd apelacyjny zdecydował o jego uniewinnieniu. Mężczyzna został wypuszczony na wolność, a sędzia Marek Długosz mówił, że nie jest przekonany ani o winie, ani o niewinności oskarżonego. Nie można jednak skazać człowieka co do winy, którego nie ma stuprocentowej pewności, mówił sędzia. Zgodnie z regułami prawa procesowego sąd stwierdził, że należy zastosować zasadę, zgodnie z którą ewentualne wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. I choć wyrok jest prawomocny, to prokuratura zapowiedziała już wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. Wyrok oceniam jako niesłuszny, niesprawiedliwy, sprzeczny, mówił prokurator Piotr Krupiński. Aby odświeżyć Państwu szczegóły dotyczące tej sprawy, przypominamy nasz odcinek na ten temat. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
3: W listopadzie 1998 roku zaginęła 23-letnia Katarzyna, studentka religioznawstwa. W dniu, w którym rozpłynęła się w powietrzu, jak wówczas mówiono, wybrała się w okolice Rynku Głównego w Krakowie. Później miała spotkać się ze swoją mamą, bo planowały wspólnie pójść do lekarza. Kobieta nie przyszła jednak na umówioną godzinę, a brak kontaktu z nią zaniepokoił matkę, która ostatecznie wezwała policję i zgłosiła zaginięcie córki. Poszukiwania przedłużały się, a śledczy nie mogli trafić na trop, który doprowadziłby ich do Katarzyny. Zakładano różne scenariusze. 23-latka mogła odebrać sobie życie, ponieważ miała depresję po śmierci ojca, lub mogła paść ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Pod uwagę brano również to, że została porwana bądź zamordowana. Dopiero 6 stycznia 1999 roku załoga statku Łoś, który przepływał Wisłą, znalazła fragmenty czyjegoś ciała. Były wplątane w śrubę napędową, co doprowadziło do unieruchomienia statku. Zaalarmowano służby, a na miejscu w kulminacyjnym momencie pracowało nawet kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Początkowo zakładano, że zwłoki zostały rozczłonkowane i zniszczone przez statek, który w nie wpłynął, ale specjalistyczne badania wykazały, że skórę oddzielono od tułowia wcześniej, celowo. Podobnie było w przypadku odcięcia kończyn oraz głowy ofiary. Cięcia były zbyt precyzyjne, wyglądały na zaplanowane. Skórę spreparowano zresztą w taki sposób, aby tworzyła coś w rodzaju płaszcza, gorsetu, który, jak podejrzewano, miał zakładać na siebie morderca. Z uwagi na stan ciała trudno było podejrzewać, do kogo mogą należeć zwłoki. Konieczne więc były badania DNA, które w tamtych latach były jednymi z pierwszych wykonanych na terenie Polski. Potwierdziły, że szczątki należą do 23-letniej Katarzyny, zaginionej studentki. Dziennikarze zajmujący się w tamtym okresie sprawą pisali, że kobieta mogła jeszcze żyć, gdy oprawca zdzierał z niej skórę. Gazeta Wyborcza podawała, cytując jednego ze śledczych, że zabójstwa pociął ją równo, zaczynając między nogami, od narządów płciowych. Miały kierować nim pobudki sadystyczne, z motywem seksualnym w tle. Podczas śledztwa w 1999 roku wytypowano jako podejrzanego mężczyznę, który często spacerował nad Wisłą. Mówiono, że nie znosił kobiet, a jedną z nich miał nawet molestować. Finalnie został on jednak wykluczony z kręgu podejrzanych. W lipcu 2000 roku znaleziono niepochodzące od ofiary ślady biologiczne, które następnie wykorzystywano do weryfikacji kolejnych osób podejrzanych. Działania nie przyniosły rezultatu, a prokuratura umorzyła śledztwo z uwagi na niemożność wykrycia sprawcy. Po jakimś czasie sprawę, której nadano kryptonim Skóra, przejęła specjalistyczna grupa policyjna nazywana Archiwum X. Wykorzystywano wszystkie dostępne metody śledztwa, także te niekonwencjonalne. O pomoc poproszono chociażby jasnowidza. Ale nic nie przyniosło efektu. Każdy podejrzany typowany przez mundurowych był później wypuszczany, bo okazywało okazało się, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Katarzyny. Oficjalne śledztwo wznowiono w 2012 roku w wyniku znalezienia nowych dowodów. Podjęto decyzję o ekshumacji szczątków ofiary w celu wykonania ponownej sekcji zwłok, a badania przeprowadzili specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych Zakładu Medycyny Sądowej oraz Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przeanalizowano szczątki roślinności oraz włókien pochodzenia organicznego, a botanicy stwierdzili, że te konkretne rodzaje nie pochodzą ze środowiska wodnego i występują jedynie w określonych rejonach. To pozwoliło ustalić, że do zabójstwa studentki nie doszło nad rzeką. Dalsze prace doprowadziły też śledczych do tego, że Katarzyna nie została zabita od razu, a przez wiele dni, może nawet tygodni, mogła być torturowana. Polska Agencja Prasowa podawała w późniejszym okresie, że zgodnie z ustaleniami śledczych 23-latka miała być ofiarą przemocy. Opisywano, że została uwięziona. Podawano jej określone związki chemiczne, m.in. leki przeciwpsychotyczne i przeciwlękowe. Maltretowano ją fizycznie i psychicznie. Kopano, bito twardym narzędziem. Sprawca używał też noża, powodując u poszkodowanej liczne złamania, a także rany kłute i szarpane. Dopiero na koniec zwłoki rozkawałkował i wrzucił do rzeki. Chcąc jak najszybciej odnaleźć sprawcę tej brutalnej zbrodni, a także uspokoić społeczeństwo, które przez lata żyło w strachu, wiedząc o tym, że morderca jest na wolności, na początku 2014 roku krakowscy mundurowi poprosili o pomoc biegłych z FBI oraz ekspertów kryminalistycznych z innych krajów. Śledztwo wielokrotnie przedłużano, a zwyrodnialec pozostawał na wolności. Nie odnaleziono również pozostałych części ciała ofiary. W październiku 2016 roku ekipa płetwonurków znów pojawiła się w Wiśle. Obszar poszukiwań obejmował rejon od Wawelu do stopnia Wądego Dąbie. Grupę wyposażono w sprzęt wykrywający anomalie pod warstwą mułu. Ponownie, efekty nie były spektakularne. W międzyczasie spekulowano, że sprawcą mógł być rzeźnik albo lekarz. Zdaniem psychologów, których powołano w śledztwie, zabójca miał celowo wybrać studentkę cierpiącą na depresję, ponieważ stanowiła dla niego łatwy cel. Niewykluczone, że oprawca zdołał w jakiś sposób poznać jej historię. Miał rozmawiać z Katarzyną na rynku w Krakowie w dniu jej zaginięcia. Zdjęcie skóry, zdaniem specjalistów, miało stanowić rodzaj fetyszyzmu, a morderstwu nadano motyw seksualny. Archiwum X stwierdziło, że zabójca mógł wyjechać poza granice Polski, albo że zmarł w czasie trwania śledztwa, lub przebywa w więzieniu, skazany za inne przestępstwo. To wszystko były jednak założenia, spekulacje, domniemania. Mordercy wciąż nie schwytano. Pod koniec 2016 roku prokuratura przedstawiła nowe fakty, które udało się ustalić mundurowym. Potencjalny sprawca zbrodni miał znać sztuki walki i prawdopodobnie nie działać sam. Jedna z hipotez mówiła, że w zabójstwie studentki uczestniczyło kilka osób. Podejrzewano też, że Katarzyna zginęła wcześniej, w wypadku lub w wyniku odebrania sobie życia, a ten, kto znalazł jej ciało, zabrał je ze sobą i rozczłonkował w celu zaspokojenia sadystycznych żądzy. Teorie o śmierci w wypadku po jakimś okresie definitywnie odrzucono. Rok później w Polsce nastąpiło wielkie poruszenie. W 2017 roku doszło bowiem do zatrzymania i aresztowania podejrzanego w sprawie zabójstwa 23-letniej Katarzyny. Robert J., 52-letni mieszkaniec Krakowa, znalazł się na celowniku policjantów już kilka miesięcy wcześniej. W jego mieszkaniu zabezpieczono ślad biologiczny ofiary. Sąsiedzi i znajomi nazywali go dziwakiem. Był znany z przypadków męczenia zwierząt, trenował kulturystykę i sztuki walki. Okazało się, że znał ofiarę. Miał zdobyć jej zaufanie, a gdy spotkali się na krakowskim rynku, namówił ją, żeby pojechała z nim na działkę. Nawet przez myśl by jej nie przeszło, że zostanie tam uwięziona i pozbawiona życia. Zdaniem prokuratury tak się niestety stało. Kolejne ustalenia na temat Roberta J. mówiły, że odbył on służbę wojskową w szpitalu zakonnym. Pomagał w działającym tam wówczas prosektorium, a przez jakiś czas pracował także w Instytucie Zoologii, gdzie zajmował się skurowaniem zwierząt. Biegli, którzy zbadali Roberta J., wykazali, że ma skłonność do nękania kobiet. Określono go także jako sadystę. Z ustaleń śledczych wynikało, że po morderstwie przeszedł religijną fascynację. Często odwiedzał też gruby zamordowanej Katarzyny. Media ujawniły, że miał miał przebierać się czasem w damskie ubrania, podglądać sąsiadki, a niektóre z nich prześladować. Jedna kobieta miała być przez niego śledzona i nękana. Mężczyzna miał opisać także morderstwo w swoim pamiętniku, do którego dotarli mundurowi. Akt oskarżenia przeciwko Robertowi J. trafił do sądu w 2019 roku, a zgromadzone dowody liczyły ponad 490 tomów. W 2020 roku rozpoczął się proces za zamkniętymi drzwiami, z wyłączoną jawnością. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Jego ojciec spotkał się z dziennikarką programu Uwaga TVN i opowiadał, że syn jest bardzo zdenerwowany. Płacze, krzyczy, że jest niewinny, że go wrobiono. On czuje się niezwykle pokrzywdzony, czuje się kozłem ofiarnym. To wszystko jest straszliwie naciągane, mówił pan Józef, który podkreślał, że jego syn nie byłby zdolny do takiej zbrodni. Jego zdaniem miał być dobrym katolikiem, uczciwym człowiekiem i obywatelem, który często się modlił i chodził do kościoła. Zaprzeczał medialnym doniesieniom, jakoby Robert znał Katarzynę. Twierdził, że nigdy nie widział jej na oczy. Matka mężczyzny w mediach dodawała też, że nigdy nie zauważyła u niego zniewieściałości czy inności seksualnych, które opisywały niektóre tabloidy. Dodawała, że nawet ryby nie potrafił zabić, że był spokojnym, łagodnym człowiekiem. Część doniesień dementowały zresztą osoby, które miały kontakt z Robertem J. na co dzień. Profesor z Instytutu Zoologii, w którym pracował oskarżony, zaprzeczał na przykład temu, że mężczyzna został zwolniony po tym, jak podczas swojej zmiany rzekomo zabił wszystkie króliki doświadczalne. Taka sytuacja miała nie mieć miejsca, a przełożony Roberta J. w rozmowie z dziennikarką Moniką Górą w dużym formacie Gazety Wyborczej mówił, że 52-latek dobrze wykonywał swoje obowiązki. Z pracy miał odejść sam. Wtedy połowa myszy, którymi się zajmował, zmarła, ponieważ nikt tak jak on nie potrafił się nimi porządnie zająć. Ta sama reporterka poddawała zresztą w wątpliwość winę Roberta J., wskazując na proces poszlakowy, a nie dowodowy, który był w tej sprawie prowadzony. W książce pod tytułem Kryptonim Skóra, którą Monika Góra wydała w 2023 roku, w formie reportażu obnażyła zaniedbania policji. Opisuje poszczególne działania, pokazuje ich chaotyczność i brak logiki, wskazuje na błędy i stawia wiele pytań. Uderza też w dziennikarzy, którzy w jej ocenie publikowali niesprawdzone informacje oraz plotki, także te dotyczące samego oskarżonego, by podsycać emocje w przestrzeni publicznej i nakręcać oglądalność, zamiast dążyć do prawdy. Jej zdaniem Robert J. faktycznie może być niewinny. Sąd uważa jednak inaczej. 14 września 2022 roku, jeszcze przed ukazaniem się tej książki reporterskiej, skazał Roberta J. na karę dożywotniego więzienia. Uzasadniano, że w okresie od 12 listopada 1998 roku do 14 stycznia 1999 roku w Krakowie, działając z mieszanej motywacji wynikającej z zaburzeń preferencji seksualnych o typie złożonym, o cechach sadystycznych i fetyszystycznych, z elementami nekrosadyzmu oraz fetyszyzmu nekrofilnego, miał pozbawić życia Katarzynę i dokonać zdjęcia z jej ciała skóry. Sąd w ostrych słowach opisywał działania oskarżonego, podkreślając, że zasługują one na szczególne potępienie. Wyrok nie był prawomocny i złożono od niego apelację. W 2023 roku krakowski sąd przyznał mężczyźnie, ku zaskoczeniu opinii publicznej, 5000 zł rekompensaty, ponieważ sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku skazującego trwało zbyt długo, przez prawie rok. To oczywiście nie koniec postępowania apelacyjnego. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, Robertowi J. przedłużono areszt do końca czerwca 2024 roku. Pełny proces odwoławczy ma się zacząć 17 kwietnia 2024 roku. Prokuratura domaga się, by oprócz dożywotniego więzienia sprawca poniósł także całość kosztów postępowania. Z kolei obrona ma wątpliwości co do sposobu prowadzenia działań przez śledczych i sąd oraz kwestionuje opinię biegłych. Sprawa zostanie więc ponownie rozpatrzona, co może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.
4: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Eurowizja 2026 jeszcze się nie skończyła, a już mamy niezłą dramę. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem, ale to komentarze Kajach i Ralfa Kamińskiego wywołały prawdziwą burzę. Artyści docenili prostotę Alicji, co wielu odebrało jako przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowych show. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni chwalą minimalizm, inni bronią spektakularnych efektów. Kto by pomyślał, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i pole bitwy na słowa.
2: W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa.
1: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem, a konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a cztery uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną.
1: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać. Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie przeszła przez maturalny maraton. I co się okazało? Dziewczyna zdobyła 100% z ustnego polskiego i angielskiego. Rodzice są tak dumni, że aż trudno im to ukryć. Teraz czekają na wyniki pisemne, ale do lipca mogą żyć w błogiej nieświadomości. Cóż, nie każdy ma taką maturzystkę w domu.
2: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Luva, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey już w finale.
1: Pearl Jam, jeden z gigantów rocka, po roku ciszy wraca na scenę. Zespół zapowiedział swój pierwszy koncert w 2026 roku. Po roku ciszy wraca na scenę.

0: Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest dobre, a w Katowicach umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono trzy psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne.
2: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
1: Na warszawskiej Woli, w mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta, znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja zatrzymała mężczyznę, który zabarykadował się w łazience z nożem. Śledztwo trwa, a zatrzymany najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fundacja Zwolnieni z Teorii opublikowała ranking szkół ponadpodstawowych na 2026 rok, wyróżniając te, które uczą praktycznych umiejętności. Na pierwszym miejscu znalazło się 19 Liceum Ogólnokształcące imienia Powstańców Warszawy, którego uczniowie zrealizowali 53 inicjatywy społeczne. Ranking podkreśla znaczenie rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy nad Bałtykiem, otworzy się 26 czerwca. Rezerwacje będzie można składać już od jutra, 15 maja. Obiekt oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów i bogate zaplecze gastronomiczne. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie. We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem. W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu. Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malownictwem. przyrodniczą starówką, przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 60. 64 lat oraz emerytów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia na nie mroczny sekret z przeszłości Poiraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poiraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: W 1935 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Olek Chodakowski zmierzy się z nowym szefem, Aleksandrem Sowińskim. Dzięki czujności Anety, plan Sowińskiego, by wrobić Olka w aferę łapówkarską, zostanie udaremniony. Aneta odkryje koperty z pieniędzmi podrzucone przez Sowińskiego, co pozwoli Olkowi skonfrontować się z przeciwnikiem. W decydującym momencie Olek rzuci na biurko szefa dowody jego intryg, nie dając się zastraszyć. Sowiński jednak nie zamierza się poddać i już planuje kolejne podstępy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Czy Olek zdoła pokonać swojego wroga? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja, o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja. O godzinie 20:05 na kanale TVP 2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława Celińska.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, Ximena zaskakuje wszystkich decyzją o pozostaniu w pałacu na stałe, co wywołuje niepokój wśród służby i gniew Manuela. Tymczasem Pelayo i Lorenzo potajemnie angażują się w niebezpieczny proceder przemytniczy, wykorzystując legalny biznes. W kuchni Teresa i Virtudes zacieśniają więzi, dzieląc się osobistymi sekretami. Konflikty narastają również między Kataliną a Markizą Cruz, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę w pałacu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hunter do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hunter do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje Sinem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17:20 na kanale TP2.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
0: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Sękocinie doszło do ostrych sporów zamiast oczekiwanego pojednania. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział zakaz tworzenia wewnętrznych stowarzyszeń, co uderza w inicjatywę Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Mimo napięć Morawiecki deklaruje chęć współpracy z Przemysławem Czarnkiem i pozostanie w partii. Konflikty dotyczyły także wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, co wywołało krytykę ze strony Morawieckiego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów. Maj to kluczowy czas na nawożenie truskawek, aby zapewnić obfite i słodkie zbiory. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowy nawóz z drożdży, który jest ekologiczny i tani. Drożdże dostarczają roślinom niezbędnych witamin, aminokwasów oraz fosforu i potasu, co wzmacnia ich odporność na choroby. Roztwór z drożdży przygotowuje się łatwo, a regularne podlewanie nim krzaczków gwarantuje wspaniałe owoce.
3: Szerszenie, największe europejskie osy, mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu. Jutro o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym, który potrwa 180 minut. Warto skupić się na powtórce zagadnień takich jak analiza map, procesy atmosferyczne i litosferyczne, demografia oraz gospodarka Polski i świata. Egzamin będzie zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a uczniowie będą mogli korzystać z linijki, kalkulatora prostego i lupy. Przecieki z internetu często okazują się fałszywe, dlatego lepiej polegać na materiałach wskazywanych przez CKE.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026 z utworem Pray, co przyniosło Polsce wiele radości. Już dziś, 14 maja, odbędzie się drugi półfinał w Wiedniu, w którym 15 państw powalczy o ostatnie miejsca w finale. Transmisja rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego na TVP 1 i online. Polacy nie mogą głosować w tym półfinale, ponieważ ich reprezentantka wystąpiła we wtorkowym koncercie. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
2: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1004 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 5 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 9 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
2: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia. Katarzyna Cichopek, znana z M jak Miłość, zaskoczyła fanów powrotem do swojej dawnej fryzury. Po burzliwym rozwodzie z Marcinem Hakielem i nowym związku z Maciejem Kurzejewskim, aktorka postanowiła odsłonić swoją prawdziwą naturę. Internauci są zachwyceni jej lokami, które przypominają czasy jej młodości. Cóż, wygląda na to, że nowa miłość nie tylko uskrzydla, ale i kręci loki.
1: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
2: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
1: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski w swoim stylu zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
2: Toruń, miasto Pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Natalia Grosiak znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii?
1: Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie.
2: Szwajcaria znów próbuje podbić Eurowizję, tym razem z Weroniką Fusaro na czele. Ta 28-letnia artystka z Thun, znana z mieszanki popu, soulu i rocka, wystąpi w drugim półfinale z utworem Alice. Ciekawe, czy jej piosenka o kobiecie, która nigdy nie dochodzi do głosu, zdoła przebić się do finału. A może to tylko kolejny rollercoaster emocji, który zakończy się przedwcześnie. Finał już 16 maja w Wiedniu.
1: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest dobre, a w Katowicach umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskich, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. W Warszawie, w okolicach Dworca Centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach. Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. W Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił w

0: Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany. Prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
0: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
2: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na wrocławskim osiedlu Sempolno odkryto ciała starszego małżeństwa. Zwłoki znaleziono w domu przy ulicy Sierakowskiego, a zgłoszenie złożył syn ofiar. Prokuratura prowadzi śledztwo, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci. Mieszkańcy osiedla są wstrząśnięci tym tragicznym wydarzeniem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze. Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu. Po szczegółowej analizie sytuacji Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała między innymi w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessica Pegule 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3380 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji. Lucyna Zwierzchowska, manipulując rodziną Pyrków, próbuje skłócić Huberta i Agatę. Wszystko po to, by Hubert sprzedał dom przy zacisznej deweloperowi Wilkowi. Lucyna, będąca matką Wilka, knuje, by osiągnąć swój cel. W tym odcinku Hubert oskarża Agatę o zdradę, co prowadzi do gwałtownej awantury między rodzeństwem. Lucyna sprytnie manipuluje sytuacją, by każdy myślał, że jest po jego stronie. Odcinek pełen intryg i napięcia już dziś o 25 w TVP2. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania. Ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamu Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzącym odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący etap. W 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 15:05 na TVP2, Ximena powraca do posiadłości, siejąc postrach wśród służby. Pelayo i Lorenzo knują niebezpieczny plan przemytu broni, wykorzystując produkcję konserw i dżemów. Tymczasem Catalina wdaje się w ostrą kłótnię z markizą Cruz, co zaostrza ich już napięte relacje. W kuchni Teresa i Virtuz zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesnymi wspomnieniami. Lope próbuje przekonać Werę do wizyty u ojca, ale dziewczyna pozostaje nieugięta. Wszystkie te wątki można śledzić od poniedziałku do piątku, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Na Sygnale powraca z emocjonującym 911 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 22:20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Alek postanawia przetestować swoje uczucia, spędzając pełen wrażeń dyżur z Britney. Ratownicy będą mieli pełne ręce roboty w skateparku, gdzie interweniują po wypadkach dwóch osób. Jednym z pacjentów jest młody chłopak, który niespodziewanie zaczyna się dusić z powodu zatoru tłuszczowego. Równocześnie ekipa Wiktora pomaga starszemu mężczyźnie z objawami udaru, który dodatkowo boryka się z problemami mieszkaniowymi. W szpitalu Leon wybudza się z narkozy, co cieszy Różę, a stacja pogotowia przechodzi renowację. Widzowie mogą spodziewać się emocji i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Serial Akacjowa 38 powraca z odcinkiem 873, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Ursula wraca wspomnieniami do młodości, kiedy jej rodzice planowali dla niej małżeństwo z bogatym Rosjaninem. W kamienicy dochodzi do oskarżenia o kradzież, co stawia Sylwię w trudnej sytuacji. Leonor unika publicznych wyjść z Inigiem, a generał Zawala próbuje otruć Sylwię, nie wiedząc, że ta sprytnie podmieniła flakonik. Tymczasem Diego stara się odkryć, kto stoi za śmiercią Martina. Madrycka kamienica pełna jest intryg i tajemnic, które trzymają widzów w napięciu. To prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych zwrotów akcji.
1: W najnowszym 4720 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18 na TVP1, czeka nas wiele emocji. Mariola przeżywa trudne chwile związane z wyjazdem Oskara do Hamburga, a jej łzy uświadamiają mu, jak ważna jest dla niej ta relacja. Tymczasem Agnieszka i Janusz wracają z Katowic szybciej, niż się spodziewano, co przynosi radość ich bliskim. Kalina i Darek zbliżają się do siebie, planując wspólną kolację po zakończeniu prac przy instalacji paneli. Kornel przygotowuje się do trasy koncertowej, ale napięcie w jego związku z Ulą wciąż rośnie. Serial Klan to opowieść o życiu rodziny Lubiczów, pełna codziennych wyzwań i emocji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory. Produkcja będzie gościć na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, oferując jeszcze wiele niezapomnianych chwil.
0: W 1936 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. Natalka po raz kolejny odkłada ślub z Adamem, co wywołuje złość jej córki, Hani. Dziewczynka nie przebiera w słowach i otwarcie krytykuje matkę za jej niezdecydowanie. Hania odkrywa też, że powodem ciągłego przekładania ceremonii może być bliska relacja Natalki z dyrektorem szkoły. Ich rozmowa, podsłuchana przez Hanię, rzuca nowe światło na sytuację. Natalka stara się zachować spokój, ale podejrzenia córki wyraźnie ją wytrącają z równowagi. Finałowy odcinek przed wakacjami zapowiada się niezwykle emocjonująco. Emisja już wkrótce na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1002 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 9 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Romanowski przebywa obecnie w Rumunii, co może być przełomem w poszukiwaniach. Jeśli te informacje się potwierdzą, polskie służby będą musiały podjąć współpracę z rumuńską policją, by go zatrzymać. Sprawa Romanowskiego stała się symbolem wyzwań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki, były premier, podsumował wyjazdowe posiedzenie klubu PiS jako spotkanie w dobrej atmosferze, zaprzeczając doniesieniom o wewnętrznych konfliktach. Podkreślił swoją lojalność wobec partii, zaznaczając, że Prawo i Sprawiedliwość to jego ugrupowanie. Morawiecki skrytykował suwpolizację jako szkodliwą dla partii i opowiedział się za poszerzaniem elektoratu. Działa również poprzez Stowarzyszenie Rozwój Plus, tworząc grupy eksperckie wspierające program PiS. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona. Księżna Kate odwiedziła włoskie miasto Reggio Emilia, gdzie została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców. To jej pierwsza zagraniczna podróż po zakończeniu leczenia onkologicznego. W trakcie wizyty księżna rozmawiała z mieszkańcami po włosku, uczestniczyła w warsztatach i odwiedziła przedszkole. Włoskie media podkreślają jej naturalność i ciepły kontakt z ludźmi. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
3: We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną, Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1001 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy festiwal kontrowersji. 5 krajów, w tym Hiszpania, zbojkotowało konkurs z powodu udziału Izraela. A atmosfera jest tak napięta, że ochroniarze musieli interweniować podczas półfinału. Alicja Szemplińska, polska reprezentantka, znalazła się w ogniu krytyki po przerwanym wywiadzie z izraelską dziennikarką, co wywołało falę hejtu w sieci. Tymczasem izraelska telewizja Kan, zamiast komentować incydent, musiała przepraszać Chorwatki za nieudany żart z ich makijażu. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy teatr emocji?
2: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
1: W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a 4 uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną. Natasza Urbańska znowu w centrum uwagi. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie z nad jeziora Como, by fani oszaleli. Artystka, znana z tego, że nigdy nie była na diecie, pozuje w samym ręczniku, odsłaniając nogi, które mogłyby zawstydzić niejedną 20-latkę. Cóż, lata lecą, a Natasza zdaje się tylko młodnieć. Czyżby odkryła tajemnicę wiecznej młodości?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie przeszła przez maturalny maraton. I co się okazało? Dziewczyna zdobyła 100% z ustnego polskiego i angielskiego. Rodzice są tak dumni, że aż trudno im to ukryć. Teraz czekają na wyniki pisemne, ale do lipca mogą żyć w błogiej nieświadomości. Cóż, nie każdy ma taką maturzystkę w domu.
1: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym. Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Lufa, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey już w finale. West Coast, tajemniczy fenomen z USA, w końcu zawita do Polski. 29 listopada Warszawa stanie się areną pop-punkowego show, które z pewnością przyciągnie tłumy fanów alternatywnych brzmień. Zespół, który skutecznie ukrywa swoją tożsamość, zaprezentuje utwory z najnowszych płyt, w tym Gaslight i Chokehold. Miejsce koncertu wciąż pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Bilety ruszają do sprzedaży już jutro, więc warto być czujnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfer. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak Pet Sounds The Beach Boys początkowo nie zrobiło furory? Tak, ten album, który dziś uznawany jest za arcydzieło, w 1966 roku nie był hitem. Brian Wilson w twórczym szale stworzył coś, co jego koledzy z zespołu kwestionowali, a krytycy początkowo nie docenili. Dopiero dekady później świat zrozumiał, że te zwierzęce dźwięki to prawdziwa rewolucja w muzyce. Cóż, lepiej późno niż wcale.
2: Trent Reznor, lider Nine Inch Nails, pokazał, jak wywrócić muzyczny świat do góry nogami, rozdając muzykę za darmo i zarabiając przy tym miliony. W 2008 roku, po zerwaniu z wytwórnią, wypuścił album Ghosts od 1 do 4, oferując pierwsze utwory za darmo, a resztę za symboliczne $5. Jego strategia? Zbudować most do fanów, omijając chciwe wytwórnie. Efekt? $1,5 miliona w tydzień i 2 nominacje Grammy. Kto by pomyślał, że rozdawanie muzyki może być tak dochodowe? Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1003 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono 3 psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 2 obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro IMGW ostrzega przed porywami

0: Nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Choroszcz pokonała 717 innych gmin. Eksperci oceniali m.in. inwestycje i dochody własne, a sukces przypisuje się wieloletniej, konsekwentnej polityce finansowej. Burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt ciężkiej pracy całego zespołu urzędników.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką, przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC-7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 60. 64 lat oraz emerytów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Pierwsza miłość zbliża się do emisji 4221 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 21 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. W tym odcinku Lucynka postanawia pomóc Jędrkowi i Klaudii, organizując przyjęcie urodzinowe, które ma ich zbliżyć. Jednak jej plan szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do nieoczekiwanych wydarzeń. Marta nie ustaje w walce o swoje racje, co prowadzi do konfrontacji z Szymonem. Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej, ale Śmiałek nie zamierza się poddać i przygotowuje plan, który może odmienić losy przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów, łącząc różne gatunki i poruszając trudne tematy społeczne. W obsadzie znajdują się m.in. Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk i Karol Strasburger. Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 25 na kanale TVP. 2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława Celińska.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, Ximena zaskakuje wszystkich decyzją o pozostaniu w pałacu na stałe, co wywołuje niepokój wśród służby i gniew Manuela. Tymczasem Pelayo i Lorenzo potajemnie angażują się w niebezpieczny proceder przemytniczy, wykorzystując legalny biznes. W kuchni Teresa i Virtudes zacieśniają więzi, dzieląc się osobistymi sekretami. Konflikty narastają również między Kataliną a Markizą Cruz, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę w pałacu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Na Wspólnej zapowiada kolejną dawkę emocji i dramatów w odcinkach od 4217 do 4220, które zobaczymy od 25 do 28 maja. Tadek po odkryciu prawdy planuje zemstę na Łukaszu, a Kalina niespodziewanie znajduje sojusznika w walce z Kasią. Remek zaskakuje wszystkich, oświadczając się Brygidzie, a Czerski trafia do szpitala. Ola, mimo problemów, wybiera się na randkę ze Zduńskim. Kajtek komplikuje życie Damiana, a Jarek wikła się w romans. To tylko część zawirowań, które czekają bohaterów w nadchodzących odcinkach.
0: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje synem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17.20 na kanale TP2.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
0: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1002 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 9 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do USA, gdzie planuje pracować jako komentator polityczny dla TV Republika oraz angażować się w życie amerykańskiej Polonii. Jego wyjazd nastąpił po zmianie władzy na Węgrzech, co groziło jego wydaleniem do Polski, gdzie ciążą na nim zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Poseł Michał Wójcik uważa, że sytuacja ta irytuje premiera Donalda Tuska, a Ziobro wróci do kraju, gdy zmieni się obecna władza. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii.
2: Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
0: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami. Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe, aby uniknąć przypalonych tkanin i przedłużyć żywotność urządzenia. Prosty sposób na usunięcie osadów to mieszanka 100 ml wody destylowanej i jednej łyżki kwasku cytrynowego. Roztwór należy wlać do żelazka, uruchomić tryb pary i przepłukać system czystą wodą destylowaną. Dzięki temu żelazko będzie działać sprawnie i bezpiecznie. Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i obejmuje zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, z naciskiem na algorytmy i programowanie. Po zakończeniu egzaminu około godziny 14 opublikowane zostaną arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi, co pozwoli maturzystom porównać swoje wyniki. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum, oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry.
2: Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek.
0: W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filix, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie. polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1001 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska z przytupem wkracza do finału Eurowizji, a jej występ w Wiedniu to prawdziwa uczta dla uszu i oczu. Ale to nie koniec polskich akcentów. Roman Frankl, syn legendarnej Marii Koterskiej, zaskoczył wszystkich, otwierając półfinał jako dojrzały fan Eurowizji. Ciekawe, czy ktoś zauważył tę perełkę, skoro nawet Artur Orzech przegapił ten moment. Wygląda na to, że polska delegacja ma powody do dumy na każdym kroku. W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa. Marcelina Zawadzka, znana z blasków i cieni show biznesu, postanowiła, że jej syn nie będzie celebrytą, ale piłkarzem. Choć sama świetnie radzi sobie przed kamerami, dla swojego chłopca widzi przyszłość na boisku. Marcelina z dumą opowiada, że jej syn ma talent do piłki nożnej i marzy o tym, by rozwijał swoją pasję bez presji. Cóż, kto by pomyślał, że w domu gwiazdy rośnie przyszły Lewandowski? Bo Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu, a miłosne trójkąty przypominają bardziej telenowele niż reality show. Krzysztof, który początkowo stawiał na Kingę, nagle zmienia front i wybiera Malikę, bo Kinga ma zbyt wielu adoratorów. Malika kontroluje Krzysztofa, a on woli rozmawiać z kumplami niż z nią. Kinga, choć zauroczona Krzysztofem, nie ukrywa, że sytuacja jest dla niej skomplikowana i obiecuje więcej szczegółów w nadchodzącym reunionie. Cóż, miłość jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu. Julia, która szukała miłości, znalazła nie tylko Kamila, ale i sporo kontrowersji. Jej mama nie jest fanką ani Kamila, ani programu, a sama Julia unika rozmów na ten temat, skupiając się na dramie czekoladkowej. Okazuje się, że nie tylko ona dostała słodkie prezenty od Kamila, co wywołało burzę emocji. A na randce z Jackiem słowo emocjonalna okazało się iskrą zapalną. Choć Julia twierdzi, że to komplement. Cóż, miłość bywa ślepa, ale na pewno nie nudna. Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym.
2: Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip.
1: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Luva, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey już w finale.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie. Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfair. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
2: Chris Cornell, znany z potężnego głosu i mrocznych riffów Seattle, miał swoje muzyczne korzenie w Liverpoolu. Okazuje się, że to The Beatles byli jego pierwszą miłością i szkołą przetrwania w świecie dźwięków. Cornell, który niestety popełnił samobójstwo w 2017 roku, zostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Bez jego wpływu scena grunge'owa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: Zespół Cher zadebiutował albumem Pleonazm, który zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Choć inspirowany latami 80., wymyka się prostym szufladkom, tworząc własny, dynamiczny język muzyczny. Single, takie jak When I Walk czy Love Letter, pokazują, że Cher nie boi się eksperymentować, a ich energia na żywo jest nie do podrobienia. W świecie, gdzie rock wraca do łask, Cher udowadnia, że polska scena gitarowa ma jeszcze wiele do powiedzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Hormon. 4-letni owczarek belgijski Malinois. To jedyny pies bojowy w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, biorąc udział w operacjach na lądzie, w wodzie i powietrzu. Wyposażony w zaawansowany sprzęt ochronny, Hormon jest niezastąpiony w przeszukiwaniu obiektów i obezwładnianiu przestępców. Po służbie zamienia się w łagodnego towarzysza, co pokazuje jego niezwykłą zdolność do adaptacji. Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy. Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
1: W Ustroniu na ulicy Leczniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął rowerzysta. Policja i prokurator od kilku godzin pracują na miejscu, a droga pozostaje zablokowana. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy, aby uniknąć utrudnień. Hotel Gołębiewski w największy na

0: i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie.
1: W Bydgoszczy doszło do brawurowej kradzieży luksusowego Audi z salonu przy ulicy Fordońskiej. Złodziej odjechał w nieznanym kierunku, a policja natychmiast rozpoczęła obławę na terenie całego powiatu. Mimo intensywnych poszukiwań, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Policja nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań.
0: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowo-europejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom.
2: Projekt Godna emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł 49 groszy brutto.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Najnowsze badanie sondażowe przeprowadzone przez Instytut Badań Polster pokazuje, że społeczeństwo w Polsce jest mocno podzielone w ocenie obecnego rządu. Co piąty Polak uważa, że jego sytuacja życiowa pogorszyła się z powodu działań rządu Donalda Tuska, a największa krytyka pochodzi od osób w wieku od 35 do 44 lat. Z kolei osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem częściej oceniają swoją sytuację jako lepszą. Seniorzy po 65 roku życia częściej wskazują na poprawę jakości życia za obecnych rządów. Młodsi Polacy są bardziej niezdecydowani, a aż 30% z nich nie ma zdania na temat zmian. Wyniki badania pokazują, że ocena rządu jest silnie związana z wiekiem i poziomem dochodów. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała na targach IDEP 2026 roku w Bratysławie nową konfigurację uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej. Platforma ta, będąca podstawą bojowego wozu piechoty BWP Borsuk, została zintegrowana ze słowackim systemem wieżowym Turra 30. Współpraca z firmą FUPU AS ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i otwarcie nowych rynków zbytu. BWP Borsuk to nowoczesny pojazd o wysokiej mobilności i zdolnościach amfibijnych, który już teraz wzbudza zainteresowanie zainteresowanie zagranicznych klientów. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być dostosowywany do specyficznych wymagań użytkowników.
0: Słuchacie Radia Super Express. Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 923 odcinku telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca noc w szpitalu. Ranna Nana pod opieką lekarzy nie może zasnąć, a przy jej boku czuwa Poyraz. Ich długa rozmowa prowadzi do nieoczekiwanego przełomu w relacji, gdy oboje wyznają sobie głęboko skrywane uczucia. Nana wyjawia swoje obawy i nadzieje, a Poyraz odpowiada szczerością, zapewniając ją o swojej roli jako opiekuna. Wzruszające przeprosiny i obietnice sprawiają, że bohaterowie zbliżają się do siebie jak nigdy dotąd. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
0: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cichana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret knują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata.
1: M jak Miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 20:50 na TVP2. Martyna i Jakub, dotychczas przyjaciele, odkryją, że ich relacja zmierza w bardziej romantycznym kierunku. Karski odwiedzi Martynę z kwiatami, co zapoczątkuje serię emocjonujących wydarzeń. Podczas wizyty dojdzie do małego wypadku, gdy Martyna się oparzy, a Jakub pospieszy jej z pomocą. To zbliży ich do siebie, choć Martyna szybko się opamięta, obawiając się komplikacji. Jakub wciąż myśli o swojej byłej żonie, Kasi, co Martyna odbiera jako zagrożenie dla ich relacji. Mimo magicznego momentu, Martyna zdecyduje się na przerwę, co może wpłynąć na przyszłość ich związku. Wszystko rozstrzygnie się w kolejnym sezonie serialu.
0: W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska zacznie odczuwać ogromne zmęczenie swoimi intrygami. Po spotkaniu z mieszkańcami Zacisznej, jej prawdziwa tożsamość w końcu wyjdzie na jaw. Agata i Ignacy zdecydują się na wyprowadzkę, co będzie efektem działań Lucyny. Jednak lista jej przewinień jest znacznie dłuższa, obejmując zniszczenie dokumentów i sprowokowanie pożaru. Mimo sukcesów, Lucyna postanowi zmienić strategię i zasugeruje synowi radykalne rozwiązanie. Zmęczona intrygami, zażąda zasłużonego odpoczynku od całego zamieszania. Awantury i emocje wciąż będą towarzyszyć mieszkańcom Zacisznej.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława Celińska. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hancer, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukadder, pełna gniewu, planuje zemstę na Hancer, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
0: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1001 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Romanowski przebywa obecnie w Rumunii, co może być przełomem w poszukiwaniach. Jeśli te informacje się potwierdzą, polskie służby będą musiały podjąć współpracę z rumuńską policją, by go zatrzymać. Sprawa Romanowskiego stała się symbolem wyzwań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj w Sękocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, które miało na celu zażegnanie wewnętrznych konfliktów w partii. Spotkanie przebiegło w napiętej atmosferze, ujawniając głębokie podziały. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Zbigniewa Ziobrę, co spotkało się z obroną ze strony Michała Wójcika i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS dąży do likwidacji stowarzyszeń politycznych w ramach partii, co ma na celu centralizację władzy. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
0: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1002 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa Eurowizja 2026, ale kto by zapomniał o zeszłorocznym triumfie Austriaka JJ? Jego Wasted Love zdobyło serca jurorów i widzów, zgarniając aż 436 punktów. To był wieczór, kiedy Europa jednogłośnie przyznała, że miłość do muzyki nie jest wcale taka wasted. A teraz czekamy, czy ktoś zdoła przebić ten sukces w tegorocznej edycji.
2: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie. Alicja Szemplińska zrobiła furorę na Eurowizji 2026, wbijając się do finału jak burza. Jej występ był tak spektakularny, że nawet Julia Wieniawa, znana z perfekcjonizmu, nie mogła się powstrzymać od zachwytów, porównując go do światowych standardów. Ciekawe, czy teraz Wieniawa sama nie zacznie planować swojego eurowizyjnego debiutu, skoro tak chętnie ocenia innych. Polska scena muzyczna znowu pokazała, że potrafi zaskoczyć.
1: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
2: W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie? Natasza Urbańska znowu w centrum uwagi. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie z nad jeziora Como, by fani oszaleli. Artystka, znana z tego, że nigdy nie była na diecie, pozuje w samym ręczniku, odsłaniając nogi, które mogłyby zawstydzić niejedną dwudziestolatkę. Cóż, lata lecą, a Natasza zdaje się tylko młodnieć. Czyżby odkryła tajemnicę wiecznej młodości?
1: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
2: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski, w swoim stylu, zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
1: W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach?
2: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już dołącza do obsady Barw Szczęścia. Jego triumf w tanecznym show obalił mit, że to tylko konkurs popularności. A teraz z tanecznym krokiem wkracza na plan serialu TVP. Ciekawe, czy jego nowa rola będzie równie zaskakująca jak wygrana Kryształowej Kuli. A może to tylko kolejny krok na drodze do podboju polskiej telewizji? Czas pokaże.
1: Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20:30, ale bramy otworzą się już o 16:00. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat? Szwajcaria znów próbuje podbić Eurowizję, tym razem z Weroniką Fusaro na czele. Ta 28-letnia artystka z Thun, znana z mieszanki popu, soulu i rocka, wystąpi w drugim półfinale z utworem Alice. Ciekawe, czy jej piosenka o kobiecie, która nigdy nie dochodzi do głosu, zdoła przebić się do finału. A może to tylko kolejny rollercoaster emocji, który zakończy się przedwcześnie. Finał już 16 maja w Wiedniu.
2: U2 znowu w akcji. Po dwóch latach tajemnic i niespodzianek zespół w końcu pracuje nad nowym albumem, a teledysk do pierwszego singla już powstaje. Panowie z U2 jak zwykle zaskakują. Tym razem nagrywają w Meksyku, gdzie burza prawie pokrzyżowała im plany. Na szczęście jeden z fanów uratował sytuację, udostępniając swój balkon. Nowa płyta ma pojawić się jeszcze w tym roku, a fani już zacierają ręce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1003 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskiej, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. Kormon, 4-letni owczarek Malinois, jest jedynym psem bojowym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Służy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym, gdzie pomaga w przeszukiwaniu pomieszczeń i obezwładnianiu przestępców. W domu jest łagodnym psem, ale w akcji błyskawicznie przechodzi w tryb bojowy. Jego szkolenie nigdy się nie kończy. Regularnie uczestniczy w różnych treningach. Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Na rozwiązanie zadań mają 210 minut. Egzamin ten jest popularny wśród uczniów planujących studia związane z nowoczesnymi technologiami. Po zakończeniu matury dostępne będą arkusze i nieoficjalne odpowiedzi, które pomogą uczniom ocenić swoje wyniki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się na Noc Muzeów, która odbędzie się 15 maja. Wydarzenie oferuje mnóstwo atrakcji, w tym bezpłatne wystawy, warsztaty i koncerty. Wśród najciekawszych propozycji znajdą się technologie rozszerzonej rzeczywistości w Muzeum Komiksu oraz gra fabularna w manga. Większość miejsc oferuje bilety za symboliczne 5 zł, a niektóre atrakcje są darmowe. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec 3 pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości. Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
1: We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora. A między godziną

0: są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach. Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny, dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców.
0: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z dwóch rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Alicja Szemplińska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zachwyciła swoim półfinałowym występem. Wokalistka przygotowywała się pod okiem Ewy Chodakowskiej, co zaowocowało doskonałą formą i charyzmą na scenie. Jej wykonanie utworu Pray oraz efektowny strój spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności, jak i ekspertów. Szemplińska, która miała wystąpić już w 2020 roku, udowodniła, że jej talent wykracza daleko poza konkurs.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
1: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelonę po zwycięstwie nad Realem Madryt w El Clasico. Podczas uroczystości uwagę przyciągnął zegarek Lewandowskiego, prestiżowy Audemars Piguet Royal Oak, którego wartość może sięgać nawet ponad 1 000 000 złotych. Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie pozostaje niepewna, a drużyna ma przed sobą jeszcze 3 mecze w sezonie.
0: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia w Domu Pyrków wybuchnie emocjonująca awantura. Lucyna, podstępna seniorka, z premedytacją skłóci rodzeństwo, odrzucając Hubertowi umowę na mieszkanie od dewelopera Wilka. Hubert, odkrywając plany Agaty i Ignacego, oskarży ich o zdradę, co doprowadzi do gorącej kłótni. Lucyna, dumna ze swojego intryganckiego sukcesu, będzie przyglądać się całej sytuacji. Czy interwencja Asi załagodzi konflikt i uratuje rodzinę przed rozpadem? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25. TVP2. W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu. Czy Lucyna znajdzie w sobie siłę, by kontynuować tę intrygę? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Barwy Szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania. Ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamą Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzących odcinkach. Love is Blind Polska wraca z odcinkami 6-9, które już można oglądać. Pary po romantycznym pobycie w Grecji zamieszkały razem w Warszawie, gdzie stawiają czoła codziennym wyzwaniom i poznają rodziny. To czas próby, który przynosi zarówno wsparcie, jak i pierwsze poważne kłopoty. Internauci nie szczędzą emocji w swoich komentarzach, podkreślając napięcia i dramaty, które rozgrywają się na ekranie. Malika i Krzysztof, Julia i Kamil oraz Damian i Marta to tylko niektóre z par, które wzbudzają gorące dyskusje. Widzowie z niecierpliwością czekają na finał, który odbędzie się 20 maja, kiedy to pary podejmą decyzję o ślubie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3379 odcinku serialu Barwy Szczęścia Marcin Kodur staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko dzielnicowego, poznaje młodą i ambitną policjantkę Darię Michalak, graną przez Natalię Szczypkę. Ich pierwsze spotkanie pełne jest napięcia, ale szybko nawiązują współpracę. Podczas pierwszego patrolu natrafiają na młodego chłopaka, który bawi się fajerwerkami, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Tymczasem Renata, partnerka Marcina, zaczyna odczuwać zazdrość, gdy słyszy w tle rozmowy głos Darii. Odcinek kończy się noworocznym toastem Marcina i Darii, którzy życzą sobie lepszego roku. Emocje, napięcia i nowe relacje – to wszystko czeka widzów w najnowszym odcinku. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. W tym odcinku ranna Nana po dramatycznych wydarzeniach nadal przebywa w szpitalu, a przy jej łóżku czuwa Poyraz. To właśnie wtedy para otworzy się przed sobą, wyznając skrywane uczucia. Poyraz zaskoczy Nanę swoją szczerością, a ona odwzajemni się mu równie mocnymi słowami. Wzruszające wyznania prowadzą do poważnej deklaracji, która może zmienić ich relacje na zawsze. Czy Nana i Poyraz wreszcie będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek Dziedzictwa. W nadchodzącym 1935 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Martyna pojawi się samotnie na przyjęciu u Agaty i Sławka, co wywoła zdziwienie gospodarzy. Decyzja o przyjeździe bez Jakuba wynika z jej wewnętrznych rozterek i nowych uczuć do detektywa. Spotkanie z Karskim przed uroczystością chrześnicy Zuzi doprowadzi do intymnej sytuacji, która wywoła w Martynie gwałtowne emocje. W szczerej rozmowie z Agatą Martyna wyzna swoje obawy dotyczące przyszłości z Jakubem, który wciąż kocha swoją byłą partnerkę. Agata, przypominając sobie bolesne doświadczenia Martyny z przeszłości, postara się wesprzeć przyjaciółkę w trudnych chwilach. Ten odcinek obfituje w napięcie i emocje, które na pewno przyciągną uwagę widzów. Złoty Chłopak to serial pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 294 odcinku, który będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, Ferit wpada w zasadzkę, ale dzięki szybkiej reakcji ludzi Harisa unika najgorszego. W międzyczasie na jaw wychodzą szokujące fakty o matce Abidina, która stoi za kradzieżą drogocennych kamieni i próbuje wykorzystać syna do zniszczenia rodu Korhanów. Seyran, mimo zakazu ojca, decyduje się na potajemne leczenie, wierząc, że macierzyństwo jest warte każdego ryzyka. Napięcie w rezydencji rośnie, a widzowie mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia od poniedziałku do piątku o 14 na antenie TVP1. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy bohaterów, takich jak Ferit, Seyran i Abidin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami. Maj to kluczowy czas na nawożenie truskawek, aby zapewnić obfite i słodkie zbiory. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowy nawóz z drożdży, który jest ekologiczny i tani. Drożdże dostarczają roślinom niezbędnych witamin, aminokwasów oraz fosforu i potasu, co wzmacnia ich odporność na choroby. Roztwór z drożdży przygotowuje się łatwo, a regularne podlewanie nim krzaczków gwarantuje wspaniałe owoce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szerszenie. Największe europejskie osy mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu.
0: Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym, który rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 210 minut. W arkuszu znalazły się zadania z algorytmów, programowania, analizy danych, a także baz danych i SQL. Eksperci przypominają, by nie ufać rzekomym przeciekom arkuszy, które często okazują się fałszywe. Warto skupić się na powtarzających się tematach, takich jak algorytmy czy systemy liczbowe. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum, oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filix, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona, podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Czyżbyśmy mieli czekać na pogrzeb Stanisławy Celińskiej dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu? Związek Artystów Scen Polskich chętnie pomoże, ale bez zgody Ministerstwa Kultury ani rusz. Fani i artyści marzą o państwowym pożegnaniu, ale decyzja leży w rękach rodziny. A jak wiadomo, biurokracja nie zna pośpiechu, więc może to potrwać dłużej niż planowanie wakacji.
2: W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal, z przymrużeniem oka, opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa.
1: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marcelina Zawadzka, znana z blasków i cieni show biznesu, postanowiła, że jej syn nie będzie celebrytą, ale piłkarzem. Choć sama świetnie radzi sobie przed kamerami, dla swojego chłopca widzi przyszłość na boisku. Marcelina z dumą opowiada, że jej syn ma talent do piłki nożnej i marzy o tym, by rozwijał swoją pasję bez presji. Cóż, kto by pomyślał, że w domu gwiazdy rośnie przyszły Lewandowski? W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a cztery uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną.
1: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać. Toruń, miasto pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym. Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie. Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfer. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju, a to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła, a na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
1: Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1001 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy. Fundacja Zwolnieni z Teorii opublikowała ranking szkół ponadpodstawowych na 2026 rok, wyróżniając te, które uczą praktycznych umiejętności. Na pierwszym miejscu znalazło się 19 Liceum Ogólnokształcące imienia Powstańców Warszawy, którego uczniowie zrealizowali 53 inicjatywy społeczne. Ranking podkreśla znaczenie rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie, które są kluczowe w dzisiejszym świecie. 15 maja w Krakowie odbędzie się Noc Muzeów, podczas której dziesiątki instytucji kulturalnych otworzą swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. W programie znajdą się interaktywne gry, eksperymenty, pokazy, koncerty i warsztaty rodzinne, często w miejscach na co dzień niedostępnych. Wśród atrakcji wyróżniają się wystawa z rozszerzoną rzeczywistością w Muzeum Komiksu, Dzikie Harce, Trikotece oraz gra Ucieczka z Muzeum w Manga. Większość wydarzeń oferuje symboliczny bilet wstępu za 5 zł, a wiele z nich jest bezpłatne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy nad Bałtykiem, otworzy się 26 czerwca. Rezerwacje będzie można składać już od jutra, 15 maja. Obiekt oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów i bogate zaplecze gastronomiczne. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom.
2: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady, z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie. W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu. Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką, przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni

0: zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500 000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom.
2: Projekt Godna emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Najnowsze badanie sondażowe przeprowadzone przez Instytut Badań Polster pokazuje, że społeczeństwo w Polsce jest mocno podzielone w ocenie obecnego rządu. Co piąty Polak uważa, że jego sytuacja życiowa pogorszyła się z powodu działań rządu Donalda Tuska, a największa krytyka pochodzi od osób w wieku od 35 do 44 lat. Z kolei osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem częściej oceniają swoją sytuację jako lepszą. Seniorzy po 65 roku życia częściej wskazują na poprawę jakości życia za obecnych rządów. Młodsi Polacy są bardziej niezdecydowani, a aż 30% z nich nie ma zdania na temat zmian. Wyniki badania pokazują, że ocena rządu jest silnie związana z wiekiem i poziomem dochodów. Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3380 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji. Lucyna Zwierzchowska, manipulując rodziną Pyrków, próbuje skłócić Huberta i Agatę. Wszystko po to, by Hubert sprzedał dom przy zacisznej deweloperowi Wilkowi. Lucyna, będąca matką Wilka, knuje, by osiągnąć swój cel. W tym odcinku Hubert oskarża Agatę o zdradę, co prowadzi do gwałtownej awantury między rodzeństwem. Lucyna sprytnie manipuluje sytuacją, by każdy myślał, że jest po jego stronie. Odcinek pełen intryg i napięcia już dziś o 25 w TVP2.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca widzów TVP2. Już 25 maja na ekranach pojawi się 105 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Gulsum odkrywa sekret Bejzy i zaczyna ją szantażować. Hancer nie opuszcza Cihana, czekając na jego przebudzenie, podczas gdy Sinem grozi, że ujawni prawdę. Mukadder i Nusret tknują intrygę, która prowadzi do porwania Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się ponad 600 części. To oznacza, że przygody bohaterów będą towarzyszyć fanom jeszcze przez długie lata.
2: Pierwsza Miłość zbliża się do emisji 4221 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 21 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. W tym odcinku Lucynka postanawia pomóc Jędrkowi i Klaudii, organizując przyjęcie urodzinowe, które ma ich zbliżyć. Jednak jej plan szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do nieoczekiwanych wydarzeń. Marta nie ustaje w walce o swoje racje, co prowadzi do konfrontacji z Szymonem. Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej, ale Śmiałek nie zamierza się poddać i przygotowuje plan, który może odmienić losy przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów, łącząc różne gatunki i poruszając trudne tematy społeczne. W obsadzie znajdują się m.in. Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk i Karol Strasburger. Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. W najnowszym 4720 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18 na TVP1, czeka nas wiele emocji. Mariola przeżywa trudne chwile związane z wyjazdem Oskara do Hamburga, a jej łzy uświadamiają mu, jak ważna jest dla niej ta relacja. Tymczasem Agnieszka i Janusz wracają z Katowic szybciej, niż się spodziewano, co przynosi radość ich bliskim. Kalina i Darek zbliżają się do siebie, planując wspólną kolację po zakończeniu prac przy instalacji paneli. Kornel przygotowuje się do trasy koncertowej, ale napięcie w jego związku z Ulą wciąż rośnie. Serial Klan to opowieść o życiu rodziny Lubiczów, pełna codziennych wyzwań i emocji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory. Produkcja będzie gościć na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, oferując jeszcze wiele niezapomnianych chwil.
1: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cihana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cihan daje Sinem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17.20 na kanale TP2.
2: Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
1: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Condius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
0: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestniczył